0: Deska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Kolejne spotkanie z wielkimi postaciami z przeszłości Kościoła. Dwustulecie naszego bohatera, jednego z większych bohaterów Kościoła nowożytnego się zbliża. No i tutaj czas, by przypomnieć jego postać, jego biografię, także w obrazach z historii Kościoła. Jakiś czas temu myśmy o tym rozmawiali, ale ten czas to już był dość dawno. Myślę, że ci słuchacze, którzy nie słuchali tamtej audycji, chętnie się dowiedzą coś więcej o postaci świętego Jana Bosko, a myślę, że i dla tych, którzy słuchali ją już jakiś czas temu, będzie to korzystne przypomnienie. Postać świętego, powiedziałem, nowożytnego, i chyba to określenie jest dość dobre. To jest zupełnie inny rodzaj świętych niż święci średniowieczni i niż święci z starożytnej epoki. Właśnie. Na czym ta nowość polega?
2: W dziele świętego Jana Bosko, dziele wychowawczym, dochodzi właśnie ten aspekt, który wcześniej może nie był tak widoczny w działalności różnego rodzaju świętych. Tak jak pan wspomniał, w okresie czy to starożytnym, czy średniowiecznym Kościoła, święty Jan Bosko zainteresował się wychowaniem. I można powiedzieć, że na tle tamtych właśnie okresów jest to problematyka zasadniczo nowa. Nie było wcześniej takiego świętego, który by zajmował się tylko i wyłącznie wychowaniem. Byli święci, którzy mają własne życiorysy pełne heroicznych cnót. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla tego wieku nowożytnego, że są podejmowane problemy społeczne, problemy, które rodzą się w wyniku przeobrażeń, jakie mają miejsce. I tak było w przypadku świętego Jana Bosko. Przeobrażenia natury urbanistycznej, uprzemysłowienie, które następuje, rodzi problemy na przykład bezrobocia. Już wtedy obserwuje się właśnie te problemy bezrobocia i święty Jan Bosko, żyjący w Turynie, właśnie tym miejscu, które we Włoszech w tamtym okresie rozpoczyna te wielkie dzieła uprzemysłowienia, właśnie w Turynie rodzi się również zjawisko bezrobotnej młodzieży. Przyjeżdżali do Turynu z nadzieją na znalezienie pracy. Nie dostali jej, więc nie wracając do siebie, próbowali jakoś na swój sposób ten własny czas zagospodarować, a że nie było za dużo możliwości, więc najczęściej były to wejście na jakąś drogę, czy to drobnych, czy większych przestępstw.
1: I wiemy, że to jest zjawisko, które w ogóle w zachodniej Europie wtedy jest dość częste. Liverpool, Manchester, tak właśnie jest. Te wielkie centra przemysłowe i natychmiast obok nich rodzi się to, o czym ksiądz profesor mówi. Ogromny margines ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, co z sobą zrobić i schodzą najczęściej na manowce w wyniku
2: tego. Tak jest, kapitaliści też nie mają pomysłu na to, jak zatrudnić. To
1: znaczy... I jedną z odpowiedzi możliwych jest odpowiedź, którą daje Karol Marx i inni socjaliści, którzy mówią, rozwalmy ten świat, całkowicie rozwalmy. Święty Jan Bosko mówi zupełnie coś innego.
2: Jak ksiądz Bosko przede wszystkim próbuje wintegrować tych ludzi w życie społeczne, w życie polityczne i w życie zawodowe, nie odrzucając tych uwarunkowań, które narodziły się wówczas, a więc nie odrzucając tego kapitalizmu, ale będąc krytycznym wobec następstw i samego, prawda, kapitalizmu, który wtedy rodził się na jego oczach w Turynie, próbuje jednak mimo wszystko znajdywać dla swoich wychowanków jakiś rodzaj miejsca w życiu społecznym. I dlatego też to, co jest równie ciekawe w jego życiorysie, w jego działalności, mianowicie rozpoczyna swoją działalność wychowawczą, w której znajduje się propozycja pracy zawodowej. Zdając sobie sprawę z tego, że nie można inaczej wejść w życie społeczne tamtego okresu, nie posiadając kwalifikacji, jakichkolwiek kwalifikacji, decyduje się na rzecz najprostszą, wydaje się, z możliwych, jaka była wtedy do podjęcia. Mianowicie tworzy dla tej młodzieży szkoły zawodowe. Ten młody człowiek po wyjściu z tej szkoły będzie miał większe szanse na to, żeby znaleźć pracę, niż ten, który nie będzie miał tego przygotowania w ogóle. Więc to wychowanie nie jest wychowaniem teoretycznym, nie jest tylko jakimś kształtowaniem postaw, ale również jest jakimś rodzajem właśnie przygotowania do życia, do zawodu. W ten sposób jest to jakaś odpowiedź księdza Bosko na te problemy, jakie się pojawiły. Oczywiście mniej znana jest także jego działalność, jeżeli chodzi o chrześcijańskie związki zawodowe, ale można
1: czyli
2: powiedzieć,
1: taka forma jakiejś oferty politycznej.
2: Tak, jest oferty politycznej także. Chociaż jest to działalność taka, trochę bym powiedział, nieco wtórna.
1: No ja pierwszy raz na przykład teraz słyszę od księdza profesora tutaj, nie wiedziałem, że były jakiekolwiek związki księdza Bosko z ruchem politycznym, no bo ruch związkowy jest ruchem politycznym.
2: Były próby tworzenia takich związków chrześcijańskich, katolickich. Może nie było na tym polu tyle sukcesów, co na w tym obszarze wychowania, którym ksiądz Bosko się zajmował. Niemniej jednak, proszę zauważyć, to były podejmowane próby. Być może okoliczności ówczesne jeszcze nie pozwoliły na to, żeby te związki rozszerzyły swoją działalność i weszły na stałe, powiedzmy sobie, w cały obszar pracy.
1: No w ogóle chyba kościół hierarchiczny wtedy niezbyt przychylnym okiem patrzył na tego rodzaju działania. Chrześcijański związek zawodowy to chyba w XIX wieku brzmiało dość kuriozalnie, sam pomysł. Tak, kościół raczej kojarzony wtedy jest jeszcze jako ten strażnik, obrońca tego ancien régime, tak? Mm-hmm. Czyli tego systemu dawnego, wcześniej w XVIII wieku, wiązanego z feudalizmem, teraz z kapitalizmem, czyli generalnie ze stanem posiadania. Ale tutaj, jak ksiądz profesor wspominał o tych szkołach zawodowych i pewnej ofercie, natychmiast cisnęło mi się pytanie, skąd środki na utrzymanie tych szkół? Bo przecież szkolenie ludzi, przygotowywanie do zawodu kosztuje, tak? Trzeba zapewnić lokal takiej szkole, siedzibę, trzeba opłacić nauczycieli tego zawodu, trzeba zapewnić środki techniczne, tak? Nawet najprostsze. Skąd na to uzyskać pieniądze?
2: Ksiądz Bosko ma podwójne źródła finansowania swoich dzieł, swoich szkół. Pierwsze to jest sieć współpracowników salezjańskich, wśród których znajdują się osoby zamożne. I rzeczywiście odnotowuje się w historii salezjańskiej, że te osoby wspomagały świętego Jana Bosko i dzieła, które tworzył. I co ciekawe, z drugiej strony mamy do czynienia z próbą wydobycia pieniędzy od ówczesnego rządu piemąckiego. Dlaczego mówię ciekawe? Ponieważ ówczesny rząd był w swoim charakterze antykościelny, antyklerykalny.
1: Tam masoneria bardzo silnie działa.
2: Masoneria była
1: działa,
2: bardzo silna wówczas, tak owszem. Więc ksiądz Bosko, pomimo tego, że było takie nastawienie rządu do kościoła i do tego, co kościół czyni, ksiądz Bosko udaje się wydobywać stamtąd środki. Co więcej, to jeden z ministrów tego rządu, a nawet chyba premier Cavour, proponuje świętemu Janowi Bosko, żeby założył zgromadzenie. Antyklerykał proponuje księdzu, żeby założył zgromadzenie, ponieważ widział działalność świętego i można by powiedzieć, widział, w jaki sposób ksiądz Bosko wyręczył rząd, samorząd, prawda, władze miasta, problemach związanych właśnie z bezrobociem młodych ludzi. I dlatego też z jednej strony jest jakoś finansowany, z drugiej jest również zachęcany do tego, żeby stworzył już określony rodzaj instytucji, która może w ten sposób samofinansować.
1: Tak, bo wybiegliśmy trochę tutaj do przodu. Padło kilka razy określenie ruch salezjański, współpracownicy salezjańscy. Trzeba pamiętać o tym, że ksiądz Bosko, kiedy zaczynał swą działalność, jeszcze nie był żadnym zakonnikiem i salezjaninem. Był po prostu zwykłym księdzem.
2: Księdzem diecezji turyńskiej. Nigdy nie złożył ślubów zakonnych, to też trzeba powiedzieć.
1: Coś jest niesamowitego. Założyciel salezjanów nigdy nie był salezjaninem de facto, takim tak, z pełnymi ślubami zakonnymi.
2: Został uznany przez stolicę apostolską za założyciela, więc widocznie to wystarczyło, że nie musiał sam składać ślubów zakonnych. Więc tak, owszem, on rozpoczynał działalność później nieco. W drugiej połowie już XIX wieku pojawiło się zgromadzenie salezjańskie, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego, bo taka jest oficjalna nazwa. Ale proszę zauważyć, że równocześnie z tym towarzystwem, ze zgromadzeniem pojawiają się salezjanie współpracownicy. To była ciekawa myśl świętego Jana Bosko, żeby utworzyć coś na kształt salezjanów żyjących w świecie. Nie uzyskał niestety aprobaty stolicy apostolskiej do tego pomysłu. Stąd też na pewnym etapie musiał ograniczyć się do stworzenia rodzaju trzeciego zakonu, można by powiedzieć, jeżeli byśmy chcieli poszukiwać jakichś punktów odniesienia bliższych dla zrozumienia, co to są ci salezjanie współpracownicy. Pozostało to jako zrzeszenie, które czynnie uczestniczy w życiu i działalności salezjanów. Między innymi właśnie to oni mieli jak gdyby na celu poszukiwanie środków, które pomogłyby prowadzić dzieła wychowawcze. W ten sposób ksiądz Bosko rozumiał swoją misję, ale zarazem bardzo pragmatycznie podszedł do rzeczy. Muszą być ludzie, którzy zajmą się tymi sprawami, na przykład finansowymi, ekonomicznymi.
1: I to w dużej mierze są osoby świeckie. Całkowicie świeckie, tak, które też nie składają początkowo żadnych ślubów formalnych, czy w ogóle nie ma ślubów, tylko wiąże ich swoista wspólnota celu. Prawda?
2: Tak, można tak powiedzieć, że właśnie to jest w ten sposób, że ci współpracownicy, dzisiaj się to nazywa wprost, salezjanie współpracownicy, chcemy ich mieć wintegrowanych w całą społeczność, bym powiedział, salezjańską, nie tylko jako ktoś, kto stoi z boku jedynie.
1: Do naszej rozmowy o zarówno historii świętego Jana Bosko wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie jesteśmy przy mikrofonach. Przypominam, moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek ze Zgromadzenia Księży Salezjanów. Rozmawiamy o tym, co miało miejsce w XIX wieku, gdy rodził się ruch salezjański. Przed przerwą wspominał ksiądz profesor o takiej propozycji na bardzo silne problemy dręczące ówczesne społeczeństwo włoskie, które przechodziło od fazy społeczeństwa rolniczego do szczególnie północne Włochy, do intensywnie kapitalistycznego, przemysłowego. I jak wszystkie tego rodzaju przemiany, to towarzyszyły temu takie zjawiska jak masa zagubionej młodzieży, zagubionej i tak dosłownie, często bezdomnej, bez pracy, ale także zagubionej moralnie. Oferta, z którą wychodzi Jan Bosko, to są szkoły zawodowe. Tak? Zajmijmy się tymi ludźmi, ale nauczmy ich czegoś, z czym oni potem wejdą w życie jako z dodatkową umiejętnością, swoistym kapitałem. I przyznam, że gdy słuchałem księdza profesora, gdy o tym mówił, natychmiast znalazłem takie podobieństwo, a zarazem przeciwieństwo do współczesnych czasów. Mamy podobno w Polsce najwyższy w tej chwili odsetek ludzi studiujących na tle, czy jeden z najwyższych na tle Europy. Ale w dużej mierze jest to, tak jak wielu krytyków tego systemu mówi, jest to tylko przesuwanie bądź ukrywanie bezrobocia. Mnóstwo uczelni wyższych, teatrologia, kulturoznawstwo, gdzie nie uczy się ludzi niczego, co by im się później w jakikolwiek sposób przydało. Gdzie masa absolwentów tych kierunków wychodzi później po tych studiach i znajduje albo nie znajduje pracę w jakiś call center, wykonując różne dziwne czynności niezwiązane w najmniejszym stopniu z tym, co przez 5 lat studiowali. Proszę mi powiedzieć, ksiądz profesor ma zajęcia ze studentami. Od wielu lat zajmuje się szkolnictwem wyższym, także teorią samego nauczania i sensem nauczania. Czy to moje skojarzenie, propozycja Jana Bosko, bardzo konkretna, bardzo praktyczna, rozwiązanie bieżących problemów i to, z czym mamy obecnie do czynienia w Polsce, czyli eksplozja wyższego szkolnictwa, wyższych uczelni, nie będąca żadnym rozwiązaniem problemów, tylko przesunięciem tych problemów o 5 lat. Czy ja prawidłowo diagnozuję ten stan, czy też trochę się mylę i jestem zgryźliwy wobec obecnej sytuacji?
2: Myślę, że pan ma rację, po prostu rację, tak jest. To, co mógłbym dodać, to mianowicie, że jest jeszcze jedna przyczyna takiego stanu rzeczy, o jakim mówimy, to znaczy o tym pozornym, prawda, bezrobociu, które jednak jest.
1: Czy ukrytym?
2: Ukrytym bezrobociu.
1: Ono jest prawdziwe.
2: Ono jest prawdziwe, rzeczywiście, ukryte bezrobocie. Otóż jestem członkiem Akademickiej Komisji Akredytacyjnej i kiedyś przed laty mieliśmy spotkanie, na którym próbowano nam przedstawić pewną wizję współczesnego studiowania, o co by w tym studiowaniu chodziło i usłyszeliśmy od prowadzących debatę, że dzisiaj praktycznie nie zależy nam na tym, żeby przygotowywać do konkretnego zawodu. Jak to określono, chcemy dzisiaj wychować człowieka renesansu. Nie za bardzo...
1: Brzmi dobrze.
2: Tak. Tak, nie za bardzo też rozumieliśmy, co to znaczy dzisiaj człowiek renesansu, prawda? Niemniej jednak można by sobie wyobrażać, że to jest człowiek w miarę wszechstronny. Ale pojawia się od razu pytanie, na ile dzisiaj przy tych specjalizacjach, jakie istnieją, można wykształcić człowieka renesansowego w tym znaczeniu, że on jest wszechstronny. Nie jest to chyba możliwe. Więc studia miałyby w tej koncepcji, w tej wizji wychowania służyć jakiemuś przygotowaniu absolwenta, który dopiero swoje kwalifikacje uzyskiwałby w miejscu pracy. Pamiętam do dzisiaj przykład, jaki podano, mianowicie praca w banku. Absolwent z jakiejkolwiek uczelni, powiedziano, może przyjść do banku i uzyskać tam przygotowanie, które może trwać zaledwie kilka miesięcy. Więc taka jest wizja studiowania państwa. Z drugiej strony jest jeszcze jeden element, który nam mocno charakteryzuje dzisiejsze życie wyższej uczelni, cele wyższej uczelni. A praktycznie można powiedzieć, że wszystkie szkoły. Także jakoś są pomyślane, że mają przygotowywać ludzi do gospodarki. Jest bardzo mocne związanie szkolnictwa z gospodarką.
1: A jak to rozumieć, związanie szkolnictwa z gospodarką, to znaczy?
2: W tym sensie, że my mamy przygotowywać ludzi do tego, żeby oni weszli w pewne sektory życia gospodarczego.
1: No to samo w sobie chyba tak jest, nie jest złe.
2: Nie jest złe, tylko pojawia się duży problem z naukami humanistycznymi. Jeżeli inne przedmioty, prawda, matematyczne, fizyczne, ekonomiczne, one mogłyby jakoś uczestniczyć w tej wizji, prawda, szkoły, to przedmioty humanistyczne mają tutaj duży problem, bo niestety nie jest możliwe, żeby humaniści byli zdolni wejść w bardzo konkretne obszary życia gospodarczego. Nie są do tego przygotowani.
1: Nasza cywilizacja się bardzo ztechnicyzowała w tej chwili.
2: Tak jest. Poza tym przez to traci znaczenie samo studiowanie. To nie jest ważne w tej chwili poznawanie prawdy, poszukiwanie tej prawdy. Nie jest ważne samo studiowanie, wchodzenie, prawda, po to, żeby uzyskać jakiś rodzaj wiedzy i pewnej świadomości nowej, to w tej chwili staje się jak gdyby nieistotne. Ważne jest to, na ile my uczestniczymy w życiu gospodarczym i czy my mamy jako uczelnia związki z jakimiś sektorami życia gospodarczego. Wszystkie projekty, czy też granty, jakie są proponowane wyższym uczelniom, one mają to zorientowanie ekonomiczne, gospodarcze, finansowe. Dlatego też na przykład humanistyka nie potrafi się odnieść do tych projektów, nie jest w stanie sama z siebie, a jeżeli uzyskuje jakiś grant, to można by powiedzieć na zasadzie pewnej wyjątkowości. Otóż może się pojawić jakiś interesujący problem, więc ktoś, prawda, to zaaprobuje i da jakieś finanse na to, żeby ten projekt zrealizować. Jeżeli szkoła ma się realizować poprzez projekty, które są trudno dostępne, to znaczy, że mamy do czynienia z jakimś dziwnym nieco, bym powiedział, dziwną koncepcją, niezrozumiałą, niespójną koncepcją samej szkoły. Dlatego też tutaj są pewne przyczyny, które tkwią w samej szkole i które zostają narzucone szkole i w ten sposób nie wiemy potem, jak to wszystko odnosić do tak zwanego rynku. To, co wspomniałem wcześniej o tym człowieku renesansowym, przygotowanym elastycznie do tego, żeby on się potem adoptował do nowych warunków, nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj się wymusza na uczelniach, żeby bardzo konkretnie współpracowały z różnymi instytucjami gospodarczymi, przygotowały absolwentów do tego, żeby oni tam weszli. Mamy jakieś rozbieżne...
1: Czyli pięcia. Deklaratywnie człowiek renesansu, który potrafi się w każdym temacie poruszać, to jest jakaś taka deklarowana wizja wyższej uczelni. Mnie taka wizja bardzo odpowiada, bo brzmi to dobrze. I jednocześnie praktyka, która wymusza wąsko wyspecjalizowanych ludzi.
2: Ludzi, którzy by mogli wejść do bardzo konkretnych sektorów życia.
1: Zaniepokoiło mnie to, co ksiądz profesor powiedział o tym zniknięciu gdzieś kwestii poszukiwania prawdy, czyli coś, co w moim odczuciu jest fundamentem w ogóle i naszej cywilizacji, i życia akademickiego od czasów klasycznej Grecji. Tak jest. Można śmiało tak powiedzieć. Dla przynajmniej większości Greków, tych, którzy się zawodowo zajmowali filozofią i pedagogiką, nauczaniem innych, kwestia prawdy, poszukiwania prawdy, rozróżnienia między prawdą a fałszem, to był w ogóle fundament do jakiegokolwiek rozumowania, myślenia, działalności naukowej i dydaktycznej. Niestety muszę to potwierdzić, to co ksiądz profesor mówi. Coraz więcej spotykam młodych ludzi, roczniki dużo młodsze ode mnie, które widać, czy jeszcze w trakcie trakcie uczenia się, czyli świeżo po skończeniu studiów, których nauczono, wprost nauczono tego, że nie ma prawdy. Że nie ma prawdy. No, wykładowcy wyższych uczelni, to wielu uczelni, uczą, że nie ma prawdy. Jaka jest kontrpropozycja salezjańska na taki stan, w moim odczuciu, mocno kryzysowy wyższej uczelni i w ogóle szkolnictwa? No bo jak uczyć ludzi czegokolwiek, zakładając, że nie ma prawdy?
2: Ten trend, o którym pan mówi, bierze się z tego, co my nazywamy czy postmodernizmem, czy ponowoczesnością, które to kierunki sprzęgły się w jakiejś mierze ze współczesnym liberalizmem, nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale także etycznej. I stąd wytworzył się taki stan chaosu aksjologicznego.
1: Może wyjaśnijmy dla słuchaczy, co to znaczy chaos aksjologiczny, bo to brzmi dość groźnie.
2: To znaczy, że mamy do czynienia, jeżeli chodzi o wartości, które wyznajemy, z jakąś wielką, bym powiedział, dowolnością w ich wyborze, uznawaniu, praktykowaniu. Jest przy tym proponowany, narzucany czasami taki kierunek właśnie relatywizowania wartości, a szczególnie relatywizowania prawdy. I skutkiem tego jest to, że mamy do czynienia właśnie z tym, co ja nazwałem chaosem aksjologicznym, chaosem w dziedzinie wartości. Nikt nic nie wie, o co chodzi, prawda? Jest mętna woda, w której łatwo jest manipulować człowiekiem i dlatego też wytwarza się taki rodzaj stanu, być może zamierzony w jakiejś mierze, prawda? Że współczesne te postmodernistyczne, ponowoczesne, liberalne, prawda, tendencje, za którymi stoją bardzo konkretne ośrodki, chcą zyskać wpływ na życie społeczne, manipulując ludźmi. Dlatego też ta zmienność, ta płynność, ta niestabilność jest bardzo groźna dla rozwoju człowieka, który potrzebuje stanu bezpieczeństwa, życiowego bezpieczeństwa.
1: Jakichś stałych wskazówek, stałych drogowskazów.
2: Niezależnie od tego, co się głosi, wciąż pozostaje prawdą aktualną, potrzebną właśnie to, że człowiek rozwija się wtedy, kiedy ma poczucie właśnie stabilności, bezpieczeństwa życiowego. Jeżeli się obserwuje dziecko, to najbardziej łatwo tam można dostrzec i w jakiej mierze i w jakim zakresie ono potrzebuje tego poczucia bezpieczeństwa. Niech matka na przykład oddali się na kilka metrów, dziecko już jest zaniepokojone. Prawda? To taki tylko drobny przykład. Więc w tej sytuacji potrzebne jest to, co ja nazwałbym trwaniem przy propozycjach mających na celu przekonywanie, że najważniejsze są wartości, które dają poczucie bezpieczeństwa, stabilności, bo tylko tak człowiek się rozwija. Dlatego też w przypadku salezjanów ta stabilność na przykład jest zapewniona poprzez założenia wychowania, cele wychowania, jakie zostały określone przez świętego Jana Bosko i one mieszczą się w takim trójmianie rozum, religia i miłość wychowawcza. To charakteryzuje zarazem całego człowieka, który tak żyje, gdzie życie intelektualne, gdzie posługiwanie się rozumem jest dopełniane religią, tym, co ona wnosi do życia człowieka, do sposobu poznawania przez niego. I oczywiście pozostaje nam miłość, która jak gdyby dodaje temu wszystkiemu potrzebnej głębi, humanizuje przede wszystkim życie człowieka. I w miłości możliwe jest jedynie odnalezienie się człowieka przez siebie samego. To tu gdzieś jest to, bym powiedział, bardzo kluczowe dla samego wychowania. I na przykład święty Jan Bosko bardzo często powtarzał, że wychowanie jest sprawą serca. To takie może powiedzenie, które się już upowszechniło, ale ono pokazuje, że w wychowaniu trzeba przede wszystkim zwracać się do tych wartości, które jak gdyby stabilizują życie człowieka, dają mu poczucie pewności, ale zarazem wyróżnia się tutaj miłość jako największą wartość wychowawczą.
1: Cofnąłbym się jeszcze na moment do pierwszego z tych elementów trójmianu, o których ksiądz profesor powiedział, czyli do rozumu. To jest bardzo ciekawa rzecz z tym rozumem, bo we współczesnej pedagogice, w ogóle w tym sporze cywilizacyjnym rozum bardzo często przeciwstawiany jest bardzo silnie religii wierze. Tak? A tu mamy w tym trójmianie najpierw rozum, później religia. Ciekawa sprawa, w XIX wieku zaczął przeżywać swój renesans tomizm, który właśnie dokładnie tak te sprawy stawia, że rozum jest niezwykle ważną wartością, która życie ludzkie reguluje i jeżeli kto dobrze zna myśl świętego Tomasza z Akwinu i poprzez świętego Tomasza Arystotelesa, to wie, o co chodzi. Ale w XIX wieku jeszcze nie do końca było to nawet w kościele katolickim oczywiste. Proszę mi powiedzieć, czy święty Jan Bosko pasjonował się w jakiś sposób myślą świętego Tomasza, czy znał ją, bo ten trójmian wydaje się dokładnie osadzony na tym tomistycznym fundamencie.
2: Nie mamy jakichś potwierdzonych źródeł, które by pokazywały, że on się zajmował myślą, powiedzmy, filozoficzną czy teologiczną świętego Tomasza Zakwinu.
1: Bo to było jeszcze chyba przed tym renesansem tomistycznym.
2: Przed renesansem, ale otrzymał klasyczne wykształcenie w seminarium, trochę o zabarwieniu józefińskim nieco.
1: A co to znaczy józefińskim?
2: To znaczy, że mamy do czynienia z wpływem władzy świeckiej na pewne prawdy w kościele, na pewną praktykę w kościele.
1: Czy to jest nawiązanie do cesarza Józefa, cesarza austriackiego?
2: Tak jest. To jest właśnie ten czas, kiedy józefinizm się troszeczkę, prawda, poszerza i trochę nam psuje, można powiedzieć kolokwialnie, formację chrześcijańską. Ale ksiądz święty Jan Bosko po skończeniu seminarium jeszcze przez dwa, bodaj czy trzy lata był studentem takiego kolegium pastoralnego, takiego, jak to się wtedy nazywało, konwiktu dla księży, który miał zorientowanie pastoralne, teologiczno-pastoralne. I tam mówi się, że właśnie w tym okresie, kiedy on studiował, te jego poglądy, bym powiedział, nieco wypaczone przez ten józefinizm, nabrały takiego swoistego, bym powiedział, kolorytu i wróciły do pewnych norm. Więc on tutaj nie pasjonował się może tak. Ja myślę, że po prostu płynęło to z tego klasycznego wykształcenia, jakie otrzymał, gdzie rzeczywiście podkreślano wciąż rolę rozumu i dopełniającą rolę religii. Tam nie było przeciwstawieństw, zresztą do dzisiaj nie ma przeciwstawieństw między, prawda, rozumem i wiarą, bo nie może być, prawda, tylko dla kogoś, kto jest, prawda, nazwijmy to wprost, niedouczony, to mogą się pojawiać te problemy tego typu. Natomiast dla tych, którzy zgłębiają prawdy o życiu, zgłębiają samą prawdę, widzą, że rozum ludzki jest ograniczony i potrzebuje swojego dopełnienia także w religii. Ja myślę, że także jego zamysł takiego, ani innego wychowania wziął się z obserwacji rzeczywistości. On po prostu był bacznym obserwatorem zmian, jakie wówczas miały miejsce i szybko znajdywał jakiś rodzaj odpowiedzi na to, co wydawało mu się, że wymaga uzdrowienia. Także tutaj myślę, że zadziałały dwa czynniki, a więc wykształcenie i życiowe doświadczenie, czy pewien zmysł obserwacyjny rzeczywistości, który mu pozwolił właśnie na to, żeby wyjść z tymi bardzo konkretnymi propozycjami, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
1: No ta propozycja tych szkół zawodowych jest bardzo racjonalna, bardzo sensowna i w związku z tym korci mnie, by zapytać, jak ksiądz profesor sądzi, co powiedziałby dzisiaj święty Jan Bosko, gdyby jakimś trafem, jakimś cudem znalazł się na waszej konferencji, która będzie za 3 dni, co on by powiedział właśnie a propos tego kryzysu w oświecie, o którym mówiliśmy, kryzysu w szkolnictwie wyższym, jaka była aby jego propozycja na pierwszą połowę XXI wieku. Słuchajcie, moi bracia salezjanie, słuchajcie, moi koledzy profesorowie, jak ja to widzę.
2: Tak. No oczywiście możemy sobie tak trochę, prawda, powyobrażać, jakby to wyglądało w przypadku świętego Jana Bosko. Jeżeli rzeczywiście dostrzegłby ten stan chwiejności w dziedzinie wartości, te wszystkie tendencje, które zmierzają do relatywizowania wszystkiego, co jest tradycyjne, łącznie z prawdą, ja myślę, że powtórzyłby swoją propozycję chyba w 100%. To znaczy pokazywałby, że właśnie w takiej chwiejnej rzeczywistości trzeba wciąż proponować rzeczy, które są stabilne. Nie wiem, jakby określał dzisiaj, prawda?
1: No właśnie, tak, w tym poziomie konkretów.
2: Prawda? Ale
1: bo tam mieliśmy szkoły zawodowe, tak uczące, nie wiem, tokarzy, frezerów, ludzi obsługujących maszyny, którzy znajdowali natychmiast, czy może nie natychmiast, ale byli w stanie znaleźć przemyśle i obsłudze tego przemysłu zatrudnienie. A dziś?
2: Dzisiaj, wie pan, kiedy patrzymy na zmiany w szkolnictwie i zauważymy, na szczęście zauważamy, powrót do szkolnictwa zawodowego, to ja myślę, że ksiądz Bosko by się odnalazł. Myśmy na pewnym etapie przy tych uwarunkowaniach, jakie były na początku okresu transformacji.
1: Czyli mówimy przełom lat 80-tych, 90-tych. 90-tych,
2: kiedy praktycznie wszystko zostało poddane weryfikacji i burzeniu. Chyba nie mieliśmy szans na to, żeby tworzyć w takich warunkach szkoły zawodowe. Ale w obecnej rzeczywistości, kiedy widzi się, że ludzie są bezrobotni i że nie mają pracy, to chyba te szkoły zawodowe są jakąś też konkretną propozycją. Salezjanie owszem prowadzą także i inne szkoły o profilu ogólnym, ogólnokształcącym, wyższe uczelnie również, ale myślę, że również szkoły zawodowe są dzisiaj jakimś rodzajem, bym powiedział, wyzwania, jakie są przed Salezjanami. Oczywiście są już w niektórych miejscach, chyba o ile się nie mylę, 3 szkoły zawodowe czy 4, które prowadzimy. Natomiast w tej rzeczywistości, jaka jest, ten renesans szkół zawodowych jest potrzebny. To jest bardzo konkretna, bym powiedział, propozycja, jaką mógł

0: My sobie za chwilę po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: I ponownie przy mikrofonach Marcin Bąk oraz mój i Państwa gość, którym jest, przypominam, ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Mówiliśmy dużo o różnych propozycjach, jakie miał sto kilkadziesiąt lat temu święty Jan Bosko, jakie miałby zapewne, gdyby był między nami dzisiaj. Przez te sto kilkadziesiąt lat Salezjanie, czyli zgromadzenie już księży, którzy składają śluby, także zakonne, czyli zakonników, instytut, tak? Bo takie jest określenie, czy
2: jesteśmy
0: zgromadzenie zakonne, dorobił się pewnej historii, pewnych osiągnięć i warto tutaj kilka słów o tej historii salezjańskiej powiedzieć. Rzecz ciekawa, założyciel nigdy nie był salezjaninem. Do końca był zwykłym księdzem diecezjalnym.
2: Historia jest już ponad 150-letnia. W niej są różne wydarzenia, różne instytucje, różni ludzie, którzy przewinęli się i zaznaczyli swoją obecność. Przede wszystkim jest wciąż rozwijające się wychowanie, które ksiądz Bosko proponuje także na dzisiaj, zwane systemem prewencyjnym, które można tłumaczyć, i tak było tłumaczone zresztą w Polsce od samego początku, jako działanie uprzedzające, jako działanie przewidujące, więc system, który dawał możliwości, bardzo bym powiedział, szerokiej gamy środków, tak żeby przygotować wychowanka do życia w przyszłości i tak go przygotować, żeby on umiał się wintegrować w życie społeczne, kościelne, polityczne, bo sama natura tego systemu prewencyjnego jest właśnie taka. Umieć przewidywać przyszłość, umieć przewidywać ewentualne wydarzenia, które się będą dziać i tak przygotowywać ludzi, żeby oni odpowiadali na pewne wyzwania, jakie stawia. To są w życiu salezjańskim i w historii salezjańskiej szkoły, tak jak rozpoczęliśmy mówić o szkołach zawodowych, tak i dzisiaj one też są wciąż zakładane i istnieją, może nie w takim wymiarze jak wcześniej, to także...
0: Czy to oznacza, że ten, nazwijmy, sektor dydaktyczny trochę się zmniejszył z czasem w ogólnej działalności salezjańskiej? Że, bo powiedział ksiądz profesor, że może już nie w takim wymiarze jak kiedyś. Czyli, że ta ilość szkół, rozmach
2: jest nadal duży w ogólnie rozumianym szkolnictwie. Aha. Natomiast jeżeli by chodziło o szkoły zawodowe, to jest nieco mniej.
0: Rozumiem. Czyli po prostu mniejszy nacisk na to konkretne szkolnictwo zawodowe, chociaż, jak ksiądz wspominał wcześniej przed przerwą, być może zbliża się renesans tego właśnie sektora.
2: Więc ogólnie rozumiane szkolnictwo, które się rozwija. Jest bardzo dużo szkół. My mamy ponad 100 szkół w Polsce.
0: W samej tylko Polsce 100 szkół.
2: W Polsce, tak. W czterech prowincjach salezjańskich, ale i szkolnictwo inne, ogólnokształcące, także i artystyczne, muzyczne i wyższe uczelnie, które są na świecie i jest ich sporo. Taką placówką, która być może jest znana niektórym, to jest Uniwersytet Salezjański. Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, gdzie kształci się także i wielu Polaków, nie tylko salezjanów, ale i Polaków.
0: Także świeccy?
2: Także mogę powiedzieć, że przede wszystkim świeccy.
0: Czyli to jest szkoła normalnie dla ludzi,
2: Sam jestem też absolwentem tego uniwersytetu, więc tam wtedy, kiedy byłem, w latach 80., owszem, było sporo ludzi, powiedzmy sobie, duchownych, sporo księży i sióstr, ale bardzo duża liczba także i osób świeckich. To pozostaje do dzisiaj. Myślę, że w tej chwili chyba, jeżeli chodzi o liczbę absolwentów, to jest więcej ludzi świeckich. To jest historia szkoły i szkolnictwa w Zgromadzeniu Salezjańskim, bo zgromadzenie powstało w swoim charakterze jako szkolne. Trzeba to mówić bardzo wyraźnie, że jesteśmy zgromadzeniem, które rozpoczęło swoją działalność poprzez szkoły. Oczywiście z drugiej strony można by mówić, że zgromadzeniem, które daje także jakieś podstawy wychowania poprzez oratorium, które stało się taką marką zgromadzenia, jako pewien rodzaj stylu wychowywania, bo cały system prewencyjny znajduje swoje urzeczywistnienie w oratorium, które jest taką propozycją wychowywania nie tylko poprzez religię, ale łączenie kultury i religii. To jest bardzo istotne, żeby umieć łączyć te dwa elementy. I to oratorium pozostaje wciąż dla salezjanów niezmiernie istotną kwestią i także zadaniem, które należy podejmować i

0: zrealizować, bo to jest coś, co jest niepowtarzalne w historii wychowania.
1: Myślę, że warto dwa słowa powiedzieć o tym, czym są oratoria dla naszych słuchaczy. Jeżeli powiedziałbym, że jest to rodzaj ognisk pracy pozaszkolnej, czy będę daleko od prawdy?
0: Nie, to są te ogniska pozaszkolne, bo taka jest ich, prawda, natura, żeby dawały możliwość uczestnictwa młodzieży, która, prawda, ma jakiś czas do własnej dyspozycji po szkole, prawda, po zajęciach szkolnych. Więc to są propozycje pracy, gdzie znajduje swoje zastosowanie wiele różnych metod i środków. Jeżeli mówimy, że oratorium jest takim miejscem, w którym łączy się elementy kulturalne, kulturowe z religijnymi, to tu już mamy bardzo dużą ofertę, jeżeli chodzi o życie kulturalne, prawda, różnego typu stowarzyszenia, jakieś zespoły o charakterze zarówno sportowym, jak i artystycznym, muzycznym. To wszystko tu ma swoje zastosowanie.
1: Powiedziałem ogniska pracy pozaszkolnej, bo akurat tak się składa, że w drugiej części mojego życia zawodowego mam sporo do czynienia z takimi ośrodkami na terenie całej Polski właściwie i widzę, że to jest taka oferta właśnie dydaktyczna i pedagogiczna zarazem, która funkcjonuje w różnych miejscach, przy różnych ośrodkach. Ja nie znam historii rozwoju ognisk pracy pozaszkolnej w ogóle w Europie, ale czy to nie jest tak, że właśnie ten świat świeckiej pedagogiki w jakiejś mierze podkupił od Salezjanów ten pomysł na właśnie zagospodarowanie czasu młodzieży i na przekazywanie pewnych treści, pewnego systemu, pozwolę sobie użyć tego słowa, systemu uczenia, kształtowania, wychowywania młodzieży właśnie od Salezjanów, jako dobry patent.
0: Być może nie sprawdzaliśmy tego, czy rzeczywiście te wpływy salezjańskie są na te ogniska, prawda, o których pan mówi, ale to, jak się widzi, to ma wiele linii wspólnych, wiele płaszczyzn wspólnych, żeby twierdzić, że być może na pewnym etapie ktoś po prostu obserwując historię wychowania także Salezjanów mógł także wykorzystać tę ideę prewencyjną i ideę oratoryjną, bo ja myślę, że tutaj głównie chodzi o tą oratoryjną pracę, gdzie jest miejsce właśnie na to, żeby wychowanek mógł siebie realizować w różnych wymiarach życia, prawda? I to wszystko integrowane jest jakimś pierwiastkiem czy elementem religijnym, bo to nie jest tylko jakiś rodzaj rekreacji, którą się proponuje młodemu człowiekowi, ale także jakiejś formacji. I tę stronę formacyjną, wychowawczą, tutaj przede wszystkim jak gdyby zabezpiecza religię, jeżeli tak można się wyrazić, ponieważ religia dla świętego Jana Bosko była nie tylko jakimś rodzajem więzi człowieka z Bogiem, to taka, bym powiedział, podstawowa definicja religii, ale przedstawiała się zarazem jako propozycja, która znalazła swój wyraz we wszystkich formach, jakie zrodziło chrześcijaństwo, jeżeli chodzi o życie kulturalne, życie społeczne, życie kościelne. Religia pojawiała się jako pewna tradycja chrześcijańska, która niesie ze sobą określone wartości, które człowieka wychowują, jakoś wewnętrznie go formują, przekształcają. Tak mniej więcej by to według mnie wyglądało.
1: Kiedy słucham, jak ksiądz profesor mówi o tej historii Salezjanów, o pewnej wizji kształtowania, wychowywania, o samej wizji samego świętego Jana Bosko, bardzo racjonalnej, tej jeszcze z XIX wieku, gdy Kościół jako wspólnota religijna stanął wobec nowych wyzwań, gwałtownie zmieniające się realia, przemysł, kapitalizm wchodzi i jak w tym wszystkim się zagubieni młodzi ludzie mają odnaleźć. W tej chwili, wydaje mi się, jesteśmy trochę w analogicznej sytuacji. Gwałtowne przemiany, tylko już nie przemysłowe, a informacyjne i informatyczne. Zastanawiam się, czy Salezjanie mają w swojej karierze albo pracują nad takim pomysłem jak Politechnika Salezjańska. Wyższa uczelnia, ale przygotowująca inżynierów, w tym także inżynierów informatyków, bo wiemy, że ten zawód w tej chwili coraz dynamiczniej się rozwija i wciąż jest na niego zapotrzebowanie. Czy taki pomysł zrodził się, albo może rodzi dopiero w waszym środowisku?
0: Być może będzie się rodził. pod pana wpływem. Ponieważ jak dotychczas nie mamy doświadczeń prowadzenia politechniki, szkoły wyższej o tym charakterze. Ale niewątpliwie jest to jakiś pomysł na przyszłość, żeby tu również pokazać, prawda, tą działalność salezjańską i skuteczną.
1: Mnie się kojarzy to postrzeganie ewangelizacji czy wychowania młodzieży, samej młodzieży, trochę z tym problemem, czy z tą wizją tego problemu, takim trochę korczakowskim. Czuję ogromną estymę do tego człowieka, do doktora Korczaka. No, samo jego odejście z tego świata, śmierć męczeńska wręcz, ma wszelkie znamiona heroizmu. Natomiast jego wizje dydaktyczne, pedagogiczne w moim odczuciu są właśnie trochę oderwane od rzeczywistości. Dzieci jako taka samoistna struktura oderwana wręcz od rodziny. Tak się chyba nie da.
0: Na pewno się nie da. Zresztą, wie pan, zawsze wychowanie jest skuteczniejsze wtedy, kiedy jest bardziej otwarte na różne środowiska, na różne wspólnoty, grupy. Ono się tak dokonuje. Nie ma innego sposobu na to, żeby wychować człowieka. Jeżeli się go zamknie w jakiejś oazie, prawda, w jakimś centrum czy domu i będzie się chciał wychować.
1: Tak jak jest możliwe. Znam część przynajmniej tekstów korczakowskich, on wręcz postrzegał rodzinę jako środowisko trochę szkodliwe.
0: Wie pan,
1: w wychowaniu.
0: Świętego Jana Bosko było trochę podobnie, co ciekawe.
1: No właśnie, więc tu...
0: Dlaczego? Dlatego, że zarówno Korczak, jak i święty Jan Bosko mieli podobne doświadczenia. Korczak gromadził dzieci, głównie dzieci i młodzież. Młodzież w mniejszej mierze. To były chyba dzieci.
1: Dzieci przede wszystkim i taka, no, starsze dzieci.
0: Starsze dzieci. Natomiast i święty Jan Bosko swoich wychowanków gromadził ze środowisk, które miały już doświadczenia negatywne, jeżeli chodzi o życie rodzinne. Bądź były to rodziny rozbite, bądź były to sieroty lub półsieroty, które on zgarniał z placów, nawet z więzień wyciągał, prawda, młodych chłopców, już przestępców. I widząc, w jakich warunkach ci ludzie młodzi dorastali, dostrzegał właśnie przede wszystkim przyczynę w dysfunkcyjnej już rodzinie. Dlatego na przykład mamy jakieś także i źródła, które mówią nam o tym, że przestrzegał ksiądz Bosko swoich wychowanków, żeby nie wracali do środowiska rodzinnego, bo wrócą gorsi, powrócą z powrotem gorsi. Ale to tylko i wyłącznie wynikało z faktu, że ci ludzie, których on gromadził, nie mieli pozytywnych doświadczeń życia rodzinnego. Szybko się zweryfikowała teza, że rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym i tam przede wszystkim dokonuje się wychowanie. I w działalności salezjańskiej ta świadomość jest. Natomiast chyba jeszcze nie przebiła się myśl, żeby należało bardziej zintegrować to wychowanie młodzieży czy ewangelizacja młodzieży z życiem rodzinnym, bo tam powinien być początek, tam powinien być także podstawowy punkt odniesienia. Zobaczymy, jak mi to się uda. Czy przekonam słuchaczy do tego, że salezjanie bardziej jeszcze powinni otwierać się na rodzinę i porzucić być może jeszcze tkwiącą jakąś niechęć, prawda, do środowiska.
1: Moim i Państwa gościem był ksiądz profesor Kazimierz Misiaszek. Żegnam się z Państwem. Marcin Bąk. Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60, 65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą potrzeby osób starszych? Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samooszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
2: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo jakbym cię teraz zapytała, czy starość jest fajna, to powiesz pewnie, że nie.
1: Pewnie powiem, że nie.
2: Tak. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość. I zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne, prawda, mniejsze lub większe nieporadności. I wtedy mówi się, że ta starość, bo to taki wytrych, taki fajny, prawda, o, już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz. Ale dam tutaj taki nawias, okej? Dopóki zdrowie ci pozwoli zostać sobą. Bo to jest akurat taki faktor, który no trudno powiedzieć, że fajnie, kiedy się prawda, rozchorujemy i potem kolejna choroba i kolejna i odbierze nam nasz lifestyle, lifestyle i potrzebujemy wtedy wsparcia, opieki. No to już to wtedy obiektywnie może być trudne, aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są nadal i na przykład w tym widzą wartość. Więc starość tak naprawdę w rozumieniu, ta trudność, ta niefajność przyjdzie wtedy, kiedy sobie na to pozwolisz.
1: A jak sądzisz, Marzeno, dlaczego tak wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi, wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
2: Często młodzi mówią do mnie, że jestem seniorem, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk. Więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności.
1: Tak,
2: samotności.
1: Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No śmiało, bez cenzury.
2: Bez cenzury.
1: Bez cenzury.
2: Ale ładnymi słowami.
1: Ładnymi słowami, tak, dobrze. Okrągłymi.
2: Krótkim zdaniem, najkrótszym.
1: Możesz w ten sposób, jak
2: najbardziej. Nie jesteśmy przygotowani, okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa. To jest zagrożenie militarne, wiadomo. To jest kryzys klimatyczny i to jest kryzys demograficzny. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy w kryzysie demograficznym, to znaczy najszybciej w Europie się w tej chwili starzejemy. Mieliśmy rekordowo niską dzietność. Życie się wydłuża, więc ten przyrost populacji osób starszych jest naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć. W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy
1: i
2: stare
1: jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, tak, jeżeli chodzi o...
2: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, mówię o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
2: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło po wiedzę, a teraz się idzie do czata GPT czy innego po wiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną, więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu, więc... Te czasy generalnie marginalizują osoby starsze też z tego powodu, że mamy zderzenie 2 megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie, czyli tworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wielopokoleniowych już jest coraz mniej. I na to wszystko dochodzi właśnie ta dyskryminacja na rynku pracy, czyli osoby już 50+ generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
2: Bardzo duże mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, taki klient 60+ nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach, i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować, więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe, 189 strona twojej książki, Marzeno, piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć, żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
2: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli projektujemy cokolwiek od reklamy do procesu obsługi klienta, czy rozwiązania komunikacyjne, czy nawet parki, to po pierwsze zauważmy to, że co trzeci użytkownik albo co czwarty w zależności od miejsc jest osobą 60+, która może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne. I to jest taki twardy szacunek. A dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje, był ważny dla kogoś. I raptem pielucha u tego niesamodzielnego człowieka jakby przekreśla jego całą historię i jego wagę i rolę. I to jest przerażające. Tak. I my na to pozwalamy. Tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja wie czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? W pracy, w domu, na ulicy. To co, z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: Tu jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w
2: tak,
1: tym momencie.
2: Ja też. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
2: Natomiast w obszarze opieki długoterminowej innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre, i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym. No tutaj to raczej jest bezkrytyczne, ale z drugiej strony jednak jest jakakolwiek relacja, jakieś bodźce, które dają nam chęć wstania z łóżka i robienia czegokolwiek. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental, chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość? Jak to można zrozumieć?
2: No, fundamentalne znaczenie ma przygotowanie się na starość. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Mhm. Zwłaszcza dzisiejsze pokolenie 30-latków już powinno zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym. Ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy 3 zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej, to wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno, zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko i jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
1: mieć pieniądze.
2: Nie wiemy,
1: czy się nie zawali, przepraszam,
2: dokładnie,
1: z hukiem. Tak?
2: Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. To te trzy zasoby są absolutnie fundamentalne. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
1: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów. Marzeno, rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem, pół serio. Okay. Dobrze, czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70+, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przyłóż.
2: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś na w social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam przedwczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi: słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną, przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ona jest 20 lat młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my, żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi, bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda, wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
1: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu. Kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? Może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie. Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksji o drugiej połowie życia. Wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Starość najczęściej kojarzy się z przemijaniem, z ograniczeniami, głównie fizycznymi, i stratą czasu, który mija w naszym życiu bezpowrotnie, i zwykle im jesteśmy starsi, tym mija szybciej. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Zbyt często opisuje się ją wyłącznie jako etap schyłku, podczas gdy z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotny okres rozwojowy, inny niż wcześniejsze, ale równie ważny. Tak czytam w sieci. Człowiek uczy się przez całe życie, a dojrzałość i starość to czas, w którym zadania rozwojowe dotyczą już nie zdobywania, czy tylko integrowania, czyli jakby godzenia się z tym, co było, i odnajdywania sensu w tym, co jest. I dziś o przemijaniu i o starości w drogowskazach rozmawiamy w ujęciu trochę filozoficznym, trochę humorystycznym, ale jednak na poważnie, i też trochę w praktycznym ujęciu. W roli ekspertki Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości, refleksje o drugiej połowie życia, wydawnictwa Harde. Witam Ciebie po raz drugi, Marzena.
2: Dzień dobry.
1: Co dla Ciebie oznaczają terminy akceptacja starości, pogodzenie się ze starością? Mam takie wrażenie, że one już same w sobie mają taki nie do końca pozytywny wydźwięk. Zaakceptować swoją starość, czyli co tak naprawdę?
2: No w tak ujętym pytaniu, to ja poproszę o korektę pytania, no bo godzić się ze starością, prawda? To tak jakby się pogodzić z dramatem. A
1: wcześniej się kłóciliśmy, to albo z dramatem się pogodzić, dokładnie.
2: Ja nie chcę się godzić z dramatem, bo starość jest fajną częścią życia, tak samo jak fajną może być dzieciństwo, albo niefajną może być dzieciństwo, jeżeli ktoś miał niefajne dzieciństwo. Tak. Więc tutaj postawmy sobie najpierw jakieś ważne elementy, prawda, tej dyskusji, czyli przede wszystkim życie jest tak samo ważne każdego dnia, dopóki trwa. Kropka. Nie ma, że ono jest fajniejsze czy niefajniejsze. Po drugie, użyłeś pojęcia przemijanie. Przeminęła nam właśnie sekunda, która wtedy była, ale teraz życie trwa tu, w tej chwili, między wczoraj a jutro. I teraz, jeżeli tak patrzymy na życie, no to trudno mówić, że nam przemija coś, no bo też starość to nie jest taki czas takiego godzenia się, że już odpłynął ten statek, tylko to jest czas również, w którym można, to jest kwestia wyboru, cieszenia się tym, że na przykład, nie pływam na tym statku, bo nie czuję się dobrze na wysokich falach, ale sobie siedzę na brzegu w cieniu pod drzewem i jest mi bardzo dobrze, że ten statek obserwuję i w tym znajduję radość. Więc myślenie o starości nie w kategoriach właśnie straty, godzenia się, przemijania, bo tu można po prostu umrzeć za młodu. Można w wieku 60 lat stwierdzić, że już wszystko minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Zróbmy to. Dajmy sobie przestrzeń, kiedy już w końcu te małe dzieci nie płaczą, kiedy w końcu do tej pracy nie trzeba wstawać. Teraz jest inaczej, ale to inaczej to znaczy, że zostało zrobione miejsce, przestrzeń na coś, co może być niezwykle wartościowe, żeby to docenić.
1: A w jaki sposób, twoim zdaniem, dzieciom i młodzieży mówić o starości, żeby miały do niej, nie wiem, szacunek, nie bały się jej, nie wstydziły, nie lekceważyły, czy też nie robiły sobie z niej żartów?
2: Tutaj jeżeli jesteśmy rodzicem, to bądźmy nim całe życie. Czyli jeżeli jesteśmy młodą mamą, która ma 5-letnią dziewczynkę i chcemy, żeby ona była, nie wiem, ładnie ubierająca się, żeby była oczytana, żeby lubiła muzykę, no to słuchajmy muzyki w domu, ubierajmy się też schludnie, bądźmy miłe dla otoczenia, bo ona też będzie. I jeżeli wchodzimy w okres tak zwanej starości, czyli stajemy się osobą dojrzałą albo bardzo dojrzałą, to nasze dzieci tak będą patrzyły na starość, jaką będą widziały ją w nas. Czyli jeżeli widzą, że ta mama jest aktywna, ma koleżanki, wyjeżdża, tu sanatorium, tutaj kino, tutaj teatr, tu cieszy się tym, że wnuki odwiedziły. Ona jest pogodna i radosna, mimo często już nawet zmian chorobowych, które się pojawiają. To ta pogoda ducha i docenianie tego momentu, który właśnie tym życiem jest, docenianiem radości z relacji, które się z tą rodziną cały czas trwają, to jest obraz mówienia dzieciom, jak wygląda starość. I jeżeli jesteśmy taką cierpiętnicą, która całe życie było jej źle, to na starość będzie jej jeszcze gorzej. I wtedy ta córka może mieć prawo naprawdę być przerażona starością.
1: No właśnie, budowanie pomostu porozumienia między młodymi ludźmi i seniorami. Da się, prawda? Jak mogłoby wyglądać w praktyce takie budowanie pomostu?
2: Oswajanie też przede wszystkim, tak? Żeby nie udawać, że niektóre tematy są nie do dyskusji, albo że niektóre zmiany w zdrowiu są wstydliwe. Tutaj mam na myśli na przykład gorszy wzrok i okulary, a gorszy słuch i aparaty słuchowe. Że z jakiegoś względu okulary są okej, ale aparaty słuchowe są wstydliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie, to z jakiegoś względu one mają być wstydem, więc to należy oswajać i też przede wszystkim z dziećmi rozmawiać, że takie zmiany zauważamy, ale z drugiej strony niestety to jest taka relacja lustrzana, że wiele osób w takim wieku kanapkowym, czyli te 50 i okolice tego wieku 50, widzą, że coś się dzieje z rodzicem, że na przykład mama 3 razy pyta o to samo, albo że jakieś drżą jej ręce i tak dalej. Coś się dzieje, udaje przed mamą, że tego nie widzi, a mama udaje przed córką, że córka tego nie widzi i przed samą sobą, że tego nie widzą. I to jest najgorszy scenariusz, na jaki sobie mogą
1: pozwolić. Też tak uważam. Tak, też tak uważam. A największe atuty starości, czy da się wymienić chociaż kilka, takie, którymi starszy człowiek, no powiedzmy 70+, nikogo nie urażając oczywiście, może dzielić się z otoczeniem, to legendarne życiowe doświadczenie, tak?
2: To jest cudna, to jest piękna historia, to jest przede wszystkim taka mądrość, która stawia te osoby dojrzałe, one stoją w takim mądrym dystansie od problemów i w takim widzeniu, co jest ważne, co jest mniej ważne. I ja sama nawet widzę po sobie, że gdybym miała ten dystans do rzeczy, który mam teraz, kiedy byłam młodsza, to pewnie przejmowałabym się 100 razy mniej wieloma rzeczami. Więc ta mądrość, ten dystans wynika z mądrości i z takiego rozumienia też oddzielenia to, co jest potrzebne, co jest ważne. Też w takim mądrym widzeniu dobrych relacji, a jednak odcinaniu się od tych, które są toksyczne. I też w takim, że z wiekiem już nie musimy tak udowadniać, że jesteśmy tacy najlepsi i stawać w jakieś takie, w konkurencje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród koleżanek, tylko właśnie mościmy sobie takie miejsce takiego spokoju i takiego osadzenia we własnym miejscu w życiu, że już nie pędzimy tak nie wiadomo po co przed siebie. Więc to jest taka mądrość, którą fajnie, jeżeli umiemy znaleźć w rodzinie czy wśród znajomych, żeby te osoby starsze mogły tym swoim punktem widzenia, bo to już nawet nie mówię tylko historię, że mają opowiadać, ale ten swój punkt widzenia, żeby mogły w tym otoczeniu tym młodszym przekazywać, nawet mądrym pytaniem, na zasadzie zastanów się, czy tak samo będziesz się
1: dokładnie,
2: tym martwiła za 20
1: lat. To nie musi być rada od razu, prawda? Tylko pytanie,
2: tak,
1: dokładnie.
2: Tak.
1: Jeśli seniorka, Marzeno, senior mają rodzinę i są ku temu warunki, tak to sobie wyobrażam, może taki senior pozostać do końca swoich dni w tak zwanym wielopokoleniowym domu na przykład, tak? Takie domy też są cały czas w Polsce. Ale też z drugiej strony, też tak to sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie to może być potężne wyzwanie emocjonalne, logistyczne, fizyczne, finansowe również, kiedy babcia lub dziadek, powiedzmy, czy nasi rodzice zaczynają niedomagać zwyczajnie, tak, z powodu, no, metryki. Czy fachowy dom opieki dla takiej osoby to wstyd dla rodziny, to dyshonor? W jaki sposób seniora przygotować do pobytu w takim miejscu, kiedy już dochodzimy do ściany?
2: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo tak się zwykło mówi, że oddałam mamę, tatę do domu seniora. I to jest przerażające,
1: dokładnie,
2: to stwierdzenie, że oddałam.
1: Jak paczkę, tak.
2: Prawda? Więc takie decyzje powinny zapadać przy pełnym udziale tej osoby starszej, kiedy ona jeszcze jest zdrowa i jakby w pełni samodzielna, co oznacza, że to, o czym teraz mówię, taka rozmowa, co z tobą, mamo, tato, będzie, co chciałbyś, żeby z tobą było na wypadek, gdyby, powinna się odbyć w każdym domu. I nieważne, czy oni ze sobą mieszkają, czy nie. Ona się powinna odbyć w momencie, w którym ci rodzice są w wieku około 60 lat, gdzie jest jedno dziecko lub więcej, już te dorosłe, gdzie powinna się odbyć fajna, pozytywna dyskusja przy rodzinnym stole na zasadzie, a wyobraźmy sobie teraz różne scenariusze i co byście chcieli, żeby z wami było. I naprawdę tutaj wiele badań pokazało, że kiedy my jako dzieci jesteśmy pytani, czy w cudzysłowie oddałbyś swojego bliskiego do domu seniora, to większości mówią, że nie. Ale na pytanie, czy ty chciałbyś być pod opieką swoich dzieci w domu, mówią, nie chcę być ciężarem dla własnych dzieci. Więc zobaczmy, jaki paradoks. Dlatego trzeba o tym porozmawiać, a nie później żyć w poczuciu winy i wstydu, kiedy uważamy, że musieliśmy to zrobić, bo nie było innego na przykład scenariusza, ale już na przykład z tym rodzicem już nie da się tak porozmawiać, wiedząc, że on wszystko rozumie na przykład, prawda? I to są takie smutne historie, więc róbmy to po prostu, ustalmy sobie plan rodzinny na tę sytuację.
1: Mhm. Jak odejść z klasą? 57. strona twojej książki, Marzeno. Opisujesz tam delikatny temat, o którym w rodzinach z seniorami mówi się, no niewiele, takie odnoszę wrażenie, taki trochę temat tabu, prawda? Co oznacza odejście z klasą z tego świata?
2: No znowuż przygotowanie się. Przygotowanie się i nie mówimy tutaj tylko o testamencie. Mhm. Tylko przygotowanie się co do wszystkich swoich spraw, które mieliśmy w życiu. Co do tego, jak chcemy być zapamiętani, że jeżeli coś ukrywaliśmy całe życie, to niech to nie wyjdzie po śmierci, bo może zmienić całkowicie obraz zapamiętany przez rodzinę naszej osoby. Ale też odejść z klasą, to poukładać relacje, póki jeszcze jest na to czas, żeby one znowuż nie zmieniały naszego wizerunku jako człowieka. Więc oczywiście uporządkowanie wszelkich spraw takich administracyjnych, czy nawet kont w social mediach i tak dalej, to wszystko powoduje, że ważne jest, żeby bliscy, czy w ogóle świat, po naszej śmierci nie miał z nami więcej kłopotów, niż miał za życia.
1: Za życia.
2: To jest ta klasa.
1: Mhm. Aktywność zawodowa seniorek i seniorów, za i przeciw. Możemy króciutko, Marzeno. Co oprócz pieniędzy, co jest jakby oczywiste, prawda, zyskuje aktywny zawodowo senior?
2: Kiedyś jeden z seniorów powiedział na pytanie, jaką

0: na to, jakie mamy, na samopoczucie. W związku z tym ten obowiązek chodzenia do pracy, no ale oczywiście relacje, no i to poczucie, że jeszcze jestem potrzebny
1: światu. Jest jakiś schemat życia, to raz ta potrzeba, że jestem potrzebna, to jest bardzo takie wzmacniające, prawda, też motywujące i wzmacniające, ale wiesz, praca też daje naszemu życiu taką też trochę przewidywalność, taką rutynę, a rutyna człowiekowi po prostu jest potrzebna zwyczajnie, prawda?
0: To raz, a dwa, jeżeli jesteśmy w pracy, to ten świat mniej nam ucieka, bo przecież wiemy, jak teraz świat pędzi. I kurczę, trudno być na czasie, będąc na emeryturze i nie będąc aktywnym w jakichś takich społecznościach. Dlatego w pracy mamy większe szanse być na czasie.
1: No dobrze, Marzeno, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? W jakich okolicznościach widzisz siebie mając, dajmy na to, lat 80? Jakie masz obawy, też nadzieje może związane właśnie z tym etapem życia? Napisałaś o tym wartościową książkę, która leży na naszym studyjnym stole, więc muszę się ciebie o to na koniec drugiej części drogowskazów zapytać.
0: Odpowiem ci jednym z rozdziałów mojej książki, w której próbowałam znaleźć określenie dla osoby starszej, tak zwanej, czy to senior, czy to jest stypendium, dysta ZUS-u, prawda, czy wcześniej urodzony, czy dojrzała młodość, czy młodzież, czy, prawda, przeróżne. I na końcu określiłam tym jednym słowem, po prostu słowem człowiek. I ja na swoją starość patrzę jak na siebie w procesie i na siebie w moim życiu. Więc nie boję się starości, cokolwiek ona ma przynieść, ponieważ ja jestem cały czas sobą i siebie taką lubię, niezależnie od wieku, ponieważ wiek ani nie przeszkadzał mi, jak byłam młoda, ani nie przeszkadza mi, jak teraz. Ja go po prostu przytuliłam i niosę ze sobą jak najlepszego przyjaciela.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa, wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmniejszającą się sprawność, zmieniającą się też rolę społeczną, a czasem także samotność, która jest przykrym znakiem czasów, nie tylko w życiu seniorek i seniorów. Wymaga też takiej wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy, pewne drogi są na zawsze i na amen pozamykane, a pewne możliwości bezpowrotnie wygasły. No właśnie, ale czy tak jest rzeczywiście? Ale właśnie ta zgoda otwiera przestrzeń na inne doświadczenia, na wdzięczność, na spokój, na refleksję, na taką prawdziwą, niepospieszaną niczym bliskość z innymi ludźmi. Paradoksalnie to, co wydaje się utratą, często przynosi też takie głębsze poczucie sensu. Tak widzą to eksperci zajmujący się tematem właśnie starości. W studiu cały czas jest Marzena Rudnicka. O tym właśnie rozmawiamy, o starości. Współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki Wpół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Hardy. Michał Poklękowski do rozmowy z Marzeną. Wracam jeszcze z wielką satysfakcją po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest. Ale czy tak być musi? Próba zaprzeczania im, udawania, że nic się nie zmieniło, bardzo często prowadzi do rozczarowania, też do takiego poczucia pustki. Ono jest nieprzyjemne. Tymczasem przeżycie żalu, pozwolenie sobie na smutek i też takie stopniowe godzenie się z realną sytuacją, to taki też naturalny proces adaptacji, który prowadzi ostatecznie do akceptacji. Jak czytam w sieci, nie chodzi o pogodzenie się z losem w sensie rezygnacji, prawda, to jest ważne, ale o świadome uznanie, że życie ma po prostu swoją dynamikę, ma swoje naturalne zupełnie etapy od początku naszego gatunku na ziemi, że każdy etap, także ten ostatni, może być naprawdę wartościowy. To są drogowskazy o starości. Moją rozmówczynią cały czas jest Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej. Marzena jest założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia, to jej tytuł. Witam Ciebie, Marzeno, po raz trzeci i ostatni dziś.
2: Witam serdecznie.
1: Nie upupiajcie nas. 163 strona Twojej książki. Starsi ludzie w zdecydowanej większości nie chcą być przez młodszych traktowani jak dzieci. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, bo są traktowani często.
1: No bo są, właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Chociażby dlatego, że są niesamodzielni. Jeżeli są niesamodzielni, przebywają pod opieką tych młodszych opiekunek, na przykład w placówkach opiekuńczych i trzeba taką osobę karmić, albo przewieźć, albo nawet umyć, to włącza się, jak to mówią opiekunki, często no, z takiej sympatii i że raptem taka osoba ma odbieraną taką samodzielność i uczestnictwo i samostanowienie, przez to, że na przykład jest ograniczona ruchowo, co nie oznacza, że intelektualnie na przykład. I nie dość, że mówi się raptem tym zrobieniem imienia, nie pytając o zgodę, to jeszcze czasami mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć, nie, babcia dzisiaj nie będzie jadła kotlecika, bo jej zaszkodzi. To jest upupianie.
1: Tak.
2: Był taki eksperyment w jednym z domów seniora, nie w Polsce, gdzie seniorom, mieszkańcom tego domu seniora oddano część obszaru do decydowania, czyli sami mogli ułożyć program zajęciowy, mogli decydować o menu. Okazało się, że kondycja zdrowotna, psychiczna i fizyczna tych osób zaczęła rosnąć. I to jest pokazanie tego, że dopóki nie odbieramy sprawczości, to te osoby też czują się zdrowsze, czują się silniejsze. A dwa, często nawet na bardzo wczesnych etapach utraty samodzielności, po prostu z racji wieku, raptem to upupianie następuje. I to jest bardzo niefajne zjawisko, ale też na przykład, no nie wiem, w takiej tak zwanej ulicy, że mówimy, że o, tam przyszła jakaś tam dziewczyna w zielonej sukience i tak dalej, a tam przyszła jakaś babcia, prawda? I to raptem babcia, które powinno być zarezerwowane tylko dla rodziny, jest używane wszemi wobec powszechnie, tak, przez wszystkich jako określenie po prostu osoby starszej, więc to upupianie ma wiele form. No jest, no ale walczmy z tym. Fajnie, że o tym mówimy na przykład tutaj.
1: Wiele badań wskazuje na to, Marzeno, że seniorzy, którzy sami siebie określają jako młodszych niż PESEL na to wskazuje, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 129 strona twojej książki. Czy, to jest moje pytanie, czy współcześni polscy seniorzy, seniorki żyją jakoś inaczej niż jeszcze na przykład 30 czy 40 lat temu? Lepiej o siebie dbają dzisiaj? Lepiej ogarniają swoje przemijanie, o którym dzisiaj rozmawiamy? Jak uważasz, co mogłoby o tym świadczyć? Mhm. Że na przykład lepiej albo gorzej sobie radzą niż pół wieku temu?
2: Spójrzmy na to, że tych seniorów w Polsce mamy osób starszych 10 milionów, więc chociaż podzielmy na chociaż dwie grupy, młodszych i starszych. Ci starsi faktycznie są tacy trochę wycofani, tacy, że im się mniej należy, że prawda, tacy niekoniecznie w tym bieżącym nurcie, natomiast ci młodsi, to oni się zupełnie inaczej starzeją. Oni są aktywni, obecni, mniej narzekający, więc tutaj mamy każde kolejne roczniki wchodzące na emeryturę, są bardziej aktywne i ta ich starość już wygląda zupełnie inaczej niż tych takich seniorów sędziwych, o tak to możemy powiedzieć, więc te pokoleniowe różnice są bardzo duże.
1: A jak to świadczy o społeczeństwie, które seniorów traktuje trochę jak piąte koło u wozu? Jak taki, wiesz, ciężar nie do udźwignięcia? A tak się dzieje w wielu miejscach na świecie. Mam takie wrażenie, że nawet bardziej chyba w krajach rozwiniętych. W jaki sposób starsze osoby mogą być wartością dodaną do społeczeństwa? Pytam zupełnie serio.
2: Po pierwsze, pamiętajmy, że to jak my dziś traktujemy seniorów, to tak będziemy my traktowani w przyszłości.
1: Może tak być.
2: Więc jeżeli ktoś tak sobie na takie myślenie czy planowanie pozwala, no to może odwrotnie, nie, bądźmy egoistami i planujmy swoją dobrą starość w taki sposób, żeby nas traktowano lepiej niż dzisiaj traktuje się seniorów. Natomiast to, że społeczeństwa tak generalizując traktują gorzej seniorów, no to czasami wynika to z tego, takiego obciążenia, no i fiskalnego, i generalnie budżetu państwa świadczeniami społecznymi, emerytalnymi, rentowymi, obciążoną opieką zdrowotną z uwagi właśnie na to, że to beneficjentami jednak są w większości osoby starsze, plus opieka długoterminowa, gdzie czasami jest takie poczucie, że ci seniorzy są jakimś takim ciężarem społecznym. Mhm. Tylko po pierwsze, to my jesteśmy dziećmi tych seniorów i wnukami tych seniorów. To, w jakim dziś mieszkamy kraju, zostało zbudowane rękoma tych seniorów, to oni utorowali nam drogę do demokracji w przypadku Polski, czy w ogóle wywalczyli kiedyś tam niepodległość, więc ze zwykłego szacunku do pokoleń i tego faktu, że my też będziemy w tym miejscu życia, po prostu nie możemy pozwalać sobie na tworzenie obrazu, że seniorzy są ciężarem, ponieważ tak jak starość jest immanentną częścią naszego życia i po prostu nie można oderwać tego i powiedzieć, że to inne życie się zaczęło, tak samo seniorzy nie są właśnie kosmitami, nie są mieszkańcami innej planety, tylko są ekosystemem społecznym, bardzo ważnym zresztą dla nas.
1: Kiedy czujemy, Marzeno, i też wszystko na to tak obiektywnie wskazuje, że nasi rodzice, jeszcze starsi dziadkowie i jeszcze starsi pradziadkowie odchodzą i już niewiele czasu im pozostało na tym świecie, jak pożegnać ich godnie? Co robić, a czego też nie w tych ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach ich życia? Czy miałabyś jakieś podpowiedzi?
2: Znowu podpowiedź będzie w stronę egoizmu, czyli nie bądźmy egoistami, czyli nie załatwiajmy swoich takich trudnych czasami spraw czy rozmów, żeby się poczuć lepiej, tylko oddajmy szacunek i godność w odchodzeniu tym osobom, które odchodzą, bo spotykamy czasami takie historie, że ktoś chce raptem na łożu śmierci tej bliskiej osoby starszej wyjąć jakieś takie brudy sprzed wielu, wielu lat i tak jakoś niby je wyczyścić, ale tak naprawdę to po pierwsze niczego nie zmieni, bo czasu nie cofnie, a dwa, gdzieś tam burzy, myślę, takie pogodzenie się z tym, że po prostu ta osoba odchodzi. A dwa, no odchodzenie jest bardzo trudne dla tych, którzy zostają i ono nigdy nie spowoduje, że dokładnie w to miejsce my je wypełnimy jakąś relacją, prawda? Mhm. To miejsce zawsze pozostanie w jakiś sposób puste, natomiast ważne, żeby to odchodzenie było też, jeżeli jest możliwe, no bo jest wiele sytuacji, które są sytuacjami nagłymi, no ale później jest ten umowny okres żałoby, w którym będziemy umieć to ułożyć w sposób naturalny, czyli ani nie stawiający na piedestale i życie w żalu i braku, ale z drugiej strony gdzieś odnaleźć się w tym, że teraz jest inaczej, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo. To już zawsze będzie ten brak rodzica lub brak małżonka, małżonki, więc po prostu to życie będzie inne, co nie oznacza, że ja wiem, że to może zabrzmieć teraz według wielu osób nieprawdziwie, ale co nie oznacza, że gorsze. Znam osoby, które po bardzo trudnych przez chwilę samotnym życiu umiały znaleźć wartość w życiu poukładanym na nowo.
1: Ja miałem taki przywilej w swoim życiu w latach 90., kiedy byłem nastolatkiem, że byłem też, moje wychowywanie było wspomagane przez seniorów. Kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, wychowywała mnie babcia, jej siostra, jej brat i tak dalej. Także generalnie byłem otoczony wianuszkiem bardzo ludzi, którzy pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową wręcz. I powiem tobie tak z perspektywy czasu, że spotkał mnie ogromny przywilej i głos mi się trochę łamie w tym momencie, ale się nie rozpłaczę. Natomiast mało tak dobrych rzeczy mnie w życiu spotkało, moim 49-letnim, jak ten okres, kiedy miałem ten zaszczyt się nimi potem opiekować, oddając im to, co oni mi dali w moich pierwszych latach życia, tak? A potem ja im oddałem to, co mogłem najlepszego z siebie i wszystkim życzę takich doświadczeń po prostu, żeby takie mieli, jakie ja miałem z seniorami.
2: Nie byli ciężarem.
1: W ogóle.
2: Prawda?
1: W ogóle.
2: I to zależy od podejścia, w tym przypadku twojego.
1: Starość, Marzeno, w dobie rozwoju technologicznego. Czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
2: Są.
1: Są już.
2: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. No hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał. ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak chcemy, nazywamy to konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko, ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał, faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast technologie namawiam, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie jako coś, co jest trudne, bo zobaczmy, w jaką stronę idą technologie, czyli totalnej intuicyjności. Że jeżeli jakaś aplikacja jest tak skomplikowana, że trzeba kliknąć w 3 razy, żeby gdzieś przejść, to znaczy, że już jest nie nadająca się do użytku, ponieważ wszystko powinno myśleć za nas. To trochę tak już wygląda, że te urządzenia nas prowadzą, a nie my je. Po pierwsze, dwa, seniorzy kochają voice'owe komendy do komórek, do smartfonów, gdzie to, prawda, dyktowanie SMS-ów czy wyszukiwanie w wyszukiwarkach, dyktując słowa, jest wygodniejsze, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają, a już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
1: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
2: Bo ma czas na tę biegłość
1: cyfrową. To prawda, swoją drogą też ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
2: No tak. Trzeba się też przygotować, jak samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu. A przecież wcześniej go to codziennie w domu nie było, a tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić, i wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie pretensje. A dlaczego nie dzwonisz, bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz, no ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie uplanować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie, dłuższa praca daje też dużo frajdy, obecność wśród ludzi, bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy. Więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że może można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć hobby, na przykład, dokładnie, która może łączyć hobby z jakimś takim sobie dorabianiem, żeby to też miało sens ekonomiczny.
1: Na pewno.
2: Więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście tam nam się wydaje, że przygotować się do emerytury, to nauczyć się malować obrazy przed emeryturą. To też oczywiście można zrobić, natomiast no jest mnóstwo fajnych pomysłów, gdzie gdzie możemy być aktywni i trochę zawodowo, i trochę u siebie, i według własnego scenariusza, więc emerytura może być naprawdę fajna i bywa fajna według wielu osób, dla wielu osób. Zatem usiądźmy, weźmy kartkę, narysujmy siebie najlepiej, taką swoją sylwetkę i napiszmy w kilku, w 10 przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie, o, zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
2: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Pokrękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Drogowskazów.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.
2: Przegląd wydarzeń.
3: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Resort klimatu zapowiada nowy plan walki z suszą i większe inwestycje w retencję. Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej zamiast doraźnego reagowania na niedobory. Dlatego resort uruchomił program, w którym każde gospodarstwo domowe, które jest w stanie zgromadzić deszczówkę, może dostać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika. Program ma zachęcić do gromadzenia deszczówki i korzystania z niej, mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
4: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
3: Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90% wartości inwestycji. Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ich zaniedbanie miało doprowadzić do tragedii. Trzech policjantów odpowie za śmierć 14-latki z Andrychowa. Do sądu w Wadowicach trafił akt oskarżenia w sprawie, która jesienią 2023 roku wstrząsnęła polską opinią publiczną. Na ławie oskarżonych zasiądzie jeden z funkcjonariuszy z Kent i dwóch z Andrychowa. Krakowska Prokuratura Okręgowa zarzuca im niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.
5: Funkcjonariusze źle zakwalifikowali sposób poszukiwań małoletniej. Ponadto nie wykonali właściwych czynności zmierzających do ustalenia miejsca, gdzie może się znajdować. Nie wysłali patroli policyjnych, choć mieli taką możliwość. Oraz nie podjęli niezwłocznie czynności związanych z lokalizacją telefonu komórkowego małoletniej.
3: Mówi prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Przypomnijmy, w listopadzie 2023 roku Natalia wyszła z domu do szkoły. Jednak źle się poczuła. Przez wiele godzin przebywała w rejonie jednego supermarketu. Zmarła z wychłodzenia. Oskarżeni policjanci nie przyznali się do winy. Grozi im do 3 lat więzienia. Strzelał z broni między domami. Prywatny pokaz na weselu może skończyć się poważnymi konsekwencjami. Tomasz Wolanin, łowczy okręgu wałbrzyskiego i zarazem doradca marszałka województwa dolnośląskiego w sprawach łowiectwa, urządził popisy strzeleckie w miejscu publicznym. Co na to Polski Związek Łowiecki?
6: Po uzyskaniu informacji Polski Związek Łowiecki bezzwłocznie skierował zawiadomienie do właściwej prokuratury oraz głównego rzecznika dyscyplinarnego zrzeszenia celem podjęcia czynności wyjaśniających.
3: Mówi Wacław Matysek z PZTU. Nagranie z tym zajściem od kilku dni krąży w internecie. Mimo że wydarzenie miało miejsce 5 lat temu, sprawie przygląda się Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Czy lekarze popełnili błąd w sztuce lekarskiej? To zbadają śledczy. Do prokuratury rejonowej w Kłodzku wpłynęło zawiadomienie od rodziny zmarłego 52-letniego kierowcy, który 10 czerwca spowodował śmiertelny wypadek w Bardzie na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 9-latek i jego 48-letni tata. Mężczyzna bezpośrednio po wypadku przebywał w specjalistycznym centrum medycznym w Polanicy Zdroju. Został wypisany ze szpitala po kilku dniach i później nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia.
7: Wpłynęło zawiadomienie ze strony rodziny dotyczące podejrzenia narażenia na bezpośrednie bezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sprawie tej na razie przeprowadzono sekcję zwłok tego zmarłego, ale jeszcze nie znamy wyników. Lekarz przed wydaniem opinii musi zapoznać się z dokumentacją lekarską, która też aktualnie jest zabezpieczana. Śledztwo zostało dopiero wszczęte.
3: Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy, dodając, że śledztwo jest na wstępnym etapie. Mężczyzna zmarł w szpitalu w Kłodzku w poniedziałek, 15 czerwca. Letni sezon turystyczny zaczynają ratownicy krynickiej grupy GOPR, którzy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą też działać lokalne dyżurki, których będzie kilka, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
8: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów. Oczywiście nasza stacja centralna, no i stacja ratunkowa w Piwnicznej też jest w pełnej gotowości, także jeśli chodzi o sezon letni, mamy odpowiedni sprzęt i przede wszystkim mamy ludzi, którzy są gotowi do działań.
3: Wychodząc w góry, warto w komórce, w smartfonie zapisać sobie numer telefonu do górskich ratowników. Przypomnę, to 601 100 300 lub prostszy 985. Uprawa palmy olejowej, kokosa i soi przyczynia się do wymierania większej liczby gatunków roślin i zwierząt niż dotychczas sądzono. Tak wynika z najnowszego badania opublikowanego w Nature Food. Z punktu widzenia ochrony środowiska utrata bioróżnorodności, bo tak to się fachowo nazywa, jest równie dużym problemem jak zmiany klimatyczne, podkreślają autorzy odkrycia, naukowcy ze Szwajcarii.

0: Reklama. Radio SK Rock poleca Kazimierz Nikation. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Atak nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i z zagranicy rywalizuje w Łodzi o uznanie jury i kontrakty na gamingowym rynku.
4: SK Rock. Raport.
3: Szósta. Michał Pokrękowski, zapraszam. 4 osoby ranne po ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Z niewiadomych przyczyn mężczyzna zaatakował personel medyczny oraz pacjentów. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
5: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
6: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznego personelu.
5: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
4: To jest raport.
3: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów tej placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystyn. Powiedz, na czym koncentrują się w tej sprawie śledczy?
7: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
3: Dodajmy, że Szpital Południowy to główny temat trwającej sesji Rady Warszawy. Prezydent stolicy zapewniał, że będzie szczegółowo wyjaśniona. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie 2 wiceprezydentek stolicy.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe, teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i z zagranicy rywalizuje o uznanie jury i też o kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był z mikrofonem Grzegorz Mich.
8: Co proponujecie?
9: Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa. Postawiliśmy trochę na cozy, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się.
8: Odblokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
10: Jak długo robiłeś taką grę?
8: To około 500 godzin. Jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
11: To jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często pomagają wydać później te gry. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka. Albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów.
3: Dziś gala finałowa tej wielkiej gamingowej imprezy.
1: Pogoda.
12: No właśnie tak, w tej chwili już prawie 20 stopni w Warszawie, nad morzem 17, dzisiaj w całym naszym pięknym kraju raju ani jednej chmurki, no chyba, że do ozdoby na niebie, do tego wysokie bardzo temperatury, bo prawie wszędzie będzie 30 i tyle, jeżeli chodzi o pogodę, no lato mamy.
13: No a w niedzielę ma być nawet 40, ale tak poważnie naprawdę uważajcie na siebie, nawadniajcie się, chroncie głowę, w sensie nałóżcie jakiś kapelusz.
12: Ja mam zamiar się nawodnić dzisiaj wieczorem właśnie z okazji zakończenia roku szkolnego.
14: Nie no, tak jak ty się nawodnisz, to do poniedziałku, czy będzie
12: wytrzymała. Proszę Państwa, z okazji dnia zakończenia roku szkolnego, dziś po raz ostatni.
10: Dzieci.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Dzień dobry Państwu ponownie. Dzisiaj oszaleliśmy z okazji rozpoczęcia wakacji. Będziemy mieli dla Państwa wyjątkowy wyjazd do Ostrawy. Będziemy mieli wyjątkowe What the Friday. I będziemy mieli Michała Poklękowskiego. No i wolne wnioski.
3: No i my jesteśmy też przecież wyjątkowi. Jedynie w swoim rodzaju.
4: Teraz zdążysz.
5: Ja już nie wiem, jaki jestem. Czy też wyjątkowy, czy jedyny w swoim rodzaju. Jest wiele opcji.
2: No nie wiem.

0: Yeah, to na pewno nie są dźwięki, które wydajemy, kiedy dzwoni poranny budzik.
1: Tak, to był pan Wojtek. Drodzy państwo, dzisiaj wolne wnioski, to jeżeli pozwolicie, ja tytułem wstępu, bardzo, proszę, bardzo wstępu. Mam taki wolny wniosek, że na przykład to tak trochę wzorem świąt, kiedy jest wolne, ale jak święto wypada w weekend, w niedzielę na przykład, to my tego wolnego za to święto wypadające w niedzielę nie dostajemy. Więc wolny wniosek jest mój taki na dzień dobry, że jakby na przykład urodziny czyjeś wypadały w weekend, to żeby ich nie obchodzić, żeby nie odbierać tego
2: ale
1: dnia prezentów.
2: W ogóle?
1: W ogóle. Żeby, nie, a, żeby przepadało.
2: Aha, żeby o to przepadało.
1: Żeby przepadało.
2: No ale poczekaj, to kiedyś się trzeba świętować jednak. Kiedyś trzeba jednak je świętować, a w związku z tym może w takim razie uchylimy rąbka tajemnicy, że nasz przyjaciel serdeczny, radiowy Wojtek jutro będzie miał urodziny.
0: No ale skoro już wiemy, że ich nie obchodzi i nikogo to nie obchodzi, to nie ma o czym rozmawiać.
1: W ogóle się nie wysypał, nic, po prostu milczał.
2: Ale ja kiedyś go zapytałam i zapisałam w kalendarzu, dlatego Wojtku drogi, żyj nam 100 lat i się nie zmienia. I bądź po prostu naszym kochanym człowiekiem odciętej riposty, bo bez twoich ciętych ripost bylibyśmy naprawdę, wiesz gdzie.
1: Podamy, drodzy państwo, ponieważ radio to jest teatr wyobraźni, to właśnie Wojtkowi podajemy torbę wypełnioną różnego rodzaju gadżetami. W jeden gadżet będzie mógł się odziać, drugi to będzie stał na półce i go nigdy nie ruszy.
0: Ojej, u Zachach będziesz mi szlafrok eski rok?
1: I mówię o tym napoju, bo książka to jest szansa, że ją nawet przeczytasz. Proszę bardzo.
2: Napój jest ognisty, rzekłabym nawet, żeby ci nie było smutno i źle. No i kochany, naprawdę przytulamy cię najbardziej pod słońcem, a państwa zachęcamy do tego, żeby Wojtkowi składać życzenia urodzinowe z okazji jutrzejszych urodzin. Nie rycz, mały, nie rycz.
1: 27 lat, to niecodziennie się kończy.
0: To prawda, 10 lat temu tak było.
3: 691-613-613.
4: Kto mówi?
3: Telefon zaufania Eski Rock.
0: Ale powiem wam, jesteście w porządku, naprawdę.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No masz, dopiero teraz się kapnąłeś? Daj spokój, widzisz, tak? Zajęło ci to trochę czasu. No ale nic, to dobrze, że teraz Eska Rock dobrze rokuje. Państwo składają Wojtkowi życzenia. Wszystko gra. Miłość Cryogen teraz.

0: Powiedzcie proszę, jak to jest, że skoro jest 6 na 9 i gracie od 6 do 9, to zaczynacie o 6 i całą 6 rano gracie, ale kończycie przed 9, a nie o 9 i całą godzinę gracie. Ja mam wniosek, żeby to zmienić.
1: Kurde, coś próbuję. Halo, halo, halo!
2: Reklama.
3: Weź udział w konkursie Kloszy. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloszy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloszy.com. Do zobaczenia w Hebe.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
7: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
2: Reklama.

0: 25 minut po godzinie 6. Dzisiaj razem z Państwem wolno wnioskujemy w różnych kierunkach, prawda?
1: Tak, to prawda. I cieszymy się z tego, że wakacje są i że dzieci biegają po podwórku wtedy, kiedy idziemy spać. Jest naprawdę ekstra.
2: To prawda, ale też nie powiemy Państwu, o czym rozmawiamy na tak zwanym poza anteną. Jakie napitki na dzisiejszy wieczór każdy z nas przygotował sobie do domu. Będzie na chłodno, będzie na jasno, będzie na biało, będzie fantastycznie.
1: Nie, nie, będzie naprawdę bardzo spoko. Słuchajcie, piątek to jest cudowna historia. Piątek, piąteczek, piątunio, urodziny Wojtka, no w ogóle szaleństwo.
0: Ale też niektórzy z Państwa już planują długoterminowo i na przykład cieszą się na piątek, ale w przyszłym tygodniu.
3: Cześć, ja chciałam tylko powiedzieć, że za tydzień o tej porze będę odliczała ostatnie 5,5 godziny do mojego 3-tygodniowego urlopu. Pozdrawiam, pa.
1: 3 tygodnie to jest naprawdę grubo. Ja w tym roku biorę 2, moi drodzy, ale dopiero we wrześniu.
2: Co, Wojtek też bierze 2, tylko że tak. 2 dni w styczniu, 2 dni w marcu.
0: Ja zabiorę 2 dni wolnego, w sobotę i w niedzielę. Ale Kądziu wyszedł na miasto i spotkał, proszę Państwa, jakiegoś hotelarza.
4: A to ja tak pokoju bym w życiu życzył wszystkim na świecie. Myślę tak, żeby było spokojniej trochę. No, tyle. Tak.
0: Słuchajcie, ale mam też dla Was niespodziankę. 1986 rok na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu.
2: Aha. Mhm.
0: I zobaczcie, specjalnie dla nas.
5: Czy ja mam jakiś wolny wniosek? Przychodzi mi do głowy sprawa ogórka. To zacytuję Gałczyńskiego. Dlaczego ogórek nie śpiewa? I to o żadnej porze. Bo widać z woli nieba. Prawdopodobnie nie może.
6: SK Rock. Mówimy Twoim głosem.
0: Ale wiecie, kto to był? Mhm. Tak?
7: Kraśko.

0: mój ojciec ma.
1: A, przepraszam,
2: najmocniej. Tysiąc wątków, przepraszam.
1: Bo mój ojciec, bo taki wąteczek ostatni, w ostatniej chwili przyszedł mi do głowy. Wiem, że mieliśmy inny plan, za moment do tego wrócimy. Mój ojciec powiedział tak, stary, wiesz co, wpadły szpaki na naszą działkę i obżarły wszystkie czereśnie. Jak tak na ciebie patrzę, to nie szpaki wpadły, tylko ziętarska.
3: No, mogło być.
1: A teraz już do ważnych rzeczy.
4: Teraz do ważnych rzeczy, ponieważ dzisiaj mamy same prezenty. Wojtek już dostał swoje prezenty, teraz państwo będą dostawać prezenty.
5: Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, jak co tydzień pytamy w konkursie What the Friday wtf.skrok.pl. Tam zaglądajcie, tam zadzwonimy do kogoś za jakąś godzinkę, a już teraz prezentem od nas dla państwa jest on i jego wspaniały głos, Michael Poklękowski.
6: SK Rock. Raport.
7: Zapraszam. Wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział w amerykańskiej telewizji CBS News, że nie wyklucza, iż Rosja może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą. Miałaby tym samym stworzyć pretekst do ataku na kraj należący do NATO. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uzyskał podczas sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Przeciw był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
6: To jest raport.
7: Spektakularny pożar w podwarszawskich Ząbkach, który objął trzy budynki mieszkalne. Zdaniem prokuratury nie miał podłoża przestępczego. Śledczy umorzyli postępowanie w tej sprawie. Wskazali przypadkowe zaproszenie ognia jako najbardziej prawdopodobną przyczynę. Śledczy przeanalizowali setki dowodów i opinii biegłych, wykluczając podpalenie.
6: SK Rock Sport.
7: Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewnie awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curacao. Grupę F wygrała Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca. W tej chwili kończą się spotkania grupy D. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day. W wieku 65 lat po długiej, ciężkiej chorobie zmarł były trener reprezentacji polskiej siatkarzy Argentyńczyk Daniel Castellani. W 2009 roku zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwo Europy, prowadził też kilka polskich klubów.
5: Michał, ja wiem, że już nie powinniśmy tego wracać, ale słuchacze nie wybaczają. Wczoraj dzwonili Curaçao.
8: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: Guns N' Roses. Za nami na antenie Eski Rock. Drodzy Państwo, 20 minut tylko do godziny 7. Jaśka wygrzebała historię o wężu, proszę.
1: Tak jest, bo ja się co prawda piłką nożną za bardzo, przyznam szczerze, nie interesuję. Nie wiem, jak to tam się wszystko odbywa, że oni biegają po tej murawie, ale bardzo
0: tak,
1: mnie interesują. Bardzo mnie interesują wszystkie sprawy, że tak powiem, dookoła tegoż mundialu. I uwaga, reprezentacja Szwajcarii miała naprawdę ogromny kłopot z jadowitymi wężami w swoim ośrodku treningowym podczas mundialu 2026. Ale węże napotkali również w Karolinie Północnej gracze Norwegii i Niemiec. I mówią tak, do troski o taktykę dochodzi troska o to, co kryje się w trawie. Patrzymy pod nogi przy każdym kroku, mówią. A rzeczywiście w okolicy zagnieździły się aż 4 potencjalnie groźne gatunki, w tym na przykład grzechotni rogaty z miejscowego podgatunku, uwaga, spróbuję, Crotalus cerastes lateropens. I teraz uwaga, BBC, cicho, BBC cytuje niemieckiego piłkarza, pana Joshua Kimmicha, dobrze
0: Kimmicha.
1: Świetnie mi idzie, który powiedział tak, w Niemczech martwisz się taktyką, kontuzjami, kolejnym przeciwnikiem, a tutaj musisz też myśleć o tym, co może kryć się w trawie.
0: Ale wiesz co, grzechotnik rogaty to jest ten, którego zdradziła żona, nie?
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
5: Eskarok Warszawa.

0: Green Day i Holiday. Absolutnie dzisiaj pasuje tutaj ten utwór, ale my, Polacy nie gęści, swoje wakacyjne piosenki mamy.
1: Jesteśmy to w czasach, w tych góralskich lasach.
2: 6 na 9 6 na 9 Esterok.

0: zespół. Akurat był kiedyś taki piękny zespół. Pięknie grali, szkoda, że to się skończyło, ale przynajmniej możemy sobie bazować na tym, co już na taśmach prawdy zostało. Przypomnijmy, co się wydarzyło na naszej antenie przy poprzednim wejściu, co? Żeby wejść w kolejne.
1: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych przez podczas mundialu, przez zawodników. No i są dwa gatunki najwyraźniej, przy tym cztery bardzo potencjalnie groźne gatunki, w tym grzechotnik rogaty.
0: Mhm. No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
2: Grzechotnik rogaty, bo zdradziła go żona. Widocznie była grzechu warta.
3: Ale no. To ładne. Pojechali tam na ten mundial, spotkali grzechotniki i inne węże. Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali? Żmije.
4: Uważajcie na niego. Uważajcie na tego pytona. Uważajcie na niego, bo... To jest wielki szkodnik.
0: Ja nie wiedziałem, że wśród nas jest tylu znawców węży.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kuba Badach nie mógł nachwalić się Oli i jej rodziców, a przypomnijmy tylko, że rodzice Oli to państwo kwaśniewscy. Teściowie tak śmigają na dechach, że sky is the limit. No bo, drodzy państwo, narty to jest jeden z obowiązków prezydenckich.
2: Kiedy ja zjeżdżam na nartach, to ja muszę myśleć o zjeździe na nartach.
1: Zwłaszcza kiedy tak gorąco na dworze.
3: Świetne. Ja mam też historię ciekawą. Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Oficjalnie zostali psiapsi. No i ja mam do was teraz pytanie, czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
1: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
4: Ty śmieszku, kolego. Ja z kolei, proszę państwa... Tutaj odkryłem w ostatnich artykułach, to nie jest nawet tytuł, bo tych artykułów było mnóstwo, odkryłem, że w co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
6: Łukasz Bąk.
7: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
6: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
9: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No, sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. To wczoraj wieczorem i to na torach w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. W raportach też nowo odkryty pająk, który strzela mrówkami.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu w województwie wielkopolskim. Według wstępnych ustaleń pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Doszło do starcia bocznego wagonów.
3: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności zdarzenia zweryfikuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: To jest raport.
1: W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki. Niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie zginęły dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
5: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
6: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
7: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
4: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
1: Z badania NASK wynika, że 3 na 4 nauczycieli w Polsce klas 4-8 nie korzysta ze sztucznej inteligencji. Jednym z powodów, dla których pedagodzy nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, jest to dosyć niski poziom edukacji w szkoleniach, mówi dr Dominik Skowroński.
8: Inny problem dotyczy po prostu naszej niechęci do zmiany. Nauczyciele są przeciążeni. Brakuje im też czasu na zwykłe eksperymenty. No i ostatnia rzecz, kwestia sfinansowania takiego narzędzia, bo nie w każdej szkole jest to prosta.
1: A w jaki sposób AI mogłoby się przydać?
8: Można się tym narzędziem posłużyć do zaprojektowania danej lekcji. Można sobie pomóc przy szukaniu inspiracji do tego, w jaki sposób pobudzić uczniów czy studentów do aktywności.
1: Tymczasem z badań wynika, że większość uczniów przyznaje się, że korzysta ze sztucznej inteligencji nawet do ściągania na sprawdzianach.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nowo odkryty australijski pająk buduje pułapkę, która wystrzeliwuje mrówki w powietrze. Bynajmniej nie dla zabawy, informuje pismo Current Biology. Pajęczak z wyjątkowo skomplikowanym systemem łowczym został odkryty w lesie deszczowym stanu Queensland. Pająk czeka, aż mrówka, chcąc się uwolnić, wgryzie się żuwaczkami w jego stożkowatą sieć i uruchomi sprytną pułapkę. Ofiara zostaje następnie wyrzucona w drugą sieć, do której przylepi się na amen z przyspieszeniem 1360 metrów na sekundę, które prawdopodobnie zabiłoby każdego człowieka. Naukowcy są zachwyceni, bo strategia nowo odkryta tego pająka jest przerażająco i zabójczo skuteczna.
9: A wiecie, czym zabić człowieka pająka? Człowiekiem kapciem.
10: Pogoda.
11: A mi się za to bardzo podoba słowo żuwaczka.
9: No, bo jest bardzo znaczna do przeżuwaczka.
12: Aha, dokładnie. Używamy właściwie na co dzień. Joanna to bez przerwy. No
11: każdy musi używać żuwaczki.
12: Drodzy Państwo, będzie ciepło. Dziękujemy bardzo, bardzo. Nawet będzie ciepło.
9: No, zresztą Państwo też zauważacie, że będzie ciepło, ale niekoniecznie jesteście zachwyceni.
13: Ja mam taki wolny wniosek dzisiaj, żeby w ogóle nie wychodzić z domu. Czyli jest po prostu taka ekstremalna i zaskakująca w lecie temperatura 30 stopni, że na pewno wszyscy umrzemy. Że po prostu wczoraj wiadomości były takie, że pogoda jest tak ekstremalna, że na pewno wszyscy umrzemy. Nigdy takiej ekstremalnej nie było. Także wolny wniosek, nie wychodźmy z domu, siedźmy w domu, tylko się nawadniajmy, nic więcej.
14: Nie kapujecie?
15: Wszyscy zginiemy!
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
18: Od 6 do 9.
17: SC Rock.
19: W
9: drugiej strony to chyba jest, wszyscy umrzemy, nie?
12: No, prędzej no, czy później.
11: Tak, no zdecydowanie, ale ja wolę umierać, jak jest ciepło, niż no, jak jest zimno.
12: Ale wiesz, ekstremalne załamanie prognozy pogody, czy w ogóle pogody też nas czeka, bo podobno mają temperatury spaść o 3 stopnie niedługo.
11: No i to koniec, dla mnie to koniec.
9: Michale, co u ciebie?
1: Ja z innej beczki. Mrówki mają żuwaczki, a pająki mają helicery.
11: O,
9: helicery.
12: A o handlowej niedzieli nic, no bo wreszcie chciałbym posłuchać, czy będzie, czy nie, no.

0: Możecie zacząć to wejście, a ja sprawdzę mówisz? Ten telefon słuchacza, czy wszystko, czy...
1: Dobrze. No to jak pijesz kawę. Słuchajcie, dzisiaj są wolne wnioski i w każdej sprawie, i w sprawie piłki kopanej, i w sprawie pogody, że wszyscy umrzemy, i w sprawie urodzin Wojtka państwo do nas dzwonią, i w sprawie grzechotnika rogatego, którego zdradziła żona. Dużo się dzieje.
0: Tak jest. Mówiliśmy też o tym, jak mogłaby wyglądać, brzmieć, nazywać się psiapsi w języku szwedzkim. Mhm. I jest telefon w tej sprawie.
2: Cześć. Psiapsi po szwedzku to będzie...
0: Ale... Rozumiem, że na końcu dwie kropki na tym. Ale są jeszcze ważne tematy do rozwiązania. Halo, dzień dobry.
3: Chciałem tak w kontekście tej informacji o piłce kopanej i trwającym mundialu, który mam generalnie w pompie paliwowej, przypomnieć, że piłkę, takie rozgrywki, no nie w tej formie oczywiście, ale wymyślili Indianie prekolumbijscy. Troszkę tam były inne zasady, ale żeby, że tak powiem, do brzegu. Sedno było takie, że drużyna, która przegrywała, była na ogół składana w ofierze. I tak sobie pomyślałem, taka konstatacja. W związku z tym, że nasz naród, który się zawsze mobilizuje podczas różnych zrywów, miałby albo najlepszą drużynę na świecie, albo raczej nie miałby jej już wcale. Ciach, ciach, ciach. Pozdrawiam.
4: A propos tej naszej reprezentacji, to ja mam wrażenie, że faktycznie same ofiary.
0: To prawda, ja mam też jeszcze jedno spostrzeżenie. Jak były to indiańskie rozgrywki, to oni musieli mieć jakieś pseudonimy, prawda? Takie, kto się kiedyś nazywały. Na przykład na bramce w Polsce mógłby stać Wódz Wielka Faja.
5: Dzień dobry! Dzień dobry, Polsko! To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej! Good morning,
1: rise and shine! Wy tu sobie śmiechy, chichy, ha, ha, ha. Tu siedzący byk się śmieje nawet, proszę bardzo, wczoraj taką ksywę dostałeś, a u nas dzisiaj dzieją się naprawdę rzeczy genialne. Słuchajcie, to jest świeżynka, to jest absolutnie w ogóle prapremiera, bardzo proszę. Teraz najnowszy utwór od zespołu The Rolling Stones pod tytułem Jealous Lover.
0: A to wszystko z wyczekiwanej płyty Foreign Tongue You.

0: No i muszę przyznać, że my się bardzo ładnie żeśmy tutaj bujali. I Wojtek, i ja, tylko jakoś kondzio się nie bujał. Mi się bardzo podobali nowi stąsi, a jak wam się podobali?
1: O! Ja chcę jeszcze raz!
2: Nie, nie!
3: Reklama.
4: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komana.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Wniosek, jesteś passenger w tym życiu, drogi Wojtku. Kolejny rok passengerowania życiowego. Ci dzisiaj właśnie mija, właściwie jutro dopiero. No, ja tylko przypominam, że Wojtek ma jutro urodziny, a dzisiaj je świętujemy.
1: Strasznie mi głupio z tej okazji, proszę Państwa, czuję się skrępowany, no ale skoro są dźwięki do zagrania, kazaliście mi je zagrać, to proszę bardzo.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Wojtek w szczególności. Życzę Ci, żebyś miał zawsze świeżą krew. W takich upałach to najlepiej mrożoną, taką z lodem. Żebyś pozbierał wreszcie wszystkie kawałki życia do kupy, no i żeby Twoja ostra riposta, ostra jak kosa, nigdy nie natrafiła na kamień. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej, pozdrawiam Was wszystkich.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale już ta riposta trafiła na kamień nieraz. Kamień nosi imię żona. Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
3: Najlepsze życzenia zatem, panie Wojtku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i pędzę na zakończenie roku szkolnego. Pa!
4: Ciekawe, do której klasy pani chodzi.
5: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi polowieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
6: 6 na 9.

0: 7.30 za pasem, za chwilkę raport Eski Rok w wykonaniu Michała Poklękowskiego, ale wcześniej posłuchajmy sobie, czego Państwo możecie muzycznie doświadczyć te wakacje. Przepraszam bardzo.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Zapraszam. Fala ekstremalnych upałów zbliża się do naszego kraju. Są takie modele meteorologiczne, które dla niektórych regionów Polski na niedzielę prognozują temperaturę rzędu nawet 40 stopni Celsjusza. To temperatura groźna dla zdrowia i dla życia. Minęła kolejna noc od podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Służby do późnych godzin przeszukiwały zawalone budynki. Wiele osób pozostaje uznanych za zaginione i mogą znajdować się pod gruzami. Świat tymczasem solidaryzuje się z Wenezuelą, a pierwsza pomoc jest już w drodze na miejsce tego straszliwego kataklizmu.
2: To jest raport.
3: Prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w sprawie kradzieży amunicji artyleryjskiej i sprzętu wojskowego pociągu USA.
2: Eska Rock. Sport.
3: Turcja wyrwała wygraną ze Stanami Zjednoczonymi. Turcy już wcześniej stracili szansę na udział w 1/16 finału mundialu. W ostatnim grupowym meczu długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka padła dopiero w 98 minucie. Na drugim w grupie D miejscu plasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. Polscy siatkarze pokonali Turcję 3-2. W swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył w czwartek Aleksander Śliwka. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Belgię 3-2 i zajmują teraz 6. miejsce.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Jak to piątek, dzwonimy do jednego z Państwa, do jednego, zaraz się dowiemy. No i już możemy zdradzić, że po drugiej stronie powinien być Krzysztof. Testowali

0: straciliśmy połączenie, różnie wychodziło, więc mamy nadzieję, że tym razem się dodzwonimy.
1: Ale Krzysztof poważny zawód wykonuje.
2: Jest z nami.
3: Cześć,
2: dzień dobry.
3: Krzysztofie, słuchaj, chcieliśmy zapytać, czy zjechałeś na pobocze?
4: Tak, można tak powiedzieć.
0: A no to na bocznicę, tak? Bo tramwajem ciężko zaparkować gdzieś na poboczu. Proszę Państwa, sytuacja jest też o tyle nietypowa, no, że dzwonimy...
4: Czasami się udaje, szczególnie w Szczecinie ostatnio były dwa razy takie przypadki, no ale...
0: A widzisz, jednak, czyli drift tramwajowy nie tylko we Wrocławiu jest uprawiany.
4: Tak.
0: Krzysztofie, Krzysztof ze Szczecina, czyli wiemy, jak ma na nazwisko, prawda?
2: Oczywiście.
0: Krzysztofie, powiedz nam w skrócie, co pięknego napisałeś w zgłoszeniu do What the Friday, że postanowiliśmy do Ciebie oddzwonić.
4: No cóż, napisałem, że w zeszłym roku moja córka miała 18 urodziny i chciała wybrać się na prawdziwą strzelnicę, no ale jakoś tak się złożyło, że się nie złożyło. No i stwierdziłem, że spróbuję do Was napisać, że może w tym roku by się wybrała.
0: Dobre.
4: Nie ukrywam, że może by nie zabrała wtedy.
2: Dobre, bo to wyglądało, czekaj, to wyglądało tak, że wiesz, ona chciała iść na strzelnicę, on jej nie zaproponował albo nie kupił biletu wejściówki i ona strzeliła focha.
0: Tak. Ale tam jeszcze jest jedno zdanie z gwiazdką, bo córka ma urodziny teraz w niedzielę, prawda?
4: Tak, dokładnie, mam w niedzielę, więc napisałem również, że pewnie nie wygram, no bo urodziny są w niedzielę, a w niedzielę w weekendy się urodziny nie obchodzi.
3: Tak jest!
4: Uważnie.
3: Ale jak to, Wojtek ma farta, bo obchodzi w sobotę, więc jeszcze wiesz, sobota jeszcze się
0: można
3: załapał.
0: Odbierać.
3: Tak,
0: dlatego odbieram dzisiaj. Krzysztofie, tak się dobrze składa, że uwaga, strzelamy i... Te fanfary z odtworzenia to dla ciebie, na twoją cześć i twojej córki.
4: Cieszę się bardzo, a córka będzie przeszczęśliwa, na pewno.
3: Cieszymy się również razem z tobą. Mam nadzieję, że ona się uraduje z tej strzelnicy równie mocno jak ty.
0: Mamy nadzieję, że to będzie celny prezent. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dobrego dnia.
4: Dzięki, pozdrawiam.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
6: Reklama.
7: Weź udział w konkursie Clochy. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Clochy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkursclochy.com. Do zobaczenia w Hebe.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
11: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Avatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Idealnie wykończone, piękne i wygodne. Apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61. Na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu. Wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Państwa, przerywamy program, mamy komunikat od słuchacza.
1: Nie mogłem się powstrzymać, wiem, że nie wolno żartować z nazwisk, ale no nie mogłem się powstrzymać. W kontekście tego, że kolega stwierdził, że nasi piłkarze to są ofiary, no a co mają zrobić? Jak nawet komentator sportowy się nazywa Przemek Ofiara. Pozdrawiam pana Przemka oczywiście, jeszcze raz przepraszam, że sobie pozwoliłem tak z nazwiska zażartować.
0: No a Jacek Laskowski, taki do schrupania?

0: skoro już tak o nazwiskach sobie wcześniej mówiliśmy, to przypomnijmy, Jacek Biały. Polska krew, reprezentuje nam cena zgodnie za granicą. Proszę Państwa, no dzisiaj troszeczkę jest mi
1: tak niezręcznie.
2: Przestań, ale no. Wojtek, już uspokój się, już przestań być taki skromniś.
1: Dokładnie.
2: Wojtek ma jutro urodziny, w związku z tym dzisiaj świętujemy, wszyscy śpiewają różne piosenki od Happy Birthday począwszy na stolarz, stolarz skończywszy. Proszę bardzo.
1: Ale teraz Marilyn Monroe do Ciebie zadzwoniła też, czy ktoś inny?
0: No nie wiem, zobaczmy, bo ja niespecjalnie nie słucham tych dźwięków przed wejściem, prawda?

0: No jak znajdujesz, Wojtek, jak znajdujesz? Wolisz takie czy nektar z banana?
1: Doskonałe. Zaproszę panią do świeżej krwi. Ktoś jeszcze?
2: Panie Wojtku, ja też się przychylam do życzeń i niech panu życie lekkim będzie. Pozdrawiam. Stolarz, niechaj żyje ram.
1: Darek Stolarz, pozdrawiam.
3: Wojtek, kuncwocie jeden, mordo ty moja. To cud, że cię z podstawówki do wojska nie wzięli, ale życzę ci wszystkiego najlepszego, abyś dalej bawił nas z pozostałą ekipą w radiu. Trzymaj się ciepło.
4: No ja chciałam powiedzieć, że to cud, bo sam mówi, że jesteś, że tak powiem, urodzony, urodziłeś się jako stary, więc mogli cię od razu do wojska zapnąć.
1: No mogli, ale na szczęście tego nie zrobili. Proszę państwa, wszystkim państwu...
5: Muchas gracias, afición. Muchas gracias, Escarok.
6: Escarok. Goat wśród polskich radiostacji.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, jest taki moment w godzinie, w którym nie chcemy tego robić, ale robimy to z dziką przyjemnością. Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień. No a z ogniem przy takiej pogodzie to ja bym nie grał. No otóż to...
2: Czy ty widzisz, że on jak czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
3: Ale ja
2: to
3: tak
2: jest
3: samo.
2: Bardzo ciekawe, prawda?
1: No, rozmazane.
2: Zakochana Reese Witherspoon kurczowo trzyma się niemieckiego miliardera. Zabrała go nawet na event. Ja myślę, że taktyka trzymania miliardera kurczowo jest absolutnie zrozumiała.
3: Otóż to.
4: Marina Uczenko chwali się talią osy w bikini.
3: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini.
0: To jest jakaś porażka.
3: Widziałaś jego oczy?
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej. Rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę.
8: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega.
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
11: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
16: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. Za chwilę podsumujemy pierwszy dzień ważnej konferencji. 3/4 nauczycieli w Polsce z podstawówek nie korzysta z narzędzi AI. Tak wynika z najnowszych badań NASK.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest 8. Michał Poklękowski, zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Od tego zaczynamy raport o 8. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gąbiewski.
3: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby, lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawcę obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
2: To jest raport.
1: Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sfrydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili zrezygnował prezydent Władimir Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego. O czym więcej Michał Skalimowski.
4: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
5: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
4: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 3/4 nauczycieli szkół podstawowych w Polsce nie korzysta z AI. Tak wynika z badań NASK. Za to uczniowie piszą ze sztuczną inteligencją prace domowe, a nawet ściągają na sprawdzianę.
6: Czy możesz mi rozwiązać pracę domową z matematyki?
7: Jasne. Jeśli masz konkretny przykład, to podaj go, a przejdziemy przez obliczenia razem.
6: Czy uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji?
8: Korzystamy dosyć często. Zazwyczaj nauczyciele chyba wiedzą, tylko po prostu nie zwracają zbytnio uwagi.
6: Tradycyjne sprawdziany i prace domowe mają jeszcze sens?
9: Dzisiaj uczniowie już są nauczeni, że na większość pytań są w stanie w kilka sekund znaleźć odpowiedź.
6: Tłumaczy Dominik Skowroński z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: W związku z tym zachęcam wszystkich edukatorów nie tylko do tego, żeby skupiać się na wiedzy, zwłaszcza rozumianej jako powtarzanie, ale również spojrzenie na to, jak kształtujemy w szkole zakres umiejętności praktycznych i w jaki sposób kształtujemy postawy.
1: Profesor dodaje, że warto również, aby pedagodzy nauczyli się korzystać ze sztucznej inteligencji. Jak podkreśla, może ona wspierać nauczycieli m.in. w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.
10: No pewnie, a potem AI może poprowadzić w ogóle lekcje.
11: Kolego, nie dygaj. Ja już mam wprawę. Wiktora się pozbyłem, to Aśkę i Kondzia też mogę zastąpić. SK Rock. AI z chatem GPT rozmawiaj.
12: Pogoda.
13: Nie, ja się z chatem pokłóciłam, nie rozmawiam z nim.
14: Ale póki on będzie rozmawiał z chatem, to my jesteśmy naprawdę bezpieczni.
15: Bo ci zaraz zrobię wjazd na chata.
14: O te nasze miejsca pracy. Drodzy Państwo, czat powiedziałby tak, że będzie ciepło i będzie słonecznie, dziękujemy.
13: To Górol by powiedział, nie czat.
14: A, przepraszam.
13: No taki górolski czat.
14: Proszę Państwa, a najważniejsza informacja jest taka, że dziś po godzinie 9, w niektórych szkołach po 10, no może po 11,

0: nie będą znów. No chyba, że wasze dzieci jeszcze nie chodzą do szkół.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: 6 na 9. Dziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esse Rock.
3: Chciałam powiedzieć, że dzieci niektórych to już nie chodzą do szkoły, a nie jeszcze.
0: Coś przerywa. Kądziu, co u ciebie w tej godzinie?
4: Ja o 11 zakończenie roku szkolnego, później będą lody, później będzie wspólne wyjście ze znajomymi i, że tak powiem, do upadłego.
0: Ja zapraszam Państwa do Ostrawy, ostrawa.skrok.pl. Tam dzisiaj do upadłego wybieramy szczęśliwców na ten tydzień.
4: Bo Michał, o niedzielach handlowych jeszcze.
3: Dajesz!
5: To może coś o niedzieli handlowej, co w raporcie?
3: No właśnie,
0: to może jutro.

0: No ja akurat wiem, po co tyle hałasu. To jest wszystko jasne i logiczne. No dzisiaj robimy duży hałas, ponieważ Wojtek jest mało rodzinny i państwo do nas dzwonią, składają życzenia i się dzieje.
1: Oj, mówiłem, że to jest krępujące. Wiecie, że jutro urodziny też ma Bogusław Linda, Wojciech Cejrowski i Beno Otręba?
0: Wiesz, że jeśli jeszcze raz powiesz, że to jest krępujące, to naprawdę powiem ci, że będę musiała z tobą zrobić porządek.
1: Czekaj, bo ktoś dzwoni, nie mogę z tobą rozmawiać.
2: Dobre, no w tej sytuacji nie może także zabraknąć najserdeczniejszych życzeń dla Wojtka z Norwegii, także... Gratulery medalem Wojtek, Rytra Norge, hip hip, hura, hura, hura, wszystkiego najlepszego.
3: Wojtusz, a ci wszystkich, których wymieniłeś wcześniej, to kumple z klasy byli?
1: Tak, tak, tylko moich rodziców.
4: Nie, no to do życzeń może się też dołączyć. Drogi Wojtku, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy i 100 lat, albo nawet 200, jak wątroba wytrzyma.
1: W związku z tym, że pochodzę z Zielonej Góry, to wiadomo, górskie rejony, więc po góralsku państwo też dzwonią.
5: No to Wojtuniu, żeby ci się dobrze działo, w dzień wisiało, w nocy stało, a winszować nie przestanę i jak coś wypić nie dostanę.
6: Tylko po co ma stać w nocy?
1: Kądzie, czy to dzwonił twój brat?
6: Zmarnuje się!
7: 100 lat, niech żyjecie jedna. 100 lat, niech żyjecie. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam.
0: To był ten pan, co mu się zmarnowało?
1: Ten pan z Helu dzwonił.
8: Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.
9: Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
0: O Boże, dobrze, coś dobrze rokuje. Bo my to tak różnie z tym rokowaniem. Natomiast na pewno dobrze rokuje. Sweetie, emotionally unavailable.

0: Dzień dobry. Mam wolny wniosek, bo tak sobie myślę, skoro taki Jaro może poprowadzić samemu audycję przez 3 godziny, to program 6 na 9 powinien trwać 9 godzin, bo człowiek nawet nie zdąży się obudzić, a wy już kończycie i o 9 papa, do widzenia. Dzięki i proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS 55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
2: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
5: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
11: Reklama. Eskaro.

0: Wakacje, wakacje, wakajki się zaczynają teraz, dzieci wybiegają ze szkoły i wrócą dopiero we wrześniu.
1: Wiesz, że kosztowało mnie wczoraj wyposażenie dziecka na wakacje? No, lepiej nie pytaj mnie, nie denerwuj!
2: No, ale są tacy, co mają inne kłopoty.
3: Ja to już mam dawno za sobą, ale ci, którzy mają dzieci teraz w szkołach, to właśnie zaczyna się ten dwumiesięczny okres. Mamo, powodzenia i pozdrawiam.
2: To może jednak wyjazd.
4: Wymyśliłam, dokąd pojedziemy na wakacje.
5: O, dokąd?
4: Do Bułgarii.
5: Dobrze.
4: Samochodem czy samolotem?
5: Jak wolisz.
4: No wiesz, no samochodem zawsze taniej.
5: Dobrze.
4: Sami czy z kimś?
5: Może sami.
4: Wiesz, może z kimś, bo to...
5: Dobrze. Zawsze...
4: Jezus Maria Maciek, no jaka ty jesteś pierdoła. Na wszystko się zgadzasz. Bądź raz mężczyzną, miej swoje zdanie, zajmij jakieś stanowisko.

0: Red Hot Chili Peppers, My Friends, czyli cover słynnego utworu Krzysztofa Krawczyka, Mój Przyjacielu. A już teraz Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jeszcze dziś wieczorem służby techniczne mogą udrożnić jeden tor trasy kolejowej Piła-Bydgoszcz, przekazała PKP PLK. Po czwartkowym wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi, fragment trasy jest jeszcze cały czas zablokowany. Organizator obozu musi zapewnić ochronę przeciwpożarową, określić zasady i obowiązki w regulaminie wypoczynku oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem, wskazuje Straż Pożarna w wytycznych dotyczących bezpieczeństwa na obozach harcerskich i pod namiotami.
1: To jest raport.
2: Główny inspektorat sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku partii herbatników Bonitki Petit Beurre, sprzedawanych w sieci Biedronka. Powodem decyzji jest stwierdzenie podwyższonego poziomu akryloamidu w tym produkcie.
1: SK Rock Sport.
2: Brazylia kontra Japonia i Holandia z Marokiem to kolejne dwie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten etap rozpocznie się w niedzielę. Zanim jednak faza pucharowa, to czekają nas jeszcze rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. W grupie I zagrają ze sobą pewne awansu reprezentacje Norwegii oraz Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. Dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, jutro zagrają z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: proszę Państwa, zapowiadaliśmy, obiecywaliśmy, groziliśmy nawet, że tak to się wydarzy. No i jest piątek, czyli kulminacja konkursu, w którym wybieramy osobę.
1: Tak.
0: Właściwie dwie osoby, które jadą na festiwal do Ostrawy, a na dziś mamy przewidzianą nagrodę ekstra.
2: Tak, i będzie ta osoba razem z osobą towarzyszącą mogła polecieć tam nawet.
1: A panie Wojtku, czy ja mam klikać?
0: Tak, klikaj.
2: Czyli honory domu, błagam.
0: Sprawdzimy, czy jest Łukasz po drugiej stronie.
1: Klika mi poszło.
2: No tak trochę z odsieczą.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Skarok z tej strony. Czy do Łukasza się dodzwoniliśmy?
3: Tak, dzień dobry, witam wszystkich, hejka.
0: Ale nakręcony, dzień dobry, witamy, hejka.
2: Hejka, słuchaj, Łukasz, bo wiesz, sytuacja jest taka, że my trochę z odsieczą do ciebie, bo ty jesteś zmęczony.
3: Tak, bardzo w wielkiej potrzebie, tak.
0: Opowiadaj, co się dzieje, w czym możemy pomóc, w czym możemy służyć?
3: W czym możecie pomóc? Musicie uratować od zgrai małych pięciolatków, a mianowicie, no, sytuacja jest poważna.
0: No, słyszymy.
1: Ale, czekaj. Kogo ratujemy i co będziemy ratować, bo jak pojedziesz tam ze swoją partnerką, to z kim zostaną pięciolatki?
3: Znaczy, no właśnie plan jest taki, że partnerka właśnie zostać z pięciolatkami, a ja biorę kumpla.
1: To jest znakomity plan!
0: Proszę Państwa, tu się pojawia ten mem z tym czarnoskórym, który się puka w czoło, mówi, mam sprytny plan!
2: Ja ci powiem tak, że ty zainspirowałeś chłopaków, ja się trochę teraz boję, bo oni jak pójdą w twoje ślady, to za chwilę się obaj zawiną po prostu na te wakacje. Ja tu zostanę sama, ale mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Zabieraj kumpla, wyłącz ten odkurzacz, powiedz dzieciom bye-bye i po prostu myślę, że to jest dobry moment, żeby na chwilę po prostu odpalić wrotki.
3: Taki dokładnie jest plan, trzeba trochę naładować baterię, bo do tej pory jedynie headbanging jest do odkurzacza i płaczu dzieci, więc trzeba się troszkę od tego uwolnić.
0: Oczywiście, teraz headbanging do fanfarów.
3: Super, dzięki!
0: Brawo! Łukasz to pojadą! No. Łukaszu, gratulujemy, bawcie się dobrze.
3: Dziękujemy bardzo, super, super, naprawdę super fajnie.
0: Łukasz jest jeszcze tym ojcem, który kładzie się spać, mimo że już ma pięciolatki, to...
4: Baby... Gdzie jest bombas? Tu jest!
5: Eska Rock. Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
9: Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: 11 minut. Ty na nas dzieli od godziny 9, a to oznacza, że mamy jeszcze chwilę czasu na wolne wnioski.
1: Mam jeden bardzo ważny wniosek o zmniejszenie ilości posłów w Sejmie i zmniejszenie im wynagrodzeń. Miłego dnia.
2: Polityk, to jest najlepszy teraz zawód świata. Siedzą, myślą, to co im każą myśleć. No w sumie też chciałbym być politykiem, no tylko niestety, nie dam rady, bo pracuję.
3: Eskarok.

0: Już, proszę Państwa, myśleliśmy, że nas ten wspaniały zaszczyt ominie, ale jednak są słuchacze, którzy pamiętają, że piątki do słucharków należą.
1: Z czego warszawianka ma sweter? Mazy Owiecki.

0: Proszę Państwa, to jest ten moment, strasznie nam smutno z tego powodu, ale zaczynamy. Wakacje, weekend, koniec pracy.
1: Patrz, pozwolasz, Kondzie, jak bardzo jesteś smutny, Kondzie. No.
2: Żartowniś normalnie, dziecka się pozbywam, stary, rozumiesz, cały dzień, ja, żona i drugie dziecko.
0: Proszę Państwa, ale jeżeli ktoś z Was w tym momencie jeszcze, zanim pojedzie na wakacje, nad morze, smażyć się to na plaży, we Władysławowie, w Mielnie, no to jeżeli ktoś z Was na 9 albo na 10, tak jak Kondziu, jedzie na apel, na zakończenie roku szkolnego, to...
3: No chodź, Szrek, bo korki będą, no!
0: Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Bawcie się dobrze.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z boczem góry.
13: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
13: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Reklama.

0: Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Służby cały czas w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Mieszkańcy Bełchatowa odwiedzili miejscowy szpital, żeby z bliska zobaczyć robota medycznego Da Vinci.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Służby wciąż w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonu wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, między innymi rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3 w nocy. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
2: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
0: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie, jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę, może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku rannych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów.
1: To jest raport.
0: To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa albo odbierają świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem przed jedną ze szkół w Bydgoszczy. Jest Dawid Olszewski. Dawid?
3: Tak, jestem.
0: Świetnie, że jesteś. Rozmawiasz z uczniami. Powiedz, jakie nastroje panują w szkole?
3: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
4: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
5: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
3: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
5: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
3: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
0: A do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To zdecydowanie nie był zwykły pokaz sprzętu medycznego. Mieszkańcy Bełchatowa odwiedzili miejscowy szpital, żeby z bliska zobaczyć robota medycznego Da Vinci, który potrafi założyć szwy na pojedynczym ziarnku kukurydzy.
6: No jestem zaskoczony w ogóle tutaj techniką i w ogóle wyposażeniem tym robotem, prawda? No i mam nadzieję, że to wszystko, jak to się mówi, zgrabniej pójdzie niż ręczne operowanie, prawda? Bardziej dokładne, bardziej precyzyjne to będzie.
0: Mówi pan Krzysztof, który przyszedł zobaczyć robota dzień przed swoim zabiegiem. Każdy chętny mógł osobiście usiąść za specjalną konsoletą i sterować robotycznymi ramionami.
7: Co jest wspaniałym przeżyciem, ponieważ rzeczywiście jest to wspaniała, nowoczesna technologia, która przynosi nas w 22 wiek, bym powiedział, nie już 21.
0: Przyznaje operator robota, urolog Mateusz Jobczyk. To nowoczesne urządzenie pomogło już kilkuset pacjentom z Bełchatowa oraz innych części kraju. Szpital pokazał robota z okazji swoich 40 urodzin.
8: Pogoda.
0: Piątek będzie słoneczny i przyniesie prawdziwie letnią pogodę. Pojawi się także zagrożenie związane z upałem. W wielu regionach Polski temperatura przekroczy dziś 30 stopni. W mocy będą alerty drugiego stopnia wydane przez IMGW.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Ja też mam nadzieję, że Państwo są teraz szczęśliwi. Z racji piątku, z racji końca roku szkolnego, może niektórzy są, może niektórzy nie są, w końcu Państwo słyszeli. Bardzo szczęśliwe. Ale on ma specyficzne powody. Pan Jaro mówi dzień dobry. Zaczynamy kultowe historie. Dziś pozwolę sobie z Państwem zostać godzinkę dłużej. Nie do 12 jak zwykle, tylko do 13. Zaczynamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Pan Artur w objęciach.

Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Czarne Słońce zespołu Kult, piosenka, którą mam, zdaje się, na płycie, albumie Spokojnie. Ale kolega, który miał kasetę z tym albumem, na początku tej piosenki nie miał. Muszę się doinformować, dlaczego tak to właśnie wyglądało z tym numerem. Zespół Kult za nami, a teraz będziemy wyliczać potomków Micka Jaggera.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja wiem, do alkowy się nie zagląda, ale Mick Jagger jest osobą publiczną. To chyba trochę można. Bo ten facet poza tym aż się prosił o to, by o tym mówić. Znany był z licznych związków i romansów. Mówię znany, bo to raczej jest pieśń przeszłości. To, że jest dzisiaj gościu po 80, raczej nie w głowie mu takie rzeczy. I teraz, żebym się nie pomylił. Pierwsze dziecko było owocem związku z Marszą Hunt. Caris Hunt Jagger przyszła na świat w roku 70, czyli najstarsze dziecko Micka Jaggera ma w tym roku 56 urodziny. A może już Caris miała. Potem była żoną Jerry Hall, z nią miał czwórkę dzieci. To małżeństwo rozpadło się przez romans z taką brazylijską supermodelką, Lucianą Jimenez. Ta para też doczekała się dziecka i to całkiem nie tak dawno temu, biorąc pod uwagę czas, który oczywiście Mick Jagger już spędza na karierze muzycznej, bo Lucas urodził się w maju roku 99. Jakiś czas temu czytałem o tym, że Mick Jagger związany jest teraz z młodszą o 44 lata tancerką baletową. No ale czy ta sytuacja jest nadal aktualna? Tego szczerze mówiąc nie wiem. W każdym razie ostatnie z dzieci Micka Jaggera urodziło się w grudniu roku 2016, a więc syn Devereaux będzie miał za moment 10 urodziny. 8 sztuk oficjalnych potomków ma Mick Jagger. Nie, żebym mu zazdrościł. Albo się martwił, że mu nie starczy, żeby każdego z nich dobrze wyposażyć w życiu, bo raczej mu na to starczy. A tych nieoficjalnych potomków, no... Któż by to policzył, prawda? Były próby przypisania mu kolejnych oficjalnych potomków, na przykład pewna brazylijska modelka w roku 73, właśnie w czerwcu, wytaczała mu proces ojcostwa swojego dziecka, no ale ten proces przegrała. Start Me Up, The Rolling Stones.

0: Jeśli chodzi o głos, nic się panie Agnieszce nie zmienił. Jeśli chodzi o wygląd, no tu nastąpiły radykalne zmiany na lepsze, panie Agnieszko, zdecydowanie. Pozdrawiam serdecznie swoją niemal rówieśniczkę. ONA i drzwi za nami, a przed nami spotkanie z jednym z klasyków lat 90. Spin Doctors.
1: Reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej! Rawa to The Media Expert!
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Purofare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
9: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
10: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
12: O!
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Realnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
3: Reklama.
4: Eska Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Na początku lipca światło dzienne ujrzy nowy studyjny album zespołu Deep Purple, ale nowości w najbliższym czasie będzie dużo więcej, bo oprócz płyty z Blood panowie już zaczynają mówić o jeszcze kolejnej nowej płycie. Ian Paice nie gryzł się w język, mówiąc o nowych pomysłach zespołu Deep Purple, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
4: Eska Rock Radar.
6: We are Måneskin.
7: I'm Youngblood.
6: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
8: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock. Hey!

to Princess i Spin Doctors z Westerok. A teraz kapela, która chwilę temu gościła na koncercie w Polsce, w Łodzi. Zapraszaliśmy Państwa na spotkanie z zespołem Kings of Leon i ci, którzy z tego zaproszenia skorzystali, piszą, że nie żałują. Było bardzo, ale to bardzo dobrze. Niewiele zabrakło, a jeden z nich miałby urodziny. Świętowałby je w Polsce. Najstarszy z braci, bo nie Jared jest najstarszy, nie Kaleb, tylko Iwan Nathan, który jest z rocznika 79, a więc jeszcze do 50 nie dobił. Ale ma coraz bliżej. Wszystkiego najlepszego dla perkusisty zespołu, który teraz dla Państwa wystąpi w Westerok.

0: pamiętnego koncertu, jaki Nirvana dawała stacji MTV ponad 30 lat temu. Poli. Przecudowne nagranie. Za moment 10. Raport Deski Rock przed nami.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Natychmiast wyłaź z wody!
10: No ale co, Barbara? Rekin!
9: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
13: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
15: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe!
16: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
17: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
18: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
19: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
20: Reklama. Napastnikiem był 19-latek, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z absolutorium. Ostry spór trwał do rana.
21: SK Rock. Raport.
20: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie wczorajszych dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnikiem był 19-latek, mieszkaniec Jastrzębia. Nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ranny został lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Mają rany cięte, między innymi klatki piersiowej. Napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który też został poszkodowany, ale udało mu się go okiełznać. Szoki, niedowierzanie pacjentów, pracownicy pod opieką psychologa. Tak jest dzisiaj w tej placówce. Szpital funkcjonuje jednak mimo wszystko normalnie.
22: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
23: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
24: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
25: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone, niejednowariantowe i wtedy działamy.
20: Z pacjentami szpitala, w którym rozegrały się te dramatyczne sceny, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
21: To jest raport.
20: Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana. Tak wyglądały ostatnie godziny. Rada miasta skończyła obrady dopiero nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Trzaskowskiego. Przeciw był m.in. PiS oraz Lewica. Prezydent stolicy musiał gęsto tłumaczyć się m.in. ze skandalu w szpitalu południowym na Ursynowie, gdzie miało dochodzić do dużych nieprawidłowości na SOR-ze, a nawet funkcjonował salonik VIP-owski dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Sesję śledził dla Was nasz reporter Mateusz Gębiewski.
26: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wynik audytu.
27: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
26: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w szpitalu południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
28: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
26: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
20: Białe koszule, kwiaty, podziękowania. W szkołach jest dziś bardzo uroczyście. To z okazji oczywiście zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
29: Jest się czym pochwalić?
30: Nie.
29: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić?
31: Średnia 4,23. Jeszcze jakbym trochę się postarała, to by było.
29: Teraz można już się skupić na wakacjach.
31: Na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
29: Wzruszający moment?
31: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
29: Przed wami szkoła średnia?
30: Tak, no.
20: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
16: SK Rock Biznes.
20: Polskie porty lotnicze zostały właśnie wpisane na listę spółek strategicznych. Tak wynika ze znowelizowanego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla węzła kolejowego po wschodniej stronie lotniska, poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Spółka dodała, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonywalności i pozwoli na uzyskanie pozwoleń na budowę węzła i inwestycji towarzyszących. Ponad 345 tysięcy seniorów na koniec kwietnia tego roku zadłużonych było na niemal 12 miliardów złotych, tak wynika z danych tych najnowszych od BIK Infomonitora. Oprócz tego w ostatnich 12 miesiącach w grupie osób powyżej 65 roku życia na skradzioną tożsamość próbowano wyłudzić ponad 15,5 miliona złotych. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3 złote 64 grosze, euro 4 złote 23 grosze, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś rano na 4 złote 58 groszy, funt brytyjski na 4 złote i 90 groszy.
16: pogoda.
20: Piątek będzie słoneczny, przyniesie prawdziwie letnią, wakacyjną pogodę. Pojawi się także jednak zagrożenie związane z upałem. W wielu regionach temperatura dziś przekroczy 30 stopni. W mocy pozostają alerty drugiego stopnia przed upałem wydane przez IMGW.
16: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: Ale szybko zleciały te pierwsze lata, pierwsza dekada historii zespołu Lux Torpeda. Nawet się nie obejrzymy, a będą mieć tyle lat historii, co zespół, który wystąpi dla Państwa teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A oni są obecni już 6 dekad. The Rolling Stones, In the Stars.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: Tum Tumping, zespół z Leeds, nieistniejąca już Chumbawamba Westerok. A teraz będzie zespół z miasta o nazwie Lądek, bo przypominam, Londynu nie ma. Będzie piosenka z tytułem London Calling. London miałem wczoraj okazję słuchać w wykonaniu Benjamina Clementine, no ale to zupełnie opowieść na inną sytuację. Może jeszcze do Malta Festival, który dzieje się w Poznaniu, dziś wrócę. Teraz o The Clash.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Pan Mick Jones, to człowiek, który ma dzisiaj urodziny. 20 lat temu powiedział, że chciał otworzyć własne muzeum, ale nie związane z nim jako muzykiem, tylko z tym, co zbierał. A zbierał różne rzeczy od dziecka, no i 20 lat temu mówił o tym, że chciał pokazać światu swój imponujący zbiór. Mam każde pismo, jakie kiedykolwiek się ukazało, każdy komiks, każdą płytę, każdą kasetę wideo. Mam ponadto ogromne archiwum, w którym przechowuję różne rodzaje książek. Moja żona nazwałaby go to zbieraczem rzeczy, które zbierają kurz. Złośliwie trochę. No w każdym razie Mick Jones jest bardzo z tej kolekcji dumny. Uważa, że to jest jego największe dzieło i chce mieć muzeum, mówił 20 lat temu. Z tego co pamiętam, muzeum mu się zrobić nie udało, ale rok temu w Londynie była wystawa, na której pokazano to jego zbieractwo. Chyba był wtedy bardzo zadowolony. I ta wystawa miała związek z 70. wtedy urodzinami muzyka, który przed laty śpiewał w zespole The Clash. Ciekawe, co szykuje na swoje 71. urodziny, które tak się składa, ma akurat dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Mick Jones i jego The Clash.

0: New Year's Day, czyli trochę polska piosenka zespołu YouTube na antenie Eski Rock. A ja w ręku trzymam ostatnią płytę 8-track zespołu Pink Floyd, zmiksowaną przez Stevena Wilsona, z 8 numerami z różnych płyt zespołu Pink Floyd z lat 70., ale połączonych przy pomocy dźwięków nagranych kiedyś przez Pink Floyd jakby w jedną całość. Zaczyna się najmniej przebojowo, bo jest One of These Days, ale potem wśród tych 8 numerów m.in. Money, Time czy Wish You Were Here. Ponieważ rozdawałem ten album przez 4 ostatnie dni drogą messengerową, to teraz będzie propozycja dla tych, którzy często pukają i mówią halo jaro, a my nie chcemy messengera używać, my używamy tylko i wyłącznie maila. No to niech będzie dla użytkowników tej nieco bardziej tradycyjnej formy kontaktu. jaro@skarok.pl. W sprawie zespołu Pink Floyd można pisać od tego właśnie momentu. Dla 7 osoby, której mail do mnie dotrze od teraz, płyta w prezencie. No to 3-4, start.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear.

0: rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Cześć, sąsiad, nowe auto?
4: No tak, to nowy Changan.
3: Pierwszy raz słyszę.
4: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
3: No, robi wrażenie.
4: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
3: A cena?
4: W ofercie premierowej Changan CS 55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
4: U najbliższego dealera.
5: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
6: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20. Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
9: Dajemy do walki!
6: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.
14: What's happening? This is the Devil Without a Cause, Kid Rock.
15: This is Jack White.
16: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Creedence, Clearwater Revival. A teraz pojawi się na antenie Iskier Rock zespół Van Halen, w którego składzie następowały przez lata różnego rodzaju zmiany przed mikrofonem. Najpierw odchodził David Lee Roth, zastąpiony przez samego Hagara, a potem Sammy Hagar został zastąpiony przez tego samego Davida Lee Rotha. I wydarzyło się to dokładnie 30 lat temu. Tam jest taka historia, że wokalistką przez chwilę był taki pomysł, miała zostać wokalistka Patti Smith, ale nie ta Patti Smith znana z albumu Horses, tylko gościara, która grała, śpiewała w zespole Skandal. Ale ponieważ była w 8 miesiącu ciąży i nie był dla niej odpowiedni czas, odmówiła. A poza tym

byłam nowojorczanką i nie chciałam mieszkać w Los Angeles. A dodatkowo ci faceci, mówiła o swoich ewentualnych przyszłych kumplach z Van Halen, byli cały czas pijani. No i ofertę odrzuciła.

0: Jedyne pociski, jakie akceptuję, to te właśnie miłości. T-Love, Westrock. 11 na horyzoncie, czyli już teraz za moment raport deski rok. Cały czas patrzę z nadzieją na prognozy, które szykują nasi synoptycy, że może jednak ta zapowiadana 40 w temperaturze się w niedzielę nie wydarzy. Ale nic się nie zmienia. O czym też będziemy mówić teraz w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
3: Widzieli, że Janek czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
2: Ale ja
3: to
2: tak samo.
3: To jest ciekawe, prawda?
2: Rozmazane.
4: Marina Uczenko chwali się talią osy w bikini.
2: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini. Widziałaś jego oczy? Halo, dzień dobry.
5: Piłkę wymyślili Indianie prekolumbijscy. Drużyna, która przegrywała, była na ogół składana w ofierze.
2: A propos tej naszej reprezentacji, to ja mam wrażenie, że faktycznie same ofiary. Na bramce w Polsce mógłby stać wódz Wielka Faja.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
6: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
6: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
12: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
13: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
14: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
22: Castorama!
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
22: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
23: Tak?
22: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Wszystko, czego dziś chcę,
25: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: Reklama.
28: Mamy najnowsze informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanych w wyniku ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Siedlcach. Dziecko wypadło tam z okna.
29: SK Rok. Raport.
28: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby, jedna z poszkodowanych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby lekarz i 2 pacjentki przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi nam Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
30: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
28: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa.
29: To jest raport.
28: Dziecko wypadło z okna, interweniował śmigłowiec LPR-u. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach.
31: Otrzymaliśmy zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 8-letniego dziecka, do którego doszło w jednym z domów przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach.
28: Mówi aspirant Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Jak dodaje, służby natychmiast ruszyły z pomocą.
31: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
28: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada policja. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ostatniej nocy przechwycono 660 ukraińskich dronów nad 12 regionami, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i nad Morzem Czarnym. W ocenie agencji Associated Press był to jeden z największych ataków bezzałogowców na rosyjskie regiony i Krym od 2022 roku, czyli od początku wojny na pełną skalę.
29: Słuchacie raportu w SC Rok.
28: Świadectwo odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć wakacje. To już oficjalny koniec roku szkolnego. Ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
32: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
33: No i rodzice nie będą musieli
32: tak,
33: wstawać.
32: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
34: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
35: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocząć sobie trochę.
33: Pośpisz troszkę?
35: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materace.
28: Z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i z rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski. Powrót do szkolnej ławki 1 września. O tym jednak chyba dziś nie warto myśleć.
36: Też bym pospał, ale im zazdroszczę, a ty?
28: Jarek, spałeś do 10.
36: Masz jakieś błędne dane.
37: Pogoda.
28: Mam zawsze dobre dane. Piątek będzie słoneczny, przyniesie prawdziwie letnią pogodę wakacyjną. A jakże? Pojawi się także zagrożenie niestety związane z upałem. Tu już nie ma żartów. W wielu regionach temperatura już dziś przekroczy 30 stopni. W weekend może być to nawet 40. No i w mocy pozostają alerty drugiego stopnia wydane przez IMGW.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: co chcesz.
1: Nie wiem dlaczego, ale mój tata zawsze mówił w tym momencie, kiedy ta piosenka leciała w radiu na koniec i wzięła lodówkę. Widocznie to z jego młodości było takim powiedzeniem, które się powtarzało. Niewiele mogę ci dać. Zespół Perfect na antenie Eski Rock. Witamy serdecznie po 11. Dziś kultowe historie. Przypomnę, nie do 12 jak zwykle, tylko godzinkę dłużej. No, zaczął się ten czas urlopowy. Co robić?
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jedni wypoczywają, a drudzy intensywnie pracują. Foo Fighters na tarsie koncertowej u nas już grali, ale grają jeszcze w wielu innych miejscach, więc gdyby Państwo nas słyszeli gdzieś przez internet za granicą, no to może niektórzy z Was się szykują na kolejne spotkanie z zespołem, który dla Państwa teraz zagra w Eski Rock piosenkę Unconditional.

0: Nie da się przez całe życie wybierać tylko dobrze, ale trzeba się starać robić to jak najczęściej. Tego Państwu życzę. I teraz będzie takie wspomnienie, najpierw niemuzyczne. Sporo się Polska zmieniła, prawda? Nawet od momentu, kiedy Episet zaczynali jako hardkorowe kółko filozoficzne. 2001 rok, pamiętają Państwo Polskę, 25 lat temu, nie wyglądała tak dobrze jak teraz. Nowe drogi, placy zabaw, naprawdę wygląda to super, jestem pod wielkim wrażeniem. No i były też czasy w Polsce, gdy nie mieliśmy nowoczesnych hal sportowo-koncertowych. Był Spodek, Poznańska Arena, jeszcze hala stulecia we Wrocławiu, był warszawski Torwar i w zasadzie koniec. Od ponad dekady mamy już wybór i co za tym idzie, wysyp koncertów, jakiego Polska nie widziała wcześniej. Nawet nie starcza Bejmów na to, by te wszystkie koncerty oglądać. 16 lat ma hala Ergo na granicy Sopotu i Gdańska. Tam za moment wystąpi Lenny Kravitz. Kraków Arena, czyli Tauron, też już ma trochę lat. Tam niedawno byłem na przykład na koncercie zespołu Disturbed z Megadeth. A najstarsza z tych nowych hal, no wiadomo, jeszcze jest parę nowych, ale ta z tych najstarszych ma dzisiaj 17 urodziny. Od tej, od której cała ta wielka zmiana koncertowa się w Polsce zaczęła. Atlas Arena. 17 lat. Trochę zleciało. To w niej widziałem koncert swojego życia. Państwo czasem pytają, co nim było, to ja mogę teraz odpowiedzieć głośno wszemi wobec, że najpiękniejszym koncertem, na jakim byłem, był występ Sade właśnie w Atlas Arenie w roku 2011. W tejże Atlas Arenie widziałem też dwukrotnie zespół, który dla Państwa teraz wystąpi.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tylko mam nadzieję, że nie pójdą Państwo spać. Lullaby The Cure.

0: Głos jak dzwon. Cały czas jest za chleb, nie najgorzej, prawda? Jeżeli Państwo byli na jednym z koncertów, albo nawet i na dwóch, to Państwo sami na własne uszy słyszeli You Could Be Mine. Miałem rozwiązać konkurs związany z płytą 8-track zespołu Pink Floyd. Obiecywałem, że dla siódmej osoby płyta w prezencie. No to sprawdzamy. Pierwszą osobą była Aneta, drugą Paweł, trzecią Ania, czwartą Marek, piątą Krzysztof, szóstą Asia. Siódmy, ósmy i dziewiąty Łukasz. Chyba nie ten sam. No to zaraz ten jeden Łukasz dowie się, że wygrał płytę. Gratuluję. I to już była ostatnia płyta Pink Floyd, którą miałem do wydania w tym tygodniu.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30.

0: sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
0: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Reklama.
9: Eska Rock Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Piotr Rogucki ogłasza nowy projekt na swoje 30-lecie. Mówi o opowieści stworzonej z istotnych fragmentów, z obrazów, notatek, gestów, słów, archiwaliów, które przez lata tworzyły jego świat. Jak mówi teraz, w projekcie dzielę się swoim doświadczeniem i przemianą, własnymi transmutacjami. To bardzo kreatywny i żywy proces. Więcej o nim przeczytacie na eskarok.pl.
9: Eska Rock Radar.
11: Hi, I'm Tom from Kasabian.
12: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
13: Hi, this is Keith Richards.
14: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Eska Rock.

programie Live Westy Rock. Żyjemy w czasach, będę się co do tego upierać, równouprawnienia lub czegoś, co jest bardzo bliskie tego stanu rzeczy. Choć nie zawsze przecież tak było nawet w branży koncertowej, na wielkich festiwalach. Proszę sobie wyobrazić Glastonbury Festival, rok 2015. Zespół Florence and the Machine staje się pierwszym, jak to ładnie Anglicy mówią, female fronted band, który był headlinerem tej imprezy od czasów Shakespeare Sister w roku 92. Dość długa przerwa, przyznajcie, ale od tego 2015 sporo się na Glastonbury zmieniło. Na lepsze na szczęście. Dla pań i dla panów również. Florence and the Machine. What kind of man?

0: widziałem niedawno gdzieś na mieście plakat reklamujący, czy też informujący, świętujący 40-lecie programu telewizyjnego o nazwie TeleExpress. Gratulujemy, życzymy oczywiście drugich przynajmniej 40 lat, no i wspominamy, jak to ja przynajmniej w tymże TeleExpressie, w tym kąciku z teledyskami przed laty po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu zespołu Europe i obejrzałem fragment teledysku do tej właśnie piosenki The Final Countdown. 11 już była, teraz będzie 12. Raport zapraszamy serdecznie. Po nim jeszcze kultowe historie przez godzinkę. Jaro, serdecznie zapraszam.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
7: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych. Zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
5: Reklama.
11: Jest śledztwo w sprawie ataku w Jastrzębskim Szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa. W raporcie Lublin i temat miejskiego radnego, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu. Minister edukacji nie zdała, otrzymała symboliczne świadectwo z czarnym paskiem.
18: SK Rock. Raport.
11: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie ataku w Jastrzębskim Szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik ma 19 lat. Był pod wpływem narkotyków. Wczoraj wtargnął na oddział gastrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju i długim nożem zaatakował ludzi.
19: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
20: Ma pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
19: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
20: Macie zabezpieczony jakoś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
19: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
11: Z Haliną Semik, rzecznik policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
21: To jest raport.
11: Kwestia wydania karty parkingowej dla lubelskiego radnego Konrada Wcisło nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego, więc informacje na ten temat nie mogą zostać udostępnione z uwagi na prawną ochronę prywatności osoby fizycznej. To odpowiedź Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie na nasze pytania. Wracamy do tematu miejskiego radnego, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. A temat śledzi Bartek Ważny.
22: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
11: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca. W warszawskich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a akcja uczniowska bije na alarm. Minister edukacji nie zdała. Barbara Nowacka otrzymała symboliczne świadectwo z czarnym paskiem. Akcja uczniowska domaga się jej dymisji, wskazuje też na sprawy do rozwiązania w stolicy.
23: Dla uczniów szkół średnich nadal nie ma, na przykład w Warszawie, bezpłatnej komunikacji miejskiej.
11: Mówi Hanna Kuryłowicz z akcji uczniowskiej. Organizacja postuluje też o dostęp do usług psychologów w szkołach, darmowe posiłki czy obowiązkową edukację seksualną.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Kiedy żar leje się z nieba, w wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można przy nich odchłodzić się, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
24: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
25: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
26: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
27: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
28: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
11: A działanie kurtyn wodnych na własnej skórze sprawdziła nasza reporterka Anita Zalewska.
5: SK Rock Biznes.
11: Orlen podniósł hurtowe ceny benzyny Euro Super 95,66 zł, benzyny Super Plus 98,42 zł, a oleju napędowego Eco Diesel o 44 zł na metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj w hurcie Orlenu benzyna staniała, a olej napędowy zdrożał. Na realizację projektów z Krajowego Planu Odbudowy wypłacono do tej pory beneficjentom 77 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z KPO podpisano już ponad 1 119 tysięcy umów na ponad 225 miliardów złotych. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia.
0: Powiem ci, że w związku z tymi upałami zastanawialiśmy się z żoną, czy faktycznie w niedzielę nie pójść do jakiejś galerii się ochłodzić. Pierwszy raz się cieszymy na niedzielę.
11: No pójście do galerii. Mhm.
3: Pogoda.
11: Chyba że klimatyzacja w domu, to już inna sprawa. Na dziś w całym kraju słonecznie, temperatura od 30 do 31 stopni, 27 kresek na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 stopni na południu oraz zachodzie. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, tam 34 stopnie, a chłodniej nad morzem. Przyjemna temperatura od 22 do 26 stopni.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: prawdziwy wybuchowy był to związek tych trzech muzyków zespołu Cream. Ledwie 3 lata ktoś powie historii, ale ja się nawet jestem w stanie wypowiedzieć w takim klimacie, że aż 3 lata wytrzymali ze sobą muzycy, którzy każdy z nich był jakby osobowością ponadprzeciętną. Sunshine of Your Love, zespół Cream, Westę Rock. A teraz pojawi się też wybitna postać, żyjąca, mająca się ponoć znakomicie, choć już po 80.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Chwilę temu dosłownie Paul McCartney świętował 84. urodziny. Ale jest jak wino. Come Inside.

0: Open Your Eyes. Zespół Alter Bridge w polskim Radiu SK Rock. A teraz zagramy polską piosenkę, dla mnie absolutnie kultową. Może nawet powinienem zagrać tego dżingla. Państwo pozwolą, że szybciutko go przygotuję. O właśnie, niech się pojawi.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Bo choć jest piosenką młodą, to jest piosenką przejmującą, chwytającą za serducho. Taką, która zostanie ze mną już na zawsze. To będzie muzyka z płyty Dzieciom, którą Lao Tse, jak kiedyś Wspięty wspominał, skomponowali bardzo szybko w czasie wyjazdu w Bieszczady. Wszystkie piosenki powstały zaledwie w 2 tygodnie. A potem przez cały długi rok Wspięty tworzył do nich teksty. Gdy zaczął je pisać, i tu pozwolę sobie przeczytać to, co kiedyś opowiadał w wywiadzie, wiedziałem, że chcę opisać, że zostałem ojcem i że w jakiś sposób muszę przysposobić moje dzieci do świata, który je otacza. A towarzyszą temu różne obawy, lęki i rozterki. Bo gdy ma się dzieci, to z jednej strony człowiek jest szczęśliwy, ale z drugiej ze strachem patrzy na świat, który bywa bardzo niefajny. I Wojenka jest właśnie o tych obawach.

w liceum uczyliśmy się na lekcjach języka polskiego o Nirwanie, ale nie o tej, która dla Państwa teraz wykonywała numer All Apologies. Takie to były rzeczy w szkole średniej, akurat w czasie, kiedy Nirwana jeszcze funkcjonowała. Tak, mam już trochę lat. Trochę lat już na tym świecie spędziłem. Sing.

0: szóstkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowę na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Reklama.
15: Hey, this is Billy Gibbons,
16: Dusty Hill,
17: and Frank Beard
18: of ZZ Top.
19: Hi, I'm Alanis Morissette.
20: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

Bones for the Crows, zespół Nickelback. Chyba w najładniejszej piosence, jaką kiedykolwiek nagrali. Tu Westerok. Zapraszamy serdecznie teraz na spotkanie z niemieckim zespołem, którego wokalistką jest dziewczyna o południowo-wschodnim brzmiącym nazwisku Nasić. I chyba rzeczywiście jest tak, że ma chorwackie korzenie. Pani, która niedawno pojawiła się na Poland Rocku. Pamiętam ten moment, kiedy ogłoszono ich występ na tym wielkim festiwalu. To nie jest łatwo dostępne miejsce dla wszystkich z każdego zakątku Polski, a potem pojawiła się informacja, że zagrają jeszcze koncert w Warszawie na letniej scenie Progresji. No i niektórzy machnęli ręką, stwierdzili, dobra, będziemy mieć bliżej tu w stolicy. No ale okazało się, że do tej stolicy koniec końców nie dojechali z różnych powodów. Zatem kto był na Poland Rocku, a ja byłem, ten pewnie jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. Fire in your eyes. Teraz taka niezwykła piosenka na naszej antenie.

0: Pan Ozzy Osbourne, którego wspominałem we wtorkowej audycji wieczornej. To był dobry rok, gdy robiłem zestawienie najgorszych ojców w historii. W Dzień Ojca. Bo rzeczywiście dobrym to on na pewno nie był. 13 za moment. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Życzę przyjemnego weekendu, choć będzie gorący. Mam nadzieję, że Państwo znajdą trochę cienia. No i w niedzielę, kiedy tu się pojawię po 14, też będą Państwo ze mną w SC Rock. To trzymajcie się. Na razie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
13: Gastorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
3: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Reklama.
22: Jego ojciec był pod wpływem alkoholu. 8-letni chłopiec utonął w Zwoleniu. Mają charakter kaskadowy. W raporcie fałszywe alarmy bombowe w Małopolsce. Uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
23: SK Rock. Raport.
22: 13. Anna Kruszyńska zaprasza. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada teraz policja.
24: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
22: Informowała nasza reporterka Kinga Furch.
25: To jest raport.
22: Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana na numer 112 wpłynęło ponad 20 takich informacji. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
26: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
22: Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, mówią górnicy.
27: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbija.
28: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić wrzotkę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
22: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby utrzymać płynność finansową i przetrwać kryzys.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
29: Co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
30: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
29: Szybko?
30: No, wiadomo.
31: Dzisiaj co będę robił? No grać.
22: A z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
32: Pogoda.
22: To prawda, jest bardzo ciepło i słonecznie. Temperatura od 30 do 31 stopni, 27 kresek na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 stopni w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie. Najcieplej na krańcach zachodnich 34 stopnie, chłodniej nad morzem od 22 do 26 stopni i tam najlepiej się teraz wybrać. Może język się nie będzie plątał.

0: To był Sztywny Palazji, Westerog i spotkanie z... Jeszcze raz. To ja zapraszam Państwa na spotkanie ze mną. Michał Cieślik się kłania po godzinie 13, w piątek 26 dzień czerwca. Już chyba wakacyjne popołudnie, śmiało chyba można tak powiedzieć. No i do godziny 17 tutaj dzisiaj będziemy razem, więc polecam się na te najbliższe 4, no w tym momencie już niespełna 4 godziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To jest 26 czerwca, to jest dzień kilku fajnych płytowych premier. W kontekście tego zespołu mówię o jednej z nich właśnie. Dzisiaj ukazała się nowa płyta zespołu Muse. Wow, Signal. No specyficzna to płyta, muszę powiedzieć, bo już słuchałem. Ale może nie będę nic sugerował, Państwo posłuchają, sami sobie zdanie wyrobią. No to teraz taki mały przedsmak, już doskonale Państwu znany, tego co w większych ilościach na tej płycie właśnie. Cryogen, Muse, przed nami Esterok.

Jakaś przemożna wena ogarnęła Linda Perry zespół Phone on Blondes ostatnio. Niedawno ukazał się jej solowy album Let It Die Here, a tu proszę bardzo, chwilę wcześniej zapowiedziała także w imieniu zespołu Phone on Blondes. Powrót po ponad 30 latach od premiery tego kultowego albumu z lat 90., na którym znalazł się ten właśnie kawałek. What's up? Phone on Blondes mają powrócić z nowym albumem, z nową płytą już na początku 2027 roku. Takie wieści. Phone on Blondes i What's Up już za nami w ST Rock, 25 po pierwszej. Ja tak na marginesie, wczoraj po południu grałem Państwu Cypress Hill z samplami z tego właśnie kawałka. What's your name, what's your number? Chodzi o ten kawałek, rzecz jasna. No to dzisiaj fajnie będzie posłuchać oryginału. Guns of Brixton, The Clash przed nami w ST Rock.

0: No tak, dzisiejsza aura zupełnie odmienna od tego, co lata temu widziała ze swojego krakowskiego okna Kora. Kolejny dzień upałów przed nami. Najcieplachy, jak to Ania powiedziała w raporcie, na zachodzie kraju, tam 34 stopnie, najchłodniej, chociaż wiem jak to brzmi, w kontekście tych 27 stopni. Na Podhalu. Jakoś dajemy radę? Dajemy chyba jeszcze, prawda? No co mam nie dawać? 27 minut do 14 pozostaje, to był Manam, krakowski Spin, a jeszcze w tej godzinie między innymi dżemy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
3: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
4: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
2: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
4: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
5: Przychodni krokaty pozdrowiła go żona. Widocznie była... grzech uwarta.
6: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
1: Mi. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Reklama.
4: Eska Rock Radar.
5: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Tegoroczna 19. edycja Hellfestu, czyli jednego z największych festiwali muzyki metalowej na świecie, dobiegła końca. Ci, którzy nie mogli pojawić się we Francji, mogą teraz bezpłatnie obejrzeć profesjonalne nagrania ponad 40 koncertów z tego festiwalu, w tym występy Behemota, Anthraxu, Papa Roach czy Sepultury. Jak to zrobić? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
4: Eskarok Radar.

To był zespół Jam, dla którego ten 2026 jest bardzo ważnym rokiem, bo to rok takiego kolejnego nowego otwarcia. Zimą ukazała się pierwsza płyta grupy, już z nowym wokalistą, którym przypomnę, w ubiegłym roku jeszcze został Sebastian Riedel. Sobie potrzebni to tytuł tego albumu, no i utworów z tej właśnie płyty, a wśród nich kawałka Idzie Lepsze, który już za nami będzie można posłuchać podczas tegorocznej rokowizny. Zespół Jam pojawi się w dwa sierpniowe weekendy w Poznaniu i Krakowie. My też tam będziemy, bo SK Rock jest patronem tegorocznej rokowizny, podobnie jak w roku ubiegłym. Jam już za nami w SC Rock, a teraz będzie Scott Stapp, Breakout.

0: To była Alana Miles w Estera Ogna i kobieta z potężnym głosem zamyka pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Black Velvet już za nami. Od żeńskich wokali rozpoczniemy także tę kolejną godzinę i to też będzie potężny wokal należący do Janis Joplin. Peace of my heart. To tuż po raporcie o godzinie 14. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
7: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
17: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Trwa przesłuchanie nożownika z Jastrzębia Zdroju. Trzeci stopień zagrożenia jest zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu w Kaliszu rozpoczyna się weekendowe kontrole.
25: SK Rock. Raport.
24: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
26: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napoi alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał. On prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
24: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki.
25: To jest raport.
24: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym obejmuje korzystanie z ognisk, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do wybuchu pożaru. Decyzję podjęto w związku z trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
27: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
24: Mówi Mikołaj Dorożały, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca i mogą zostać przedłużone, jeśli poprawią się warunki pogodowe. Park pozostaje otwarty dla turystów, jednak obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kaliszu rozpoczyna weekendowe kontrole.
28: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
24: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu i dodaje, że w lodziarniach i małej gastronomii
28: sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
24: A osoba, która nie przestrzega warunków sanitarno-higienicznych i nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
23: SK Rock Biznes.
24: Będzie droższe tankowanie na stacjach paliw od jutra do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł. Benzyny 98 6,70, a diesla 6,17. Wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Port lotniczy Rzeszów-Jasionka pomyślnie obsłużył szerokokadłubowego Boeinga 747-409F. Poinformowali przedstawiciele portu. Operacja potwierdza zdolność lotniska do przyjmowania największych samolotów cargo i wzmacnia jego pozycję w regionalnej logistyce. Możliwe będzie otwarcie bramek na maksymalnie 30 minut. Chodzi o wszystkie punkty i stacje poboru opłat autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Jest jednak jeden warunek. Jeśli średni czas oczekiwania na opłacenie przejazdu na bramkach przekroczy 25 minut, poinformował dziś resort infrastruktury.
23: Pogoda.
24: I stopniowanie słowa ciepło. Ciepło? Cieplej? Najcieplej? Gorąco?
0: Najcieplachy. Mi się bardzo podoba to określenie.
24: No i...
0: Najcieplachy.
24: No i po tym słowie mój system wewnętrzny wyświetlił komunikat error.
0: No, tak bywa niestety przy tych temperaturach, ale mam nadzieję, że jakoś dasz radę.
24: Gorąco.
0: Chyba, że mam ci pomóc.
24: Od 30 do 31 dam radę. 27 kresek na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie. Najcieplej 34 stopnie na krańcach zachodnich. A jeśli ktoś woli chłodniejsze klimaty, to kierunek morze od 22 do 26 stopni tam.
0: Zmroziło mnie dosłownie na myśl o tych 22 stopniach, ale ja oczywiście dbam tutaj o twój komfort termiczny. Mam nadzieję,
24: że dobrze.
0: Daję radę. O, to zapraszam za godzinę.

0: Yesterdays to Guns N' Roses w ST Rock. 12 minut po 14, mamy piątkowe popołudnie, 26 dzień czerwca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik kłania się ponownie i zapraszam na drugą godzinę naszego piątkowego spotkania. To ja nie mówiłem nic, że będę miał dzisiaj dla Państwa prezenty, a i owszem, po godzinie 15 karnety na festiwal Colors of Ostrava do Czech, to tuż za naszą południową granicą i to się dziać będzie między 15 a 18 lipca. No a już w tym momencie mam dla Państwa podwójny bilet na męskie granie w Żywcu. Dzisiaj start trasy męskiego grania. Ja już teraz mogę Państwu powiedzieć, że w tej godzinie pojawi się artysta, który dzisiaj wieczorem w Żywcu też zagra. I umówimy się tak. Jeżeli Państwo tego artystę usłyszą na naszej antenie, jak będzie występował i wykonywał swój utwór, no to wtedy szybciutko mi Państwo głosówkę nagrają z nazwiskiem albo pseudonimem tego artystę i tytułem utworu, który właśnie wykonuje. No to jest zadanie dla Państwa na tę godzinę i jak powiedziałem, podwójny karnet na męskie granie w Żywcu jest do zdobycia. No to do dzieła.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek będzie można na żywo usłyszeć zimą przyszłego roku, bo przyjadą do nas. Nothing but thieves.

A już myślałem, że państwo się zagapili i nie wysłali na czas wiadomości, ale widzę, już są wiadomości na moim Messengerze, bo właśnie pojawił się Organek i jego Wiosna. A Organek ze swoim zespołem już dziś wieczorem na tym pierwszym przystanku tegorocznej trasy męskiego grania w Żywcu. Dziś wieczorem na scenie Organek się zaprezentuje. To ja państwa jeszcze może odrobinę podtrzymam w niepewności i zaraz usłyszymy tutaj szczęśliwca bądź panią szczęśliwczynię, chyba tak można to odmienić, która ewentualnie, który dziś wieczorem bawić się będzie na męskim graniu w Żywcu. I'm looking...

0: Warto, warto. Strachy na lachy w SC Rock. No to, żeby jeszcze formalności stało się zadość, pan Organek już się pojawił w SC Rock, ale pani Magda jeszcze się nie pojawiła. Dzień dobry.
1: Hejka, czy w pytaniu konkursowym chodziło o kawałek Organka Wiosna? Pozdrawiam, Magda.
0: Pozdrawiam również, tak, żeby formalności stało się zadość. Oczywiście chodziło o Organka. No i pani Magda będzie się dzisiaj wieczorem bawić i jutro też na męskim graniu w Żywcu. Między innymi właśnie na koncercie Organka. Dobrej zabawy życzymy.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
16: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
17: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
16: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
18: Wcale się nie poddają!
19: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
16: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
20: Ogień zszedł z boczem góry.
16: Avatar, ogień i popiół.
21: Stajemy do walki!
16: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
23: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
24: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
25: Reklama.

To była grupa The Pretty Reckless, która dzisiaj, po 5 latach od premiery ostatniej płyty, powróciła do nas z nowym albumem, który zatytułowany jest Dear God. I na tym albumie właśnie utwór, który już całkiem nieźle znamy, bo parę ładnych miesięcy temu miała miejsce jego premiera na singlu For I Am Deaf. To jeden z tych utworów, który zasila tracklistę tego świeżutkiego albumu The Pretty Reckless, który dzisiaj się ukazał. Jak powiedziałem, także jeżeli ktoś łaknie nowej muzyki, no to odsyłam zainteresowanych właśnie do tej płyty. The Pretty Reckless już za nami w SC Rock. Iron Maiden to przez kolejnych 6 minut. 2 minutes to midnight przed nami.

0: Przestań!
1: Losty bóla i krokodyle łzy. To była Koma, która zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Kolejną, bo ja tutaj z Państwem jeszcze zostaję na te następne dwie godziny tego piątkowego, prawie weekendowego i już wakacyjnego popołudnia, śmiało można powiedzieć. Także polecam się na dalszą część tego popołudnia. A za chwilę, punktualnie o 15 na naszej antenie, najnowszy raport.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
19: I dokąd wtedy jedziemy?
18: No nie wiem.
19: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
18: A, dobry komona.
19: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Cześć, sąsiad, nowe auto?
15: No tak, to nowy Changan.
0: Pierwszy raz słyszę.
15: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
0: No, robi wrażenie.
15: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
0: A cena?
15: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
0: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
15: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
8: Changan Grupa BEMO zaprasza. Ostroroga 20.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
20: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Reklama. SK Rock Warszawa.
22: Nie żyje 35-latek. Tragedia w Kołobrzegu po policyjnej interwencji. Ponad 70 godzin na dyżurze. Wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. W raporcie szczebrzeszyn i lody za czerwone paski na świadectwach.
23: SK Rock. Raport.
22: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Raport zaczynamy od Kołobrzegu i tragedii podczas policyjnej interwencji. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popicie alkoholem.
24: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
22: Relacjonuje Karolina Semana z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada też prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi również pion kontrolny policji.
25: To jest raport.
22: Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
26: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
22: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Na Podkarpaciu może dojść do śnięcia ryb, ostrzegają Wody Polskie. To przez wysokie temperatury, które obniżają poziom tlenu w wodzie. Sytuację mają monitorować polskie związki wędkarskie. Tych na Podkarpaciu jest 37, mówi zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak.
27: Wystąpiliśmy też do wszystkich okręgów polskiego Związku Wędkarskiego, żeby w przypadku pojawienia się śnięcia ryb informowały nas o tym. W zależności właśnie od rozwoju sytuacji podejmujemy odpowiednie kroki.
22: Dodajmy, że 2 lata temu do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło w Starym Lublińcu. Tam odłowiono ponad tonę śniętych ryb. Wody Polskie apelują także do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich przypadków śnięcia ryb do właściwych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Pszczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Na aferę lodową z udziałem Rzecznik Praw Dziecka w Pszczynie zareagował burmistrz Szczebrzeszyna. Rafał Kowalik ufundował z własnej kieszeni darmowe lody właśnie za okazanie czerwonego paska na świadectwie. Z rodzicami i dziećmi ze Szczebrzeszyna rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
28: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
29: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
28: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
30: No, fajne uczucie.
28: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
30: Z matematyki.
31: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
30: No było ciężko, ale jakoś przeszło.
28: Ale warto.
30: Tak.
28: Zadowolony jesteś z czerwonego paska?
31: Tak. Skorzystaliśmy z karnetu, a jak nie będzie miał, to i tak przyjdziemy i wesprzemy, bo jesteśmy wierni tej firmie od lat. A moim zdaniem to bardzo fajny miły gest. Nie doszukuje się tego żadnego drugiego dna.
22: A oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
32: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: Pogoda.
22: A weekend będzie upalny i słoneczny. Dziś bezchmurnie. Od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie do 33 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na krańcach zachodnich 34 stopnie. Jutro w całym kraju słonecznie. Temperatura od 31 na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 38 stopni na krańcach zachodnich. W niedzielę jeszcze cieplej i tego dnia wieczorem pojawią się opady deszczu i silny wiatr.
32: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: A oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. No może ciut mniej na tych termometrach. Dobra, już nie marudzę. Jest przyjemnie, a z upałami jakoś sobie musimy poradzić. Nie ma przeproś. Tym bardziej, że piątkowe popołudnie, weekend się rozpoczyna, a niektórym to nawet właśnie się wakacje rozpoczynają. A nawet wakacje. Chyba tak to trzeba powiedzieć w tym momencie. Golden Life już za nami, jest 13 minut po 15.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: A ja witam Państwa za półmetkiem naszego piątkowego spotkania, bo dzisiaj wcześniej zaczęliśmy i wcześniej skończymy. Do 17 jesteśmy razem. Michał Cieślik, zapraszam bardzo gorąco. Teraz sięgamy po naszą nowość. To jest grupa Suede, która w przyszłym miesiącu wystąpi na koncercie w Polsce, zagrają w Warszawie i zaprezentują między innymi na żywo ten oto utwór Emotionally Unavailable.

0: To jest Metallica i Nothing Else Matters w SC Rock, 22 po trzeciej. Za chwilę Prince, o tym, o czym pewnie wiele osób marzy aktualnie. Rain, Purple Rain, dokładnie, Prince'a już niebawem na naszej antenie. A zaraz potem opowiem o prezentach, które przygotowałem dla Państwa na to piątkowe popołudnie.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
8: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
7: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
9: Sali się nie poddają!
10: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
7: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
11: Ogień zszedł z boczem góry.
7: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
7: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Purple Rain i Prince w Esterok. Dochodzi 15.30, to oznacza, że Ania pojawiła się w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, za chwilę raport, będzie też o sporcie. No tak, dużo o piłce nożnej ostatnio, ale przecież nie samą piłką nożną człowiek żyje.
1: Piłka nożna też będzie, ale za godzinę, ale w tym raporcie będzie tenis i będą siatkarze.
0: Tenis, czyli też zielona trawka, można powiedzieć, bo przecież to trawiaste korty Wimbledonu, co by nie mówić.
1: Tak.
0: No dobrze, to pół minuty i Ania z najnowszym raportem, zapraszamy.
2: Rachunki osobiste.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00
3: w Esterok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
2: Autopromocja.
5: Esterok. Raport.
1: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Chodzi o 19-latka, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, poinformował prokurator Jacek Rzeszowski. Jeszcze dziś śledczy zamierzają złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.
5: To jest raport.
1: Dziki w sklepie, wilki w mieście czy niedźwiedź na drodze. W internecie pojawia się coraz więcej filmów wygenerowanych przez AI, pokazujących szkodliwe lub niebezpieczne zachowanie dzikich zwierząt. Takie filmy wzbudzają niepokój i mogą być bardziej szkodliwe niż same wilki.
6: Najgorsze, co dzisiaj może się wydarzyć, to właśnie to, że uwierzymy w te fejki internetowe o tym, że dzieje się coś, nad czym nie mamy kontroli.
1: Mówi Mikołaj Dorożałek, główny konserwator przyrody. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się sesja ekspercka poświęcona problemowi rosnącej dezinformacji na temat zachowania wilków i niedźwiedzi.
5: SK Rock Sport.
1: Od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend Iga Świątek rozpocznie obronę tytułu w Wimbledonie. Dziś odbyło się losowanie drabinek turniejowych. Poznaliśmy rywali, w których polscy zawodnicy zmierzą się w pierwszej rundzie. Na mistrzynię French Open Mirę Andrzejewą trafiła Magdalinet. Hubert Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z numerem 11 Kasperem Rudem. Okazję do rewanżu będzie miał Kamil Majchrzak, który trafił na grającego z numerem 30 Alejandro Tabilo. Magdalena Fręch trafiła na grającą z numerem 19 Annę Kalińską. Teoretycznie najłatwiejszą rywalkę ma Maja Chwalińska. Zmierzy się z zawodniczką z Tajlandii. Manan Chiaja Sawankio ma 23 lata i jest 161 na liście WTA. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. A po drugim z rzędu zwycięstwie po tiebreaku, tym razem nad Turcją, polscy siatkarze zajmują 6 miejsce w tabeli Ligi Narodów. Prowadzą Amerykanie z bilansem 5 wygranych przy jednej porażce i 15 punktami, a druga jest niepokonana Japonia. Biało-czerwoni po 6 meczach mają w dorobku 4 zwycięstwa i 2 porażki, co przełożyło się na 11 punktów. Dziś pauzują, jutro w Gliwicach zmierzą się z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
0: Jeszcze raz, jak się nazywała ta pani z Tajlandii, bo nie zapisałem.
1: Manan Chiaja Sawankio.
0: Dobra, zapisałem, dziękuję.

Lady Pangi, Fabryka Małp, to już za nami w Este Rock. A przed nami kolejna edycja festiwalu Colors of Ostrava, które bardzo serdecznie Państwu polecamy w tym tygodniu od 15 do 18 lipca. Parę festiwalowych dni tuż za naszą południową granicą w Czechach. Byliśmy na tym festiwalu w ubiegłym roku. Jedziemy i tym razem z Kankanans i w tym roku zagra m.in. 21 Pilots, będzie Moby, no i oczywiście zespół laureat tej drugiej edycji konkursu SK Rock Star, czyli krakowski zespół Flying Bison. Ich też tam będzie można zobaczyć na żywo. A ja mam kolejny podwójny karnet na festiwal Colors of Ostrava. Jeżeli ktoś nagra mi głosówkę i w tej głosówce odpowie na bardzo proste pytanie, no to przekażę pierwszej osobie, która z dobrą odpowiedzią pośpieszy ten właśnie podwójny karnet. A pytanie konkursowe dotyczyć będzie zespołu, który w ubiegłym roku wygrał pierwszą edycję konkursu SK Rockstar, no i w nagrodę pojechał zagrać na festiwalu Colors of Ostrava. Jak się nazywał ten zespół? Ktoś pamięta? Jeżeli tak, to proszę o głosówkę w tej sprawie. W zamian za dobrą odpowiedź będę miał dla pierwszej osoby karnet do Ostrawy. Za 22 minuty będzie 16. Teraz Thomas Rakci, Westerok, Full Nothing.

0: Reklama.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje, 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top. Karbowane Spicy. Różne rodzaje, 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%.

0: A dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych Valior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eye of the Tiger i Survivor w ST Rock. Padło pytanie konkursowe parę minut temu w kontekście festiwalu Colors of Ostrava, a ja pytałem, jak się nazywał zespół, który w ubiegłym roku wygrał pierwszą edycję konkursu SK Rockstar i w nagrodę pojechał właśnie do Ostrawy, żeby tam zagrać koncert. Pan Tomek, dzień dobry.
1: Cześć, ten zespół, który wygrał wyjazd dzięki SC Rock do Ostrawy, to jest How We Met. Pozdrawiam, Tomek z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Tomka z Krakowa. Tak, oczywiście chodziło o olsztyński zespół How We Met, który w ubiegłym roku wygrał konkurs SK Rockstar, no i w nagrodę zagrał na festiwalu Colors of Ostrava. W tym roku, przypomnę, będzie to nomen omen krakowski zespół, który nazywa się Flying Bison. A pan Tomek będzie mógł zobaczyć ten koncert na żywo, bo otrzymuje ode mnie dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava między 15 a 18 lipca. Dobrej zabawy panu Tomkowi i osobie towarzyszącej oczywiście życzę. Piątkowe popołudnie, za 10 minut będzie 16. No, ten tytuł w kontekście tych upałów zmienia zupełnie wymiar. Only happy when it rains. Garbage.

0: winna i Agnieszka Chylińska Westerok na finał tej godziny. Za 3 minuty będzie 16. Ania za chwilę z najnowszym raportem. Zapraszamy bardzo gorąco, a my słyszymy się już po godzinie 16. To będzie ostatnia odsłona naszego dzisiejszego spotkania, na którą bardzo gorąco zapraszam.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
2: Łukasz Bąk.
4: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, także proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
2: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z

0: zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
1: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
6: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Zaatakował 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Nożownik nie przyznał się do winy. Na trasach większy ruch. Polacy ruszyli na wakacje. Sprawdzimy sytuację w Małopolsce. Zagrożenie pożarowe lasów. Alert RCB dla części województwa mazowieckiego.
9: SK Rock. Raport.
8: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Chodzi o 19-latka, który nożem zaatakował 4 osoby, personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Stan 3 osób jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta. W szpitalu powołany został także zespół kryzysowy, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
10: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
8: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
11: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Istnieje takie myślenie, pomogło spotkać każdego z nas.
8: Jeszcze dziś śledczy zamierzają złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.
9: To jest raport.
8: Polacy ruszyli na wakacje. Koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. W raporcie przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
12: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów. To w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej. Ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę Skurdwanowa.
8: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Jest alert RCB w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
13: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
14: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
13: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Na koniec Zakopane i kłótnia o wioskę Smerfów. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor nie chciał się wypowiadać, zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
15: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
16: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
15: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
17: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
8: Dodaje Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem.
18: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Pogoda.
8: Ciepło, od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie do 33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej dziś będzie na krańcach zachodnich, 34 stopnie. Jutro w całym kraju słonecznie. Temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 38 stopni na krańcach zachodnich. A w niedzielę jeszcze cieplej i tego dnia wieczorem pojawią się opady deszczu.
18: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Californication i Red Hot Chili Peppers w SC Rock, czyli utwór inspirowany Kalifornią, czyli miejscem, z którego pochodzą ci właśnie panowie, i kto by pomyślał, że my taką Kalifornię będziemy mieć w Polsce w tych dniach. Tak sobie spojrzałem na temperatury, jakie panują dzisiaj w Los Angeles, a właściwie jakie będą panować, bo Los Angeles się budzi do życia, tam dopiero po 7:00, no i 27 stopni maksymalnie na termometrach, taka prognoza pogody na dziś, więc i tak jest chłodniej niż w większości miejsc w naszym kraju. Dzisiaj właśnie takie rzeczy, proszę Państwa, w czerwcu 2026 roku. Red Hot Chili Peppers już za nami w SC Rock. Mamy 12 minut po 16 i piątkowe, weekendowe już prawie i wakacyjne dla wielu osób popołudnie. Ukłon raz jeszcze, Michał Cieślik, dzień dobry, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest zespół The Rolling Stones, no i trwa już takie końcowe odliczanie, można powiedzieć, do premiery ich najnowszej płyty zatytułowanej Foreign Tongues. To był ten tydzień, kiedy panowie podrzucili nam dwa nowe single z tej płyty, Jealous Lover i Divine Intervention. To oczywiście nagrania, które będzie można usłyszeć w SC Rock. No a my sięgamy jeszcze po ten pierwszy singiel, który zwiastuje tę płytę, która już za dwa tygodnie będzie z nami, bo ta premiera dokładnie 10 lipca. In the Stars, The Rolling Stones, Westerok. Rock.

0: Sweet Child O' Mine i Guns N' Roses w SC Rock. 22 minuty po czwartej. No tak, państwo mi tutaj piszą, że my non-stop o tych upałach, że już ileż można. No wiadomo, że są upały, że jest lato, to musi być ciepło, że lepiej to może bym coś włączył tak dla ochłody po prostu, żeby podziałało. No ja nie wiem, wymyśliłem coś takiego. Jak? Lepiej? Chłodniej?
1: Reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej. Rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę.
3: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega.
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Awatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Entre Dos Tierras i Héroes del Silencio w Esterok. No i prawie 16.30 nam się zrobiła. To oznacza, że za chwilę raport w Esterok.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Droga jest całkowicie zablokowana. To na 11 kilometrze autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Między węzłami Wrocław Zachód, a Wrocław Lotnisko doszło do zderzenia 5 pojazdów osobowych. Poszkodowane są 3 osoby. Na miejscu pracują służby, straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. Zginęło 589 osób, a 2980 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar 2 silnych trzęsień ziemi, które nawiedziły w środę Wenezuelę. Tysiące osób uznano za zaginione. Do Wenezueli wysłane zostały zespoły ratownicze z co najmniej 17 krajów. Wezmą udział w poszukiwaniach ocalałych.
3: To jest raport.
4: Teraz Łódź i niebezpieczne sceny na ulicy Pawianickiej. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód.
5: 40-letni obywatel Ukrainy podszedł do pojazdu Honda, w którym siedział jego właściciel. Otworzył drzwi, zabrał z wnętrza pojazdu siekierę i przy jej pomocy zniszczył tylną szybę samochodu. Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
4: Relacjonował Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
3: SK Rock Sport.
4: Na początek Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Dziś rozegrane zostaną ostatnie mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą. To spotkanie o 21:00. O tej samej godzinie w drugim meczu grupy I Senegal zmierzy się z Irakiem. O 2:00 w nocy mecze w grupie H. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. W grupie G Egipt po remisie z Belgią i wygranej z Nową Zelandią na zakończenie zmierzy się z Iranem. Ten mecz o 5:00 rano. O tej samej porze Belgia zagra z Nową Zelandią o być albo nie być w mundialu. Biegaczka Natalia Bukowiecka, płotkarka Pia Skrzyszowska i oszczepniczka Maria Andrzejczyk wystąpią w niedzielnym mitingu Diamentowej Ligi w Paryżu. Ponadto Patryk Sieracki będzie nadawał tempo biegu na 800 metrów. Bukowiecka wystartuje w trzecim z rzędu mitingu Diamentowej Ligi. 10 czerwca w Oslo w biegu na 400 metrów uzyskała czas 50:34, a 9 dni później w Dausze 50:12. Rekordzistka Polski w tym roku zajmuje 14 miejsce na światowej liście, ale sezon dopiero się rozkręca, a szczyt formy ma nadejść w sierpniu na Mistrzostwa Europy w Birmingham, gdzie Bukowiecka będzie bronić tytułu.

0: Jezu, In A Life w Esther Rock. Czekamy oczywiście na nową płytę, która no, ma się ukazać gdzieś w przyszłości nieodległej, no ale póki co żadnych szczegółów na ten temat nie znamy. Jezu, za nami w Esther Rock. No, rzeczywistość bywa przewrotna naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, że dziś, 26 czerwca, jeszcze na dodatek obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa. Co państwo na to? No właśnie, to chyba świętować najlepiej by było zamknąć się w takiej chłodziarce na parę, chciałem powiedzieć parę godzin, ale kto wie, może i to by pomogło, kto wie. Miłego świętowania w każdym razie. Chwila przerwy, potem wracamy z zespołem Creed High, na pewno jeszcze przed 17.
1: Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Masz furę, rozbiłeś furę. A C-Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
6: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: Reklama.

Girl, you'll be a man soon. I urge overkill of Esther Rock. No i to była mała wycieczka do pierwszej połówki lat 90. i do ścieżki dźwiękowej, oczywiście słynnego filmu Quentina Tarantino. Pulp Fiction, urge overkill już za nami w Esther Rock. 7 minut do 17 nam pozostaje. To ja jeszcze mam do zagrania, zanim sobie pójdę stąd dzisiaj. Jeszcze jeden kawałek, oto on. To teraz wycieczka do lat 80.

0: Luciola i Manam w Esterok. Już na koniec godziny i naszego piątkowego spotkania. Za chwilę 17, za chwilę najnowszy raport Jania, potem Michał i Radar, który dzisiaj się nieco wcześniej rozpoczyna. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego weekendu Państwu życzę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Melina Esterok.
3: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:11?
4: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
3: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
4: Ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak
4: możemy
3: tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję.
3: Nie jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
17: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na cechajanki.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
18: Wtargnął do tunelu metra. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Francji. W raporcie Wielkopolska trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. W wakacje górale zacierają ręce.
19: Eska Rock. Raport.
18: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
20: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między demonstracjami Ursynów, a Służew sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
19: To jest raport.
18: Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się trzy wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
0: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych trzech wagonów PKP Intercity.
18: Na miejscu jest dźwig, który ma wkoleić dwa kolejne wagony. Wykonano już także prace naprawcze toru. Szacuje się, że jeszcze dziś uda się przewrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Teraz informacje z dróg. Zablokowana jest autostradowa obwodnica Wrocławia. To po wypadku z udziałem 5 samochodów osobowych. 5 osób zostało rannych. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Policja apeluje o rozwagę, ponieważ Polacy ruszyli na wakacje i na drogach jest większy ruch. Idealna pogoda oznacza zwykle korki na trasach nad morzem. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy teraz, jak się jeździ. Na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
21: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także wczasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze dwa tygodnie wakacji będą słabsze, więc gości zapowiada się od połowy lipca. Co ważne dla turystów, ceny noclegów w górach praktycznie się nie zmieniły w stosunku do ubiegłego roku, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
22: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40 paru procent przez pierwsze dwa tygodnie, powyżej 50. W trzecim 60 parę widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
23: Emilia Glista, Joint System. Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę za około 120-160 zł.
24: Największe zainteresowanie obserwujemy z końcem lipca i ono trwa w zasadzie zazwyczaj do drugiej połowy sierpnia.
18: Dodaje Tymoteusz Mróz z lokalnej organizacji turystycznej Made in Zakopane. Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci się pojawią. Nie będzie co prawda wielkiego najazdu turystów z krajów arabskich jak w latach ubiegłych, ale za to pojawiły się rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
25: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
26: Pogoda.
18: Jest słonecznie i ciepło, do 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, do 33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, 34 stopnie. Jutro w całym kraju słonecznie, temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
25: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

młodzież w 80-tych latach pokochała tę kompozycję, szczególnie zerkając na teledysk, który był non-stop pokazywany w MTV, który pokazywał zbuntowanego nastolatka, który odpierał ataki surowego ojca za pomocą potężnych gitarowych riffów, zmieniając się później w lidera zespołu, czyli Dee Snidera. To taki trochę bunt, taka walka z autorytetami, obronie własnego zdania i odrzucania narzucanych zasad. Tak, drodzy Państwo, tak to wyglądało w tym 84 roku, kiedy formacja Twisted Sister wypuściła te dźwięki. Michał Prokopowicz, kłaniam się. To jest nasze piątkowe, wyjątkowo trochę wcześniejsze spotkanie w radarze. Natomiast przed nami zupełnie inne spojrzenie na świat, ponieważ pokazaliśmy ten świat zbuntowany. Natomiast jak sami wiecie, jak człowiek się starzeje, zaczyna trochę mniej tego buntu w sobie mieć. No chyba, że widzi to, co dzieje się na przykład w różnych szpitalach, no to wtedy ma prawo to trochę do lekkiego buntu. Natomiast jak dzisiaj patrzymy na świat, to chyba przez pryzmat Artura Rojka. Artur mówi, że kiedyś zobaczył w parku taką piękną scenę. Dwoje starszych ludzi, niespiesznie spacerujących i trzymających się za ręce. Jak mówi, to było takie po prostu naturalne, prawdziwe. Jak mówi, poczułem wtedy jakiś niezwykły spokój. I ten spokój towarzyszył mu przez kolejne miesiące. I ten spokój spowodował, że powstały te dźwięki w objęciach. Z jego najnowszej płyty, która już 18 września będzie miała swoją premierę, płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Czyli najnowsza solowa płyta pana Artura.

0: Pamiętacie to, co wydarzyło się 10 lat temu, kiedy ta formacja z Adamem Lambertem pojawiła się na festiwalu w Oświęcimiu? Oj, to były wspaniałe chwile. Aż łezka się wokół kręci. Natomiast gdybyśmy dzisiaj chcieli podpytać, czy Rogera, czy pana Briana, co z koncertowaniem ewentualnym zespołu Queen, to panowie milczą. Adama Lamberta ostatnio udało się zapytać o to. Powiedział, że nie ma nic konkretnego z Queen. Mówi, że nigdy nie rozmawiali o tym, że kończą, ale to naprawdę nic nie jest teraz zaplanowane. Mówi, że to w pewnym sensie zależy od nich. Oni są szefami, ja jestem gościem. Jeśli zadzwonią do mnie i powiedzą, hej, chcemy znowu koncertować, odpowiem, jasne, chętnie. My też odpowiemy jasne, chętnie. Wybierzemy się na jakikolwiek koncert Queen i Adama Lamberta.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
8: Weź udział w konkursie Closhi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Closhi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurs-closhi.com. Do zobaczenia w Hebe.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
1: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza, ale Ania za chwilę będzie mówić o polskim Forreste Gumpie. Ja nie wiem, kto by chciał biegać w taką pogodę, ale są tacy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
3: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
4: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
2: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
4: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
5: Przechodnik rogaty pozdraciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
6: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
7: Uch, mi. 6 na 9.
1: Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: Esse Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
10: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
9: Relacjonowała Katarzyna Słyk z policji w Zwoleniu.
8: To jest raport.
9: Koncerty, warsztaty, spacery edukacyjne i spektakle. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza jutro na piknik na dworze.
11: Od godziny 11 na gości będą czekać gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin. Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch and Mitch.
9: Zapowiada Michał Sobieraj z Zamku Królewskiego, a wstęp na piknik jest bezpłatny.
8: Esse Rock. Sport.
9: Australia, Wybrzeże Kości, Słoniowy Ekwador, Holandia, Japonia i Szwecja to kolejne zespoły, które zapewniły sobie udział w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Z honorem pożegnała się Turcja, która pokonała pod Los Angeles pewnego awansu współgospodarza USA 3-2. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1 i z trzeciego miejsca w tabeli awansował do 1/16 finału. Niemcy mimo porażki z dorobkiem 6 punktów zajęły pierwsze miejsce w grupie E. A dziś rozegrane zostaną ostatnie mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą. To spotkanie o 21:00. O tej samej godzinie w drugim meczu grupy I Senegal zmierzy się z Irakiem. O 2:00 w nocy mecze w grupie H. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. W grupie G Egipt po remisie z Belgią i wygranej z Nową Zelandią. Na zakończenie zmierzy się z Iranem. Ten mecz o 5:00 rano. O tej samej porze Belgia zagra z Nową Zelandią o być albo nie być w mundialu. Nazywany polskim Forrestem Gumpem, biegacz ekstremalny Tomasz Sobania ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Wyzwanie rozpoczął 10 maja, startując na moście Golden Gate w San Francisco. Finał biegu z metą na Times Square w Nowym Jorku pierwotnie został zaplanowany na 28 czerwca. Po 47 dniach biegu Polak postanowił pojawić się na jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie placów wcześniej, tym samym bijąc rekord należący do Amerykanina.

tęsknimy za tym głosem. To Audio Slave to Like a Stone, Westrock. Drodzy Państwo, jeśli się lubicie, tak jak w pewnym momencie swojego życia Chris Cornell przestał się lubić, to warto to celebrować, warto sobie czasami sprawiać małe prezenty. I pojawiła się bardzo wyjątkowa płyta, idealna na prezent i najbardziej chyba autobiograficzne dzieło Chrisa Cornella, pierwsze, w którym w pełni otworzył się na bardzo osobiste pisanie. Chodzi o płytę Out of Exile, która 2 tygodnie temu miała swoją premierę na winylu i to jest pierwsze w historii winylowe wydanie tego drugiego albumu tej legendarnej formacji. Formacji, która z tą płytą dotrzłapała się do 3-krotnej nominacji do nagrody Grammy. No i my doczekaliśmy się wyjątkowego winyla, bo oprócz klasycznego czarnego krążka dostaliśmy także liquid vinyl, a to wygląda tak, że to jest przezroczysta płyta, w której w środku przelewa się czarny płyn. Wydaje mi się, że to genialnie koresponduje z okładką tej płyty. A przy okazji lubienia się warto także to celebrować, nie tylko tak od wielkiego dzwonu w kontekście tego małego prezentu. Zresztą a propos celebracji tego lubienia się, potrafią w to panowie z Lux Torpedy.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
7: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
0: Reklama.

Lata temu ktoś ich określił jako Iron Maiden, które czyta społeczeństwo niczym spektakl. Ktoś inny powiedział, że to takie Guns N' Roses z biblioteczką egzystencjalistów. Sami woleli być określani jako stadionowy rock, który spotyka Public Enemy, bo uwielbiali tę energię Queenów, ale także tę polityczną odnogę i skuteczność hip-hopu. No, dla mnie osobiście to zawsze będzie historia jednego człowieka, czyli pana Richeya, który rankiem 1 lutego nagle zniknął. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, co wydarzyło się z tym zaledwie 27-latkiem. Niektórzy uważają, że te ostatnie tygodnie życia pana Edwardsa to tak naprawdę gotowy scenariusz na mroczny thriller. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego ten przed zniknięciem postanowił metodycznie, dzień po dniu, wypłacać ze swojego konta po 200 funtów. Robił to przez 2 tygodnie, po czym nagle zniknął i nigdy się już nie pojawił. A propos tych, którzy pojawią się na Poland Rock Festival i nie znikają, na pana Beno także czekamy.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Weź udział w konkursie Kloszy. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloszy. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloszy.com. Do zobaczenia w Hebe!
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
9: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61 na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Reklama.
11: Na termometrach blisko 40 stopni, prawie w całym kraju alerty najwyższego stopnia. Jest zażalenie na decyzji lubelskiego sądu. Chodzi o tymczasowy areszt dla obywatela Gruzji. Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt. Czas zacząć wakacje.
12: SK Rock. Raport.
11: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Żar z nieba, na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
10: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
14: Przyjemnie, chłodniej od wody.
13: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
12: To jest raport.
11: Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu, a chodzi o tymczasowy areszt dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach Jacek Werner.
15: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
16: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
15: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do Sądu Okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
11: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
17: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 kilometrów objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu, maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty, zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
18: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
17: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
11: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiadającego za inwestycje.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć
19: cieszymy
11: wakacje.
19: Cieszymy się, że w końcu wakacje. O, dzieci trochę odpoczną. Musiały wstawać rano do szkoły.
20: No i rodzice nie będą musieli
19: tak,
20: wstawać.
19: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu wakacje.
21: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
22: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
20: Ośpisz troszkę?
22: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
11: Bo dziś oficjalny koniec roku szkolnego, a z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
23: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Pogoda.
11: Ciepło. Dziś najcieplej na krańcach zachodnich. 34 stopnie, 27 na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, do 33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Przed nami bardzo upalny i słoneczny weekend. Jutro w całym kraju słonecznie. Temperatura od 31 na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do 38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu. W niedzielę nadal gorąco. Wieczorem mogą pojawić się opady deszczu i silny wiatr, a w poniedziałek na południu nawet 39 stopni.
23: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
24: Eskaro Radar.
25: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Tom Morello odwołuje wszystkie swoje koncerty. Sprawdzimy także ciekawą, wydawniczą niespodziankę od Joy Division. Ale zanim to wszystko, czas na Stonesów w nieco innym wydaniu. To Sum 41, to Paint It Black. Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

ciekawy, jakby potoczyła się ta historia rocka na świecie, gdyby pan Tom Petty dosyć mocno cisnął pana Dave'a Grohla. Był taki moment, drodzy państwo, że pan Tom Petty pojawił się w Saturday Night Live w 1994 roku, a u jego boku na bębnach zagrał Dave Grohl. I ten występ był tak dobry, że Tom Petty zadzwonił do Grohla i zaproponował mu stałe miejsce w swoim zespole. I to były naprawdę fenomenalne warunki jak na ten 1994 rok, ponieważ Tom oferował Dave'owi w tym własny autobus koncertowy. Spokojne tempo tras. Natomiast sam Dave odmówił i wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się na tym, że powstał zespół Foo Fighters i dzisiaj dużo mamy pięknych dźwięków do zagrania, także w radarze. To z ich ostatniego krążka.

0: Tak, spoglądam na te wydawnictwo. Ja też go chcę.
1: Nie powiem, że pragnę, ale...
0: Ale na pewno posłuchamy. Fani Joy Division teraz powinni się przykleić do głośników albo po prostu do radioodbiornika, ponieważ wyjątkowy zestaw koncertowy zatytułowany Eternal pojawi się 25 września. Czekaliśmy, drodzy Państwo, na to całe lata, no ale w końcu zbliża się ważny dzień, czyli wprowadzenie zespołu do Rock and Roll Hall of Fame, co nastąpi 14 listopada, więc to będzie też piękny jubileusz, żeby wypuścić tę płytę, która powstawała latami, dosłownie latami, a obejmować będzie nagrania z 16 koncertów na żywo zarejestrowanych między marcem 79 roku a majem 80. Mowa o 14 płytach CD, które 25 września trafią na sklepowych półkach. Skoro pani Agnieszka śpiewała o miłości, to my przy miłości pozostajmy. To taka krótka miłość, bo w końcu ta kompozycja powstała w 3,5 godziny. A to tylko pokazuje, że ten czas w muzyce jest kompletnie nieistotny.

0: I to jest cudowne, że ten zespół mimo ogromnej presji radzi sobie fenomenalnie. W tym tygodniu wspominaliśmy o Violet Grohl. Mówiłem, że strasznie martwię się o tym, jak ta płyta może brzmieć, ta kolejna, jeszcze kolejna, zważywszy właśnie na tę muzyczną presję. Bo w końcu tak jest z dziećmi znanych muzyków. Spoglądamy raz na jakiś czas to, co robią synowie muzyków Metallica, muzyków Kiss, to, co robi pani Violet Grohl, czy to, co właśnie robi, czy robił przed chwilą pan Eliach, czyli syn pana Bono w zespole Inhaler. Natomiast pan Bono wyjaśnił jakiś czas temu, że on się nie przejmuje tym, że jego ojciec jest sławny. Jak mówi Bono, naprawdę zupełnie go to nie rusza, bardzo luźno do tego podchodzi. Ale może dlatego, że ten młody wokalista już dawno znalazł swoje miejsce na tej muzycznej scenie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
13: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

To The Doors, Westerrock, a te koncertowo-europejskie drzwi, które uchylił dla nas Tom Morello, właśnie zostały zamknięte z hukiem. Natomiast powód jest bardzo ważny, bo kiedy słyszeliśmy 4 dni temu jakieś wzmianki na temat jego mamy, nie sądziliśmy, że aż tak to szybko się potoczy. 102-letnia mama Mary Morello właśnie trafiła do szpitala, a Tom postanowił jednak odwołać całą europejską część trasy koncertowej, no i wraca do Stanów Zjednoczonych. Trzymamy oczywiście kciuki za szybki powrót do zdrowia pani Mary, a my sięgamy po Toma Morello i po jego syna Romana. To One Last Dance w Esce Rock.

0: Pan Bruce Springsteen czekał na tę chwilę ponad 20 lat. Powstało wyjątkowe Centrum Muzyki Amerykańskiej imienia właśnie Bruce'a Springsteena. Człowieka, który wydaje się, że kiedyś był trochę mniej zaangażowany politycznie. My wiemy o tym, że powstanie to muzeum już od 3 lat, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki w amerykańskiej prasie. Natomiast szalenie polecam. Pewien artykuł, który się pojawił 3 dni temu, ponieważ nie sposób nam jest wybrać się do New Jersey i sprawdzić to wszystko. Natomiast w magazynie Rolling Stone 3 dni temu Joel Stein napisał fenomenalny artykuł, który pokazuje niesamowitą historię tego miejsca, ale także historię zmiany Bruce'a Springsteena i historię trochę tego, że tam nie wszystko się ze sobą zgadza. Tytuł nazywa się Kiedy Bruce Springsteen staje się historią, a lead to pielgrzymka do nowego Centrum Muzyki Amerykańskiej imienia Bruce'a Springsteena ujawnia dziwną przepaść między artystą a jego dziełami. I faktycznie czyta się to tak, jakby pan Joel Stein jako wielki fan, gdzie podkreśla to za każdym razem w tym artykule, faktycznie wybiera się na tę muzyczną pielgrzymkę i w pewnym momencie następuje u niego także ten wspomniany zgrzyt. Polecam bardzo serdecznie, naprawdę. Mam wrażenie, że w ostatnim 10-leciu ani razu nie polecałem aż tak dobrego artykułu, natomiast to pokazuje nieco inną historię, o których myślę, że polskie media nie są w stanie w żaden sposób napisać. Panie i panowie, zbliża się 19. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na te informacje od zespołu The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten ale nie gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
11: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja, w nocy Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Idealnie wykończone, piękne i wygodne apartamenty Browary Warszawskie. Tylko teraz umeblowanie w cenie apartamentu. Zapraszamy 27 czerwca od 11 do 19 na Krochmalną 61, na dzień otwarty apartamentów Browary Warszawskie. Przyjdź i przymierz się do swojego wymarzonego apartamentu, wykończonego pod klucz, w świetnej cenie i w zachwycającej lokalizacji na warszawskiej Woli. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
15: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
16: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy nowości solowej od lidera Dziwnej Wiosny. Ponadto zagramy jeszcze ciepły numer od Stonsów z ich nadchodzącego krążka. Na koniec wyskoczymy dzisiaj muzycznie także do żywca. Ale zanim to wszystko, to sprawdźmy, czy może pod tym mostem jest nieco chłodniej. To ostre warzywa Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21.00.

Coś czuję, że dzisiaj nie zabraknie także kosmosu na antenie Jeski Rock w kontekście nowych dźwięków. Przed nami ten pierwszy kosmos od lidera Dziwnej Wiosny, który szykuje się do wydania swojego solowego debiutu. Dawid Karpiuk, drodzy Państwo, nazwał swoją płytę Kosmos. Dzisiaj przedstawił swoje Huragany, czyli drugi singiel zwiastujący ten nadchodzący krążek. No i też pięknie zapowiedział tę płytę. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, no ale spróbujemy. Jak mówi Dawid, te huragany to porwą nas tak samo jak jego, a porwą energią, bitem, tańcem, melodią, szaleństwem. Jak mówi, jeśli tylko na to pozwolisz, staną się Twoim nowym soundtrackiem. Soundtrackiem Twoich najlepszych sytuacji, Twoich najgorszych sytuacji, Twoich ranków i wieczorów, Twoich łez i radości, Twojej niepowstrzymanej energii. No pięknie, żeś nam pan to wszystko powiedział, to teraz muzycznie to wszystko sprawdzimy. To Huragany i Dawid Karpiuk.

No dobrze, bo ja się już nie mogę, drodzy Państwo, doczekać. Jest. Jeden i drugi. Nowy numer zespołu The Rolling Stones z płyty Foreign Tongues, czyli płyty, która 10 lipca będzie miała swoją premierę. I przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak zareagujecie na tę nowość, bo ja... No tak trochę dziwnie, ale będziemy oczywiście grali tę kompozycję, żeby może się lekko osłuchać z tymi nowymi dźwiękami od The Rolling Stones. Wcześniejsze wszystkie single, no jestem totalnie kupiony i zakochany. Natomiast jak po raz pierwszy usłyszałem Jealous Lover, to sobie pomyślałem, zupełnie coś innego niż to, do czego przyzwyczaili nas przy okazji promocji tej płyty panowie z The Rolling Stones. A później pojawił się jeszcze drugi numer, Divine Intervention, w którym pojawił się pan Robert Smith. Natomiast ten numer w ogóle dzisiaj podarowałem sobie, dlatego że nawet Pitchfork dzisiaj żartował sobie, że po kilku przesłuchaniach oni nadal trudno im wskazać jest tę partię wokalną pana Roberta Smitha z formacji The Cure i tutaj pełna zgoda. No powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony tymi nowymi dźwiękami, no ale dajcie znać, jak wam się podobają nowi Stonesi. To premiera, to Jealous Lover.

0: Gdyby zapytać pana Slasha o najważniejszy powód przyjazdu do Polski, to ten powód jest, drodzy państwo, z mięsem. Wyobraźcie sobie, że kiedy pan Slash gościł ostatni raz na Śląsku 13 lat temu, wybrał się na pierogi z mięsem i po 13 latach, kiedy ostatnio gąsi znów witali się w Polsce, to znów wybrał się dokładnie do tego samego miejsca, co 13 lat temu i zamówił dokładnie to samo. Znów wziął pierogi z mięsem, tak jak podczas pierwszej wizyty, natomiast swoje zamówienie tym razem uzupełnił plackiem z wołowym gulaszem. Gdyby znów zabrakło tego smaku, panie Slashu, polecamy się. Katowice, pierogi z mięsem, Polska.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
14: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
15: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Łap lato w Centrum Handlowym Janki. Od 25 do 28 czerwca zapraszamy na Welcome Summer. Odwiedź nas, zrób udane zakupy, zarejestruj paragon i wejdź do Janko Łapa. Zostań częścią maszyny i złap w locie swoją nagrodę. Uczniowie, 26 czerwca łapcie świadectwo i lećcie do Centrum Handlowego Janki. Dla pierwszej setki mamy w prezencie karty podarunkowe o wartości 50 zł. Więcej na chjanki.pl.
17: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
18: gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
19: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
21: Reklama.

dzisiaj takie rzeczy na scenie rzet. Warto o tym wspominać, bo dzisiaj rusza męskie granie 2026. Żywiec jest już gotowy. Dzisiaj dużo niesamowitych emocji w amfiteatrze pod Grojcem. Takie rzeczy w piątek i w sobotę. Między innymi dzisiaj na dużej scenie Vito Bambino, który będzie pojawiał się z Fukajem. Będzie projekt Grechuta Herbuta 2.0, będzie Sea Stars. Pojawi się też, uwaga, bardzo ciekawy projekt, czyli Problem, który będzie sięgać po utwory z repertuaru Kazika Staszewskiego. No i będzie także reinterpretować kompozycję formacji Kult. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. No i scena rzet, gdzie między innymi właśnie pojawi się pan Organek. Polecamy bardzo serdecznie, w sobotę bardzo podobnie, nieco zmieniony skład. Natomiast dziać się będzie przez najbliższe miesiące. A już z nami ona, niesamowita.

0: Nie wiem, na co wy liczycie w kontekście formacji H-Blocks w przyszłym roku, natomiast 20-lecie wydania Open Letter to a Friend myślę, że zasługuje naprawdę na jakieś piękne celebrowanie tego czasu. Czy w przypadku jakiejś płyty, może jakichś niewydanych kompozycji, może jakiegoś wyjątkowego tournée, może dostaniemy jakiś piękny winyl? Nie mam zielonego pojęcia, mam tylko wielką nadzieję, że tam to się kotuje w tym zespole, jeśli chodzi o kreatywne pomysły na celebrowanie tej wyjątkowej płyty, która w przyszłym roku będzie świętować swoje 20-lecie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
3: Widzieli, że Janek czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
2: Ale ja
3: to
2: tak
3: jest
2: samo.
3: Bardzo ciekawe, prawda?
2: Rozmazane.
4: Marina Uczenko chwali się talią osy w bikini.
2: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini. Widziałaś jego oczy? Halo, dzień dobry.
5: Piłkę wymyślili Indianie prekolumbijscy. Drużyna, która przegrywała, była na ogół składana w ofierze.
2: A propos tej naszej reprezentacji, to ja mam wrażenie, że faktycznie same ofiary. Na bramce w Polsce mógłby stać wódz Wielka Faja.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
2: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Koniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeek, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Koniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Awatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
10: Reklama.
11: SK Rock Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy zaskakującej nowości od zespołu Kasabian. Sprawdzimy także, co dzieje się wokół nowości od zespołu Deep Purple.
13: SK Rock.
12: Ale zanim to wszystko, czas na nas. To my. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze.

czekamy, aż w lipcu pojawi się najnowszy krążek formacji Deep Purple Splat. Wiem, że w najbliższym tygodniu spodziewajcie się, czy to na antenie Eski Rock, czy także na stronie wywiadu z muzykami tego zespołu, którzy powiedzą wprost, że to, co pojawiło się w mediach o tym, że podobno mają wydać najcięższą płytę od lat, to tak mówią recenzenci, ale ci, którzy tak naprawdę tworzyli tę muzykę, wcale tego nie potwierdzają. Natomiast rozmawiałem z tymi, którzy słuchali nowej płyty i faktycznie nie przypomina te najcięższe momenty z historii zespołu Deep Purple, co powinno przynajmniej tych ortodoksyjnych fanów cieszyć tego zespołu. Natomiast Ian Paice jeszcze kilka dni temu powiedział, że ta najnowsza płyta Splat to nie jest jeszcze koniec, bo oni są w takim cugu teraz wydawniczym, że już planują kolejną płytę. To zanim kolejne płyty Deep Purple, to pochylmy się nad najnowszą płytą panów zespołu Muse. To dzisiaj na sklepowych półkach pojawił się krążek The Wall Signal, czyli, jak to mówili panowie, połączenie kosmicznej tajemnicy, egzystencjalnej nadziei i ekscytującej możliwości kontaktu z czymś o wiele większym niż my sami. To jest, drodzy państwo, dosyć enigmatyczna płyta, na której pojawiło się 10 nowych kompozycji, ale z drugiej strony bardzo potrzebna płyta, bo sam Matt Bellamy w rozmowie z NME powiedział, że ta płyta stała się dla niego czymś w rodzaju katarzis, takim kołem ratunkowym, którego się trzymał, by na nowo znaleźć swoją muzyczną tożsamość. I to właśnie z tej dzisiejszej premiery. Polecamy także recenzję na stronie eskarok.pl. To Cryogen.

Przyznam szczerze, że bardzo długo biłem się z myślami, czy dzisiaj na antenie Jański Rok w piątkowym radarze sięgać po najnowszą kompozycję formacji Kasabian, bo jest ona bardzo mocno nieoczywista. I później znalazłem te informacje, o której Serge Pizorno powiedział na temat inspiracji tą kompozycją. Powiedział, że pamięta, jak pierwszy raz usłyszał Doggy Style Snoop Dogga w samochodzie swojego kumpla i to był jeden z tych utworów, przy którym człowiek zastanawia się, co to jest, bo wcześniej nie słyszał niczego podobnego. I to właśnie Snoop Dogg był inspiracją dla pana Sergio Pizorno, by stworzyć tę dzisiejszą premierę od Kasabian. Premierę, o której wiemy już, że została ona przesunięta z 17 lipca na 4 września, ponieważ ta nowa płyta Act 3 trafiła na stół operacyjny, jak mówią panowie, żebyśmy mogli wprowadzić ostatnie poprawki. Piszą i dodają, że nie mogliśmy wypuścić go w świat, dopóki nie będzie dokładnie taki, jakiego chcieliśmy. Albumy są wieczne. Zaufajcie nam, warto będzie jeszcze trochę poczekać. Do 4 września przyjdzie nam poczekać na całą resztę kompozycji poza Superpowers. Panie i panowie, premierowo to nowy Kasabian.

0: Chyba w końcu zatrzasnęły się drzwi do lodówki, z której wychodził pan Youngblood. Najpierw zaczął wypełzać przy okazji pożegnania Black Sabbath. Później była współpraca z formacją Aerosmith. Współpraca z The Smashing Pumpkins. W pewnym momencie pan Young powiedział, że bardzo chciałby nagrać także kompozycję z Eddie Vederem. No, póki co pan Eddie jeszcze milczy, pan Youngblood też milczy. Ale niebawem rocznica tego pamiętnego koncertu. Kto wie, kto pierwszy otworzy lodówkę z panem Youngbloodem.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza łoś. Poleca SK Rock.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Radio SK Rock poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca. Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication z pełną mocą zaprasza SK Rock.
3: Reklama. Dobrze rokuje.

To Nirvana Westerok. Zatrzymajmy się przy tym zespole i przyznam szczerze, że rzadko to robię, żeby sięgać aż po tak lokalne imprezy, ale po prostu ona mnie aż urzekła. Muzyczne kino plenerowe. Jak zobaczyłem, co tam będzie wystawiane, to aż złapałem się za głowę. Tylko w lipcu drugiego będzie można zobaczyć Nirvana MTV Unplugged z Nowego Jorku. To samo będzie powtórzone pod koniec lipca, ale poza tym w lipcu jeszcze Coma, Michael Jackson i Andrea Bocelli. Wszystko oczywiście koncertowo, a w sierpniu The Australian Pink Floyd Show, Jam z Jarocina z 2019, Kult MTV Unplugged i na koniec Metallica. Coś czuję, że te wakacje będą bardzo muzyczne. Wielkie szapoba dla Otwocka za tego typu inicjatywy. Oby częściej także w innych miastach. Ojciec jest dumny. The Proud Daddy i Cedar.

0: Ale zanim oddamy stereoeski rok w amerykańskie ręce Łukasza, warto wspomnieć, że ta kompozycja debiutowała właśnie w Stanach Zjednoczonych i to był pierwszy singiel w historii Depeche Mode, który miał właśnie swoją premierę, czy to sklepową, czy radiową, tydzień wcześniej niż w Wielkiej Brytanii. To tak a propos właśnie tych amerykańskich kontekstów, których nie będzie brakować już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Z tego miejsca przyjemnego, niezbyt ciepłego weekendu wam życzę. Chociaż wiemy, jak będzie w rzeczywistości. Do usłyszenia, pa pa.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Lords of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. Droga 66 w SC Rock. SC Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.
3: This song is called Party Like Tomorrow is the End of the World. So all you can eat.

0: W miniony wtorek warszawska progresja wypełniła się po brzegi ciuchami w panterkę, obcisłymi koszulkami i niesamowitą ilością brokatu. A to dlatego, że na scenie warszawskiej progresji wystąpił zespół Steel Panther. I dlatego też dzisiejszą drogę 66 rozpoczęliśmy numerem Party Like Tomorrow is the End of the World, tyle że w wersji lekko akustycznej z płyty Live at Lexis Mom Garage z 2016 roku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, witam bardzo gorąco w drodze 66 i zapraszam. To jeszcze jeden numer Steel Panther, numer, którego również nie zabrakło w setliście panów w miniony wtorek w Warszawie. I tak jak w przypadku numeru, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, tym razem też postanowiłem sięgnąć po wersję z płyty Live at Lexis Mom Garage z 2016 roku. Ten numer to rzecz jasna największy przebój grupy Steel Panther, czyli Glory Hole.
1: This song is off of All You Can Eat. We've never done this song like this before. We're gonna do it right fucking now. It's a song called Glory Hole.

wcześniej Glory Hole i Steel Panther, a przed chwilką Samantha's Gone. To już Corey Taylor z płyty CMFT z 2020 roku. Numer, który pojawił się tutaj nie przez przypadek, ponieważ panowie ze Steel Panther bardzo mocno kumplują się z całym Stone Sour, z Corym Taylorem na czele. No i w pewnym momencie nastąpiła specyficzna wymiana między tymi dwoma zespołami. Mianowicie w teledysku do Wasted Too Much Time grupy Steel Panther jako zespół Steel Panther wystąpił zespół Stone Sour. A w teledysku do Samantha's Gone panowie ze Steel Panther odwdzięczyli się Coremu Taylorowi. No i to oni zagrali muzyków właśnie w tym klipie. Polecam bardzo gorąco obejrzenie i jednego, i drugiego klipu, bo to naprawdę jest bardzo ciekawa kolaboracja, która pokazuje poczucie humoru obydwóch ekip i przy okazji dystans do samych siebie. Jeśli zaś chodzi o CMFT, to jest debiutancki krążek Corego Taylora, na którym udało mu się upchnąć rzeczy, które nie zmieściły się stylistycznie, czy może z jakichś innych powodów, ani na płytach Stone Sour, ani na płytach Slipknota. Zresztą posłuchajmy jeszcze jednej próbki z tego albumu. Tym razem to będzie numer, który ja na tym albumie cenię sobie najbardziej. Numer nosi tytuł Kansas w drodze 66, Corey Taylor.

2021 roku Netflix zmontował taką komedię o superbohaterach zatytułowaną Thunder Force. No i do pracy nad muzyką do tego filmu zaproszony został Phil Eisler, który jest kompozytorem utworu, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy. Notabene to utwór tytułowy z tego filmu i singiel promujący całą ścieżkę dźwiękową do filmu Thunder Force. No ale Phil Eisler zaprosił do współpracy wielu naprawdę ciekawych muzyków, bo oprócz niego zagrali tutaj Tina Guo, Dave Lombardo, Scott Ian, pojawiła się też Lizzie Hale, no i oczywiście wspomniany wcześniej Corey Taylor. To jeszcze jeden kawałek ze ścieżki dźwiękowej do filmu Thunder Force z 2021 roku. Tym razem będzie to kawałek, w którym oprócz Phila Eislera usłyszymy jeszcze Scotta Iana na gitarze i Dave'a Lombardo na perkusji. A numer nosi tytuł Thunder Force Suite.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
2: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
3: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
1: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
3: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
4: Grzechotnik rogaty, bo zwróciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
5: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
6: Uch, mi. 6 na 9.
0: Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama. Droga 66 w Esse Rock.

Skoro wcześniej wywołałem do tablicy Lizzie Hale, no to stwierdziłem, że to jest doskonała okazja do tego, żeby jeszcze trochę Lizzie zagrać. Bo Lizzie Hale w drodze 66 nigdy za wiele. Zresztą poświęciłem jej jakiś czas temu cały program, całą audycję Droga 66. Jeśli Państwo nie słyszeli tego programu, odsyłam na skrok.pl do zakładki podcasty. Tam zresztą mogą Państwo odsłuchać wszystkich dotychczasowych odcinków Drogi 66. Jeśli zaś chodzi o Sophie Lloyd, z którą przed chwileczką Lizzie Hale zaśpiewała w numerze Imposter Syndrome, to jest to bardzo ciekawa postać, bo Sophie Lloyd jest gitarzystką, która znana jest przede wszystkim ze swojej ogromnej obecności w social mediach, ale oprócz tego jest też członkinią zespołu, który towarzyszy na trasach Machine Gun Kelly'emu. Płyta Imposter Syndrome pojawiła się 10 listopada 2023 roku. No i oprócz Lizzie Hale pojawiło się tam naprawdę wielu znamienitych gości. Ale ja wracam do Lizzie Hale, bo tak jak mówiłem, Lizzie nigdy za dużo. Tym razem Lizzie wystąpi w towarzystwie zespołu The Picture Books, a numer, który dla Państwa przygotowałem, to Rebel.

No i w tym momencie jestem winien Państwu wyjaśnienia. A to dlatego, że grupa The Picture Books to tak naprawdę grupa niemiecka. To jest duet wywodzący się z nadrenii północnej Westfalii. Natomiast utwór, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy, Too Soft to Live, Too Hard to Die, to utwór, w którym gościnnie pojawiła się wokalistka Elin Larsson z zespołu Blues Pills. Blues Pills znowu to zespół szwedzki. Zatem jak sami Państwo słyszą, Ameryki tutaj niewiele. Na szczęście punktem zaczepienia jest dwóch panów, którzy założyli zespół Blues Pills. Amerykański basista Zach Anderson i amerykański bębniarz Corey Berry. Jeśli zaś chodzi o Niemców z The Picture Books, ich powiązania z Ameryką są dość silne, ponieważ panowie wyprowadzili się za wielką wodę, tam komponują, tam nagrywają, tam współpracują z amerykańskimi artystami i ich muzyka brzmi na wskroś amerykańsko. Zresztą za chwileczkę będziemy mieli kolejną okazję, żeby sprawdzić to na własnych uszach. Zanim jednak zagram dla Państwa kolejny utwór, to tylko dla porządku powiem, że wszystkie numery The Picture Books, które pojawiają się w dzisiejszej drodze 66, pochodzą z płyty The Major Minor Collective z 2021 roku. No to teraz jeszcze raz The Picture Books, tym razem w towarzystwie artysty z Kanady, Johna Harvey'a, który przez długie lata grał na basie i śpiewał w zespole Monster Truck. Numer, który dla Państwa wybrałem, nosi tytuł Holy Ghost.

dzisiejszą drogę 66 zacząłem od zespołu, na którego koncercie byłem w miniony wtorek. Jeśli zaś chodzi o zakończenie dzisiejszego programu, to postawiłem na zespół, na którego koncercie byłem w roku 2019 w warszawskiej Hydrozagadce. Pochodzący z Hamilton w stanie Ontario w Kanadzie, zespół Monster Truck. Aktualnie w skład zespołu wchodzą tylko dwie osoby, gitarzysta Jeremy Wideman i klawiszowiec Brandon Bliss, ale kiedy panowie odwiedzili Polskę w 2019 roku, występowali jako kwartet. Dodatkowo na bębnach grał Steve Keeley, a John Harvey był operatorem basu i wokali. Aktualnie, jeżeli chodzi o ten zespół, trudno powiedzieć, co tam się dzieje, bo zarówno bębniarz, jak i basista i wokalista odeszli, więc na pokładzie został tylko klawiszowiec i gitarzysta. Czy Monster Truck powróci do grania? Czy Monster Truck będzie wydawał nową muzykę? To się okaże. Szczerze powiedziawszy, trzymam za to kciuki, bo to naprawdę bardzo ciekawy skład. Polecam gorąco sięgnięcie po ich płyty, od chociażby Season Heavy z 2016 roku, z którego przed chwileczką wysłuchaliśmy numeru Don't Tell Me How to Live, czy na przykład Warriors z 2022 roku, z którego kawałkiem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja tylko przypomnę, że przez cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie dotychczasowe odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. No to na dobranoc ode mnie jeszcze jeden Monster Truck, Country Living. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję Państwu za dziś, no i do usłyszenia w Drodze 66 za tydzień o 21.00.

0: SC Rock. Najlepszy rok zza oceanu.
1: Promocja.
0: Porachunki osobiste. SC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hood, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16 edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Colors of Ostrava. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock.
4: Reklama.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie dla wszystkich. Starość budzi skrajne emocje od lęku przed zależnością, niesamodzielnością, przed chorobami i samotnością, po zachwyt nad wolnością i też życiową mądrością związaną choćby z doświadczeniem życiowym. Choć biologicznie starość zaczyna się najczęściej około 60-65 roku życia, tak wyczytałem, opinie na jej temat zależą głównie od podejścia do życia oraz stanu zdrowia. Dlaczego starości się boimy? Dlaczego młodzi tak często lekceważą? Ważą potrzeby osób starszych. Ile prawdy jest w stereotypach na temat starości? Czy starość musi być posępna? Czy musi boleć? Czy musi być wstydliwa i niewygodna? Jak pogodzić się z upływem czasu w naszym życiu i do starości się przygotować? Po prostu, czy to w ogóle ma sens? Jak współczesny, rozpędzony świat traktuje starszych ludzi? Czy ma jeszcze czas, żeby wsłuchać się w ich głos? O tym dziś w Drogowskazach, w studiu ze mną i z wami, Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autor książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harde. Witam ciebie, Marzeno, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Jak rozumieć zdanie, Marzeno? Starość zaczyna się wtedy, gdy jej na to pozwolisz. Czy to nie jest jakaś iluzja, taka trochę naiwna fantazja, samooszukiwanie się? Starość i tak przyjdzie przecież ze wszystkimi jej konsekwencjami.
2: To jest takie trochę wyzwanie rzucone słowu starość, bo jakbym cię teraz zapytała, czy starość jest fajna, to powiesz pewnie, że nie.
1: Pewnie powiem, że nie.
2: Tak. Mhm. No, ale właśnie ta starość jest tak nie do końca zdefiniowana i wtedy pozwolisz sobie czuć się niefajnie, kiedy uznasz, że już możesz albo chcesz. I ktoś może czuć się staro w wieku lat 50 i powiedzieć, o, to już pewnie starość. I zrzucać wszystko na starość i mgłę mózgową i inne, prawda, mniejsze lub większe nieporadności. I wtedy mówi się, że ta starość, bo to taki wytrych, taki fajny, prawda, o, już jestem stara, to już nie pamiętam, albo ja już nie potrafię i już nie będę, albo już nie mogę, bo w tym wieku, o, więc starość potrafi być też wygodną ucieczką. Natomiast to jest takie właśnie rzucone, że starość, kiedy na to jest, pozwolisz, ale w rozumieniu takim, że będziesz czuć się gorzej, kiedy sobie na to pozwolisz. Ale dam tutaj taki nawias, okej? Dopóki zdrowie ci pozwoli zostać sobą. Bo to jest akurat taki faktor, który no trudno powiedzieć, że fajnie, kiedy się prawda, rozchorujemy i potem kolejna choroba i kolejna i odbierze nam nasz lifestyle, lifestyle i potrzebujemy wtedy wsparcia, opieki. No to już to wtedy obiektywnie może być trudne, aczkolwiek znam osoby starsze, które również nie są już w pełni sprawne, ale zachowują pogodę ducha, bo na przykład mają mega silne relacje wokół siebie, wiesz, ci bliscy są nadal i na przykład w tym widzą wartość. Więc starość tak naprawdę w rozumieniu, ta trudność, ta niefajność przyjdzie wtedy, kiedy sobie na to pozwolisz.
1: A jak sądzisz, Marzeno, dlaczego tak wielu ludzi, bo chyba tak właśnie jest, starości się boi, wiele osób młodych nie chce sobie nawet, wiesz, wyobrażać, jak będą funkcjonować na przykład po 80.
2: Często młodzi mówią do mnie, że jestem seniorem, czy nie mówią do mnie wprost, ale że osoby po 50 są seniorami, więc boją się starości. W ogóle generalnie na starość, jak to mówią marketerzy niektórzy, że dlaczego tak mało osób jest w reklamie, które są osobami starszymi, mimo że przecież tak statystycznie odjąwszy niemowlęta i dzieci, to co trzeci klient ma 60 lat i więcej. Mówią, no ale kto lubi patrzeć na starość? Że my się społecznie umówiliśmy, że nie wiem, niemowlęta są fajne i w ogóle są słodkie, a na przykład osoby starsze już nie są, więc gdzieś ta starość i to poszukiwanie wiecznie gładkich twarzy jest pewną umową społeczną. To jest moje osobiste zdanie, ale bardzo, bardzo widzę, patrząc, pracując też na co dzień z osobami starszymi, po prostu widzę cały czas tego człowieka w środku, a nie tylko tę powłokę w postaci takiej pomarszczonej skóry czy mniej sprawnych rąk, więc starości się boimy też przez ten kult młodości, że chcemy być młodzi. Dwa, ze starością się nie utożsamiamy i mówimy tacy oni seniorzy, jako planeta obca, tam są jacyś kosmici, to są seniorzy. I nawet osoby, które już są w wieku senioralnym, mówią o seniorach oni. Przez to, że to jest tak niepoznana materia, ci seniorzy, to my się jej boimy, czyli nie oswajamy. W sumie po to napisałam książkę, żeby oswoić, wiesz, tę starość, bo ją można tak przytulić i się zaprzyjaźnić, bo jak się zaprzyjaźnimy, no to będziemy się mniej tej starości bali. Ale tak naprawdę to, gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze te nasze strachy, to pewnie to, czego się boimy, to poza utratą urody, tego, że przestaniemy być jako kobiety atrakcyjne, że się ktoś za nami obejrzy na ulicy, to tak naprawdę na koniec dnia boimy się utraty samodzielności. I tak samotności. Myślałem.
1: Tak, tak. Polskie społeczeństwo się starzeje, takie są fakty. Mamy w nim coraz więcej seniorów, seniorek. Zapytam się ciebie, jeśli pozwolisz, Marzeno, o to, czy państwo polskie, według ciebie, jest przygotowane do tak drastycznej też zmiany w przekroju społecznym, zmiany, która dzieje się bardzo szybko. Gdzie w tym kontekście widzisz największe niedomagania? Może w ten sposób. No śmiało, bez cenzury.
2: Bez cenzury.
1: Bez cenzury.
2: Ale ładnymi słowami.
1: Ładnymi słowami, tak, dobrze. Okrągłymi.
2: Krótkim zdaniem, najkrótszym, jak
1: możesz
2: się da,
1: w ten sposób, jak
2: nie jesteśmy przygotowani. Okay. To po pierwsze. Po drugie, na konferencjach gospodarczych wymienia się 3 zagrożenia dla stabilizacji, dla bezpieczeństwa naszego kraju, dla stabilności naszego kraju, dla bezpieczeństwa. To jest zagrożenie militarne, wiadomo. To jest kryzys klimatyczny i to jest kryzys demograficzny. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. Jesteśmy w kryzysie demograficznym, to znaczy najszybciej w Europie się w tej chwili starzejemy. Mieliśmy rekordowo niską dzietność. Życie się wydłuża, więc ten przyrost populacji osób starszych jest naprawdę gigantyczny. W 2017 w Polsce było tyle samo dzieci i młodzieży do 18 roku życia, co osób po 60. W tej chwili ta liczba osób po 60 nam po prostu leci w górę. Mamy 10 milionów w tej chwili osób, czyli 26% społeczeństwa, ale za 24 lata 40% społeczeństwa będzie po 60 roku życia, a my jako kraj się będziemy kurczyć. W związku z tym my wchodzimy w naprawdę stare społeczeństwo, to znaczy już jesteśmy stare.
1: I jesteśmy na równi pochyłej tak naprawdę, jeżeli chodzi o...
2: Rynek pracy absolutnie nie odpowiada temu, ani wiek emerytalny, ani rynek konsumencki. Nadal wszyscy, firmy, rząd i tak dalej zachowują się tak, jak wszyscy by byli super sprawni, młodzi i pracowali długo. No i oczywiście ta kołdra finansów publicznych już jest za krótka, a tutaj wygląda to naprawdę przerażająco, patrząc na, mówię o systemie opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej, to nie wiem, jak to będzie, mogę sobie wyobrażać, natomiast nie wiem, dlaczego nie przygotowujemy do tego, kiedy już jest ostatni dzwonek.
1: Żyjemy w kulturze zorientowanej na młodość, nie? Na produktywność, w której starość bywa też często spychana na margines. Dlaczego tak się dzieje, twoim zdaniem, i co na tym traci społeczeństwo jako takie, że głos i też doświadczenie ludzi starszych tak rzadko są brane pod uwagę, bo takie też odnoszę wrażenie.
2: No teraz to już w ogóle są takie trudne czasy dla osób starszych, bo kiedyś to się jeszcze do tej głowy rodziny, do seniora czy seniorki szło po wiedzę. A teraz się idzie do czata GPT czy innego, po wiedzę, do internetu. To starsze pokolenie już nie jest taką starszyzną plemienną. Więc to jest ignorowanie również ich roli w społeczeństwie, ich głosu. Więc te czasy generalnie marginalizują osoby starsze, też z tego powodu, że mamy zderzenie 2 megatrendów, czyli właśnie tej nagłej zmiany demograficznej, nagłej, bo przyspieszyła bardzo, i rewolucji technologicznej. I teraz ten wyścig jest nierówny z zasady, więc całe masy ludzi zostają wykluczone też w dostępie do wiedzy, ale jeżeli już mają dostęp w tym internecie do wiedzy, to umiejętności rozróżniania, co jest prawdą, a co nie, czyli tworzą już się takie bańki wiedzy, w których te osoby funkcjonują. No i też taki pęd i w ogóle ta pogoń świata za nowymi technologiami, modami i tak dalej, powoduje takie rozwarstwienie tych relacji również w rodzinie i kontaktów, że tych rodzin wielopokoleniowych już jest coraz mniej. I na to wszystko dochodzi właśnie ta dyskryminacja na rynku pracy, czyli osoby już 50+ generalnie często tracą pracę.
1: Zgadza się, i mają problemy ze znalezieniem kolejnej.
2: Bardzo duże mają problemy, nie widzą się już z rynkiem pracy po roku. Najczęściej już tak badania pokazują, że się nie widzą. Na to wszystko rynek konsumencki też jest wrogi, no bo wiele razy bez jakiejś aplikacji czy umiejętności samoobsłużenia się jako klient, taki klient 60+ nie jest w stanie być klientem wielu firm. Więc na każdym kroku jest to takie wykluczenie. Całe szczęście my w ogóle jeszcze jesteśmy jakimś takim społeczeństwem grupującym się w różne organizacje. U nas bardzo dobrze uniwersytety trzeciego wieku działają, czy kluby seniora, ale znowuż za mało jest w budżecie przeznaczanych środków na pomoc takim organizacjom, w szczególności w ostatnich czasach, i no też bez żadnych środków naprawdę trudno cokolwiek robić i się jakoś samoorganizować. Więc ta marginalizacja osób starszych jest bardzo duża, przy nasilającym się trendzie do aktywności i samodzielności z ich strony, czyli oni chcą być na czasie. Naprawdę bardzo chcą.
1: To jest ciekawe. 189 strona twojej książki, Marzeno. Piszesz tam o tym, że seniorzy chcą szacunku. Jak to rozumieć? Żeby ustępować im miejsca w autobusie, czy kolejce, czy chodzi o coś więcej?
2: Właśnie nie. To też zawsze podkreślam, że szacunek w rozumieniu seniorów to są już nie takie miękkie kompetencje w miłej obsłudze dla starszej pani, tylko szacunek na twardo, czyli jeżeli projektujemy cokolwiek od reklamy do procesu obsługi klienta, czy rozwiązania komunikacyjne, czy nawet parki, to po pierwsze zauważmy to, że co trzeci użytkownik albo co czwarty w zależności od miejsc jest osobą 60+, która może mieć szczególne potrzeby, czyli zauważenie w procesie w ogóle planowania wszystkiego, wszystkich miejsc i komunikacji, że te osoby są istotne i ważne i to jest taki twardy szacunek. A dwa, szacunek przez takie nieinfantylizowanie, czyli nie może być tak, że ktoś był panią Heleną, ale tylko dlatego, że trafił do domu opieki, to już jest Helenka, ewentualnie pani Helenka, albo tak naprawdę często babcia. To już nasze babcie dzisiaj śniadanko zjadły, albo już w ogóle nawet mówienie w trzeciej osobie. Tu też wchodzę trochę w obszar podmiotowości, czyli że nie wiedzieć czemu wiek potrafi zabierać nam podmiotowość. Ludzie tak naprawdę zabierają nam tę podmiotowość, albo to, że ktoś był jakimś człowiekiem, miał jakąś rolę społeczną, jakieś role, jakieś relacje, był ważny dla kogoś. I raptem pielucha u tego niesamodzielnego człowieka jakby przekreśla jego całą historię i jego wagę i rolę. I to jest przerażające. Tak. I my na to pozwalamy. Tylko to całe zjawisko zaczyna się tak naprawdę od akceptacji swojego wieku. Bo jak ja słyszę rówieśnicę, która kończy 50 lat i mówi, wiesz, ja jestem przerażona. Ja wie czym? Bo będę miała 50 w tym roku. Ja wiem, no moja droga, jeżeli ty nie akceptujesz swojej 50, to jak jesteś w stanie z szacunkiem akceptować kogoś, kto jest jeszcze starszy od ciebie? W pracy, w domu, na ulicy. To co, z każdym rokiem stajesz się gorszą kobietą? Mniej fajną? Tu się zaczyna problem. Zacznijmy od siebie.
1: To jeszcze teraz na arenę nam wkracza problem samotności. Trochę już nadmieniliśmy, trochę już mówiliśmy na ten temat na początku naszej pierwszej części naszego spotkania w studiu. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, Marzeno, że za lat 20-30, kiedy będziemy mieli koło 80, androidy będą nam dotrzymywały towarzystwa? Mówię zupełnie serio w
2: tak,
1: tym momencie.
2: Ja też. Kiwam głową, słuchacze tego nie widzą, ale tak, my do końca nie wiemy, w którą stronę się rozwinie sztuczna inteligencja.
1: Nie wiemy.
2: Natomiast w obszarze opieki długoterminowej innowacje i nowe technologie naprawdę są na bardzo wysokim poziomie już teraz. I te wyzwania samodzielności oraz samotności oczywiście znajdują swoją odpowiedź u innowatorów, producentów różnych rozwiązań. Więc absolutnie tak, idziemy w stronę tego, że na starość towarzyszyć nam będą jakieś wytwory technologiczne, które nam będą pomagały zbudować jakiekolwiek relacje, co jest oczywiście i dobre, i złe, czyli jest groźne, no bo jest ta bezkrytyczność i taka trudność powrotu później do normalnych relacji, gdzie jednak możemy czasem komuś się nie spodobać swoim zachowaniem czy innym. No tutaj to raczej jest bezkrytyczne, ale z drugiej strony jednak jest jakakolwiek relacja, jakieś bodźce, które dają nam chęć wstania z łóżka i robienia czegokolwiek. Więc tutaj idziemy w stronę takich najpierw hybrydowych, ale gdzieś tam docelowo w tej samotności jednak towarzyszy naszego życia, które no nie będą ludźmi.
1: A co to znaczy, Marzeno, przygotować się na starość? Wielu ludzi pochyla się nad tym problemem. Czy ma to w ogóle sens? Tak sobie głośno myślę. Nie wiem, chodzi o mental, chodzi o zabezpieczenie finansowe na starość. Jak to można zrozumieć?
2: No, fundamentalne znaczenie ma przygotowanie się na starość. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Mhm. Zwłaszcza dzisiejsze pokolenie 30-latków już powinno zacząć myśleć o swoim zabezpieczeniu finansowym. Ale generalnie wnosimy na emeryturę, czy na to długie, starsze życie, wnosimy trzy zasoby. To są finanse, relacje i zdrowie. I żadnego z tych zasobów nie zbudujemy za 5-12. Nawyki zdrowotne musimy bardzo mocno wykształcić, utrzymać, które powodują, że to nasze zdrowie już na wejściu jest lepsze, żeby nie wejść z obciążeniami, które potem nam skutkują, prawda, chorobami takimi trochę zapracowanymi, prawda, czyli nałogi, zły sen, nadwaga i tak dalej, wiadomo, to jest wszystko oczywiste. Jeśli chodzi o relacje, no to też trudno, zwłaszcza też należy się zastanowić, kto do nas będzie dzwonił i przychodził, kiedy przestaniemy być aktywni zawodowo. Czyli kiedy otwieramy kalendarz, który będzie pusty, bo nie będzie w nim spotkań, kto spoza obszaru zawodowego jest przy nas blisko i jakie relacje są na tyle silne, że będziemy mogli je rozwijać dalej. No i ten zasób oczywiście finansowy, no to tak samo. Emerytury wiadomo, że będą coraz niższe. Do końca nie wiemy, na ile będzie sprawny też system opieki zdrowotnej, więc należy
1: mieć pieniądze.
2: Nie wiemy,
1: czy się nie zawali, przepraszam,
2: dokładnie,
1: z hukiem.
2: Tak? Musimy mieć budżet nie tylko na to, żeby przeżyć, kupić bułkę w dyskoncie, tylko żeby mieć też na swoje leczenie. A wiadomo, że koszty leczenia z wiekiem wzrastają. To te trzy zasoby są absolutnie fundamentalne. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej będziemy się starzeć.
1: I ostatnia kwestia na koniec pierwszej części drogowskazów, Marzeno. Rozmawiamy serio od samego początku, ale proszę cię, żebyś moje pytanie ostatnie potraktowała trochę pół żartem, pół serio. Okay. Dobrze. Czy jest coś, co może denerwować młodych ludzi w postawie starszych osób, powiedzmy 70 plus, tak? Nie wiem, roszczeniowość, moralizowanie, dewocja, pouczanie. Wiesz, za moich czasów to i tamto, prawda? I to też wiem z własnego doświadczenia, że no jednak nie wszyscy seniorzy potrafią być do rany przyłóż.
2: Zrobiliśmy taki raport. Pokusiliśmy się pierwsi w Polsce o hejcie wśród seniorów. Gdybyś zapytał seniorów, czy hejtują, no nie, absolutnie nie. Ale nie, czy skąd? Zdarza ci się podzielić krytyczną uwagą pod postem kogoś na w social? Oczywiście, że tak, bo my uważamy, że w naszych czasach to były, i tutaj się zaczyna cała litania, normalne ubrania, że jak chłopak to wyglądał jak chłopak, a dziewczyna to dziewczyna, a nie tak jak teraz nie wiadomo kto. Więc ta krytykancka postawa jest czymś, co bardzo denerwuje młodych. I pouczanie, no tutaj na rynku pracy z tym mamy. Ja usłyszałam przedwczoraj od takiej młodej menadżerki, mówi: słuchaj, nie da się współpracować z twoimi rówieśnikami. Mówi, mieliśmy taką jedną, przyszła i ona mówi, nie, ja 30 lat tak robiłam, nie będziesz mi mówiła, co mam robić, bo ja, mówi, bo ona jest 20 lat młodsza jako liderka tego zespołu. I to jest niefajne, więc my, żądając, w cudzysłowie, jako osoby dojrzałe i starsze, tego szacunku, no bądźmy w tym żądaniu symetryczni. Oddajmy ten szacunek młodszym, posypmy głowę popiołem za zaśmiecenie planety, za to ich porównywanie, że nasze czasy to były lepsze i my to tacy już jesteśmy mocni, a oni tacy słabi, bo tą drogą trudno potem ten szacunek jakby uzyskać, prawda, wydeptać go, jeżeli sami nie pokazujemy szacunku młodym.
1: Akceptacja starości to proces godzenia się ze zmianami w ciele i w umyśle, zamiast walczyć z upływem czasu. Kluczem jest zmiana perspektywy na taką, która dostrzega nowe możliwości, spokój i czerpanie radości z obecnego etapu życia, który i tak jest nieuchronny, o ile wcześniej oczywiście życia nie odbierze nam tragiczny wypadek lub poważna choroba. Czy starość musi oznaczać utratę sensu, utratę energii do życia? Może to właśnie wtedy człowiek ma największą szansę na taki wewnętrzny spokój i zrozumienie samego siebie. Jak zbudować pomost pomiędzy młodszymi i starszymi? O tym dziś w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksji o drugiej połowie życia. Wydawnictwa Harde. Michał Poklękowski. Do rozmowy z Marzeną wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrękowski, witam i zapraszam. Starość najczęściej kojarzy się z przemijaniem, z ograniczeniami, głównie fizycznymi, i stratą czasu, który mija w naszym życiu bezpowrotnie, i zwykle im jesteśmy starsi, tym mija szybciej. Takie mamy przynajmniej wrażenie. Zbyt często opisuje się ją wyłącznie jako etap schyłku, podczas gdy z takiego psychologicznego punktu widzenia jest to naprawdę bardzo istotny okres rozwojowy, inny niż wcześniejsze, ale równie ważny. Tak czytam w sieci. Człowiek uczy się przez całe życie, a dojrzałość i starość to czas, w którym zadania rozwojowe dotyczą już nie zdobywania, czy tylko integrowania, czyli jakby godzenia się z tym, co było, i odnajdywania sensu w tym, co jest. I dziś o przemijaniu i o starości w drogowskazach rozmawiamy w ujęciu trochę filozoficznym, trochę humorystycznym, ale jednak na poważnie, i też trochę w praktycznym ujęciu. W roli ekspertki Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej, założycielka Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorka książki W pół do starości, refleksje o drugiej połowie życia, wydawnictwa Hardy. Witam Ciebie po raz drugi, Marzena.
2: Dzień dobry.
1: Co dla Ciebie oznaczają terminy akceptacja starości, pogodzenie się ze starością? Mam takie wrażenie, że one już same w sobie mają taki nie do końca pozytywny wydźwięk. Zaakceptować swoją starość, czyli co tak naprawdę?
2: No w tak ujętym pytaniu, to ja poproszę o korektę pytania, no bo godzić się ze starością, prawda? To tak jakby się pogodzić z dramatem.
1: A wcześniej się kłóciliśmy, to albo z dramatem się pogodzić, dokładnie.
2: Ja nie chcę się godzić z dramatem, bo starość jest fajną częścią życia, tak samo jak fajną może być dzieciństwo, albo niefajną może być dzieciństwo, jeżeli ktoś miał niefajne dzieciństwo. Tak. Więc tutaj postawmy sobie najpierw jakieś ważne elementy, prawda, te dyskusje, czyli przede wszystkim życie jest tak samo ważne każdego dnia, dopóki trwa. Kropka. Nie ma, że ono jest fajniejsze czy niefajniejsze. Po drugie, użyłeś pojęcia przemijanie. Przeminęła nam właśnie sekunda, która wtedy była, ale teraz życie trwa tu, w tej chwili, między wczoraj a jutro. I teraz, jeżeli tak patrzymy na życie, no to trudno mówić, że nam przemija coś, no bo też starość to nie jest taki czas takiego godzenia się, że już odpłynął ten statek, tylko to jest czas również, w którym można, to jest kwestia wyboru, cieszenia się tym, że na przykład, okej, nie pływam na tym statku, bo nie czuję się dobrze na wysokich falach, ale sobie siedzę na brzegu w cieniu pod drzewem i jest mi bardzo dobrze, że ten statek obserwuję i w tym znajduję radość. Więc myślenie o starości nie w kategoriach właśnie straty, godzenia się, przemijania, bo tu można po prostu umrzeć za młodu. Można w wieku 60 lat stwierdzić, że już wszystko minęło i koniec. Tymczasem wielu osobom zaczyna się bardzo fajna relacja z samym sobą, bo też tak w książce napisałam, że z wiekiem coraz dalej nam do ludzi, ale coraz bliżej do siebie. I w końcu mamy czas na poznanie najfajniejszego człowieka na świecie, czyli samego siebie. Zróbmy to. Dajmy sobie przestrzeń, kiedy już w końcu te małe dzieci nie płaczą, kiedy w końcu do tej pracy nie trzeba wstawać. Okej, teraz jest inaczej, ale to inaczej to znaczy, że zostało zrobione miejsce, przestrzeń na coś, co może być niezwykle wartościowe, żeby to docenić.
1: A w jaki sposób, twoim zdaniem, dzieciom i młodzieży mówić o starości, żeby miały do niej, nie wiem, szacunek, nie bały się jej, nie wstydziły, nie lekceważyły, czy też nie robiły sobie z niej żartów?
2: O, tutaj jeżeli jesteśmy rodzicem, to bądźmy nim całe życie. Czyli jeżeli jesteśmy młodą mamą, która ma 5-letnią dziewczynkę i chcemy, żeby ona była, nie wiem, ładnie ubierająca się, żeby była oczytana, żeby lubiła muzykę, no to słuchajmy muzyki w domu, ubierajmy się też schludnie, bądźmy miłe dla otoczenia, bo ona też będzie. I jeżeli wchodzimy w okres tak zwanej starości, czyli stajemy się osobą dojrzałą, albo bardzo dojrzałą, to nasze dzieci tak będą patrzyły na starość, jaką będą widziały ją w nas. Czyli jeżeli widzą, że ta mama jest aktywna, ma koleżanki, wyjeżdża, tu sanatorium, tutaj kino, tutaj teatr, tu cieszy się tym, że wnuki odwiedziły. Ona jest pogodna i radosna, mimo często już nawet zmian chorobowych, które się pojawiają, to ta pogoda ducha i docenianie tego momentu, który właśnie tym życiem jest, docenianiem radości z relacji, które się z tą rodziną cały czas trwają, to jest obraz mówienia dzieciom, jak wygląda starość. I jeżeli jesteśmy taką cierpiętnicą, która całe życie było jej źle, to na starość będzie jej jeszcze gorzej. I wtedy ta córka może mieć prawo naprawdę być przerażona starością.
1: No właśnie, budowanie pomostu porozumienia między młodymi ludźmi i seniorami. Da się, prawda? Jak mogłoby wyglądać w praktyce takie budowanie pomostu?
2: Oswajanie też przede wszystkim, tak? Żeby nie udawać, że niektóre tematy są nie do dyskusji, albo że niektóre zmiany w zdrowiu są wstydliwe. Tutaj mam na myśli na przykład gorszy wzrok i okulary, a gorszy słuch i aparaty słuchowe. Że z jakiegoś względu okulary są okej, ale aparaty słuchowe są wstydliwe. Pytanie dlaczego? Podobnie jest z pieluchami, wkładkami, wszelkimi takimi rzeczami, które nam pomagają w życiu po prostu funkcjonować normalnie. To z jakiegoś względu one mają być wstydem, więc to należy oswajać i też przede wszystkim z dziećmi rozmawiać, że takie zmiany zauważamy, ale z drugiej strony niestety to jest taka relacja lustrzana, że wiele osób w takim wieku kanapkowym, czyli te 50 i okolice tego wieku 50, widzą, że coś się dzieje z rodzicem, że na przykład mama 3 razy pyta o to samo, albo że jakieś drżą jej ręce i tak dalej. Coś się dzieje, udaje przed mamą, że tego nie widzi, a mama udaje przed córką, że córka tego nie widzi i przed samą sobą, że tego nie widzą. I to jest najgorszy scenariusz, na jaki sobie mogą
1: pozwolić. Też tak uważam. Tak, też tak uważam. A największe atuty starości, czy da się wymienić chociaż kilka, takie, którymi starszy człowiek, no powiedzmy 70+, nikogo nie urażając oczywiście, może dzielić się z otoczeniem, to legendarne życiowe doświadczenie, tak?
2: To jest piękna historia, to jest przede wszystkim taka mądrość, która stawia te osoby dojrzałe, one stoją w takim mądrym dystansie od problemów i w takim widzeniu, co jest ważne, co jest mniej ważne. I ja sama nawet widzę po sobie, że gdybym miała ten dystans do rzeczy, który mam teraz, kiedy byłam młodsza, to pewnie przejmowałabym się 100 razy mniej wieloma rzeczami. Więc ta mądrość, ten dystans wynika z mądrości i z takiego rozumienia też oddzielenia to, co jest potrzebne, co jest ważne. Też w takim mądrym widzeniu dobrych relacji, a jednak odcinaniu się od tych, które są toksyczne. I też w takim, że z wiekiem już nie musimy tak udowadniać, że jesteśmy tacy najlepsi i stawać w jakieś takie w konkurencje, nie wiem, w pracy, w rodzinie, wśród koleżanek, tylko właśnie mościmy sobie takie miejsce takiego spokoju i takiego osadzenia we własnym miejscu w życiu, że już nie pędzimy tak nie wiadomo po co przed siebie. Więc to jest taka mądrość, którą fajnie, jeżeli umiemy znaleźć w rodzinie czy wśród znajomych, żeby te osoby starsze mogły tym swoim punktem widzenia, bo to już nawet nie mówię tylko historię, że mają opowiadać, ale ten swój punkt widzenia, żeby mogły w tym otoczeniu tym młodszym przekazywać, nawet mądrym pytaniem, na zasadzie zastanów się, czy tak samo będziesz się
1: dokładnie,
2: tym martwiła za 20
1: rada,
2: lat.
1: To nie musi być rada od pytanie, razu, prawda? Tylko pytanie, tak, dokładnie. Tak. Jeśli seniorka, Marzeno, senior mają rodzinę i są ku temu warunki, tak to sobie wyobrażam, może taki senior pozostać do końca swoich dni w tak zwanym wielopokoleniowym domu na przykład, tak? Takie domy też są cały czas w Polsce. Ale też z drugiej strony, też tak to sobie wyobrażam, że w pewnym momencie, na pewnym etapie to może być potężne wyzwanie emocjonalne, logistyczne, fizyczne, finansowe również, kiedy babcia lub dziadek, powiedzmy, czy nasi rodzice zaczynają niedomagać zwyczajnie, tak, z powodu, no, metryki. Czy fachowy dom opieki dla takiej osoby to wstyd dla rodziny, to dyshonor? W jaki sposób seniora przygotować do pobytu w takim miejscu, kiedy już dochodzimy do ściany?
2: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ci za nie dziękuję, bo tak się zwykło mówi, że oddałam mamę, tatę do domu seniora. I to jest przerażające, dokładnie, to stwierdzenie, że oddałam.
1: Jak paczkę, tak.
2: Prawda? Więc takie decyzje powinny zapadać przy pełnym udziale tej osoby starszej, kiedy ona jeszcze jest zdrowa i jakby w pełni samodzielna, co oznacza, że to, o czym teraz mówię, taka rozmowa, co z tobą, mamo, tato, będzie, co chciałbyś, żeby z tobą było na wypadek, gdyby, powinna się odbyć w każdym domu. I nieważne, czy oni ze sobą mieszkają, czy nie. Ona się powinna odbyć w momencie, w którym ci rodzice są w wieku około 60 lat, gdzie jest jedno dziecko lub więcej, już te dorosłe, gdzie powinna się odbyć fajna, pozytywna dyskusja przy rodzinnym stole na zasadzie, a wyobraźmy sobie teraz różne scenariusze i co byście chcieli, żeby z wami było. I naprawdę tutaj wiele badań pokazało, że kiedy my jako dzieci jesteśmy pytani, czy w cudzysłowie oddałbyś swojego bliskiego do domu seniora, to większości mówią, że nie. Ale na pytanie, czy ty chciałbyś być pod opieką swoich dzieci w domu, mówią, nie chcę być ciężarem dla własnych dzieci. Więc zobaczmy, jaki paradoks. Dlatego trzeba o tym porozmawiać, a nie później żyć w poczuciu winy i wstydu, kiedy uważamy, że musieliśmy to zrobić, bo nie było innego na przykład scenariusza, ale już na przykład z tym rodzicem już nie da się tak porozmawiać, wiedząc, że on wszystko rozumie na przykład, prawda? I to są takie smutne historie, więc zróbmy to po prostu, ustalmy sobie plan rodzinny na tę sytuację.
1: Mhm. Jak odejść z klasą? 57. strona twojej książki, Marzeno. Opisujesz tam delikatny temat, o którym w rodzinach z seniorami mówi się, no niewiele, takie odnoszę wrażenie, taki trochę temat tabu, prawda? Co oznacza odejście z klasą z tego świata?
2: No znowuż przygotowanie się. Przygotowanie się i nie mówimy tutaj tylko o testamencie. Mhm. Tylko przygotowanie się co do wszystkich swoich spraw, które mieliśmy w życiu. Co do tego, jak chcemy być zapamiętani, że jeżeli coś ukrywaliśmy całe życie, to niech to nie wyjdzie po śmierci, bo może zmienić całkowicie obraz zapamiętany przez rodzinę naszej osoby. Ale też odejść z klasą, to poukładać relacje, póki jeszcze jest na to czas, żeby one znowuż nie zmieniały naszego wizerunku jako człowieka. Więc oczywiście uporządkowanie wszelkich spraw takich administracyjnych, czy nawet kont w social mediach i tak dalej, to wszystko powoduje, że ważne jest, żeby bliscy, czy w ogóle świat, po naszej śmierci nie miał z nami więcej kłopotów, niż miał za życia.
1: Za życia.
2: To jest ta klasa.
1: Mhm. Aktywność zawodowa seniorek i seniorów, za i przeciw. Możemy króciutko, Marzeno, co oprócz pieniędzy, co jest jakby oczywiste, prawda, zyskuje aktywny zawodowo senior?
2: Kiedyś jeden z seniorów powiedział na pytanie, jaką ma tożsamość wieku, i powiedział, że jest 20 lat po 50. A tak naprawdę powiedział dlatego, że czuje się ciągle na 50 lat. No więc pytanie, ale dlaczego tak się czujesz? On mówi, wiesz, bo czuję się młodo dlatego, że jestem potrzebny. I wiem, dodał, że dopóty będę młody, dopóki będę działał. I praca daje obecność, daje wyzwania, jest motorem tego, że nawet jak się nie chce, ale jednak się chce rano wstać, bo jest powód. Mhm. Poczucie obowiązku. Dobrze wiemy, że obowiązki kształtują osobowość, ale też obowiązki wpływają na to, jakie mamy, na samopoczucie. W związku z tym ten obowiązek chodzenia do pracy, no ale oczywiście relacje, no i to poczucie, że jeszcze jestem potrzebny
1: światu. To jest jakiś schemat życia, to raz ta potrzeba, że jestem potrzebna, to jest bardzo takie wzmacniające, prawda, też motywujące i wzmacniające, ale wiesz, praca też daje naszemu życiu taką też trochę przewidywalność, taką rutynę, a rutyna człowiekowi po prostu jest potrzebna, zwyczajnie, prawda?
2: To raz, a dwa, jeżeli jesteśmy w pracy, to ten świat mniej nam ucieka. Bo przecież wiemy, jak teraz świat pędzi. Mhm. I kurczę, trudno być na czasie, będąc na emeryturze i nie będąc aktywnym w jakichś takich społecznościach. Dlatego w pracy mamy większe szanse być na czasie.
1: No dobrze, Marzeno, ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. Jak ty sobie wyobrażasz swoją starość? W jakich okolicznościach widzisz siebie mając, dajmy na to, lat 80? Jakie masz obawy, też nadzieje może związane właśnie z tym etapem życia? Napisałaś o tym wartościową książkę, która leży na naszym studyjnym stole, więc muszę się ciebie o to na koniec drugiej części drogowskazów zapytać.
2: Odpowiem ci jednym z rozdziałów mojej książki, w której próbowałam znaleźć określenie dla osoby starszej, tak zwanej, czy to senior, czy to jest stypendium. Dysta ZUS-u, prawda, czy wcześniej urodzony, czy dojrzała młodość, czy młodzież, prawda, przeróżne. I na końcu określiłam tym jednym słowem, po prostu słowem człowiek. I ja na swoją starość patrzę jak na siebie w procesie i na siebie w moim życiu. Więc nie boję się starości, cokolwiek ona ma przynieść, ponieważ ja jestem cały czas sobą i siebie taką lubię, niezależnie od wieku, ponieważ wiek ani nie przeszkadzał mi, jak byłam młoda, ani nie przeszkadza mi, jak teraz. Ja go po prostu przytuliłam i niosę ze sobą jak najlepszego przyjaciela.
1: Akceptacja starzenia się nie dla wszystkich jest łatwa. Wymaga odwagi, by przyjąć ograniczenia własnego ciała, zmniejszającą się sprawność, zmieniającą się też rolę społeczną, a czasem i także samotność, która jest przykrym znakiem czasów, nie tylko w życiu seniorek i seniorów. Wymaga też takiej wewnętrznej zgody na to, że wiele rzeczy się już nie powtórzy, pewne drogi są na zawsze i na amen pozamykane, a pewne możliwości bezpowrotnie wygasły. No właśnie, ale czy tak jest rzeczywiście? Ale właśnie ta zgoda otwiera przestrzeń na inne doświadczenia, na wdzięczność, na spokój, na refleksję, na taką prawdziwą, niepospieszaną niczym bliskość z innymi ludźmi. Paradoksalnie to, co wydaje

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, kłaniam się nisko po raz ostatni. Podobno nie da się mówić o starości bez uwzględnienia jej takiego emocjonalnego wymiaru. Utrata zdrowia, bliskich, dawnego wyglądu, energii, no często niesie ból i smutek. Tak też jest. Ale czy tak być musi? Próba zaprzeczania im, udawania, że nic się nie zmieniło, bardzo często prowadzi do rozczarowania, też do takiego poczucia pustki. Ono jest nieprzyjemne. Tymczasem przeżycie żalu, pozwolenie sobie na smutek i też takie stopniowe godzenie się z realną sytuacją to taki też naturalny proces adaptacji, który prowadzi ostatecznie do akceptacji. Jak czytam w sieci, nie chodzi o pogodzenie się z losem w sensie rezygnacji, prawda, to jest ważne, ale o świadome uznanie, że życie ma po prostu swoją dynamikę, ma swoje naturalne zupełnie etapy od początku naszego gatunku na ziemi, że każdy etap, także ten ostatni, może być naprawdę wartościowy. To są drogowskazy o starości. Moją rozmówczynią cały czas jest Marzena Rudnicka, współautorka definicji gospodarki senioralnej. Marzena jest założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia, to jej tytuł. Witam Ciebie, Marzeno, po raz trzeci i ostatni dziś.
2: Witam serdecznie.
1: Nie upupiajcie nas. 163 strona Twojej książki. Starsi ludzie w zdecydowanej większości nie chcą być przez młodszych traktowani jak dzieci. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, bo są traktowani
1: często. Bo są, właśnie.
2: Oczywiście, że tak. Chociażby dlatego, że są niesamodzielni. Jeżeli są niesamodzielni, przebywają pod opieką tych młodszych opiekunek, na przykład w placówkach opiekuńczych i trzeba taką osobę karmić, albo przewieźć, albo nawet umyć, to włącza się, jak to mówią opiekunki, często no, z takiej sympatii i że raptem taka osoba ma odbieraną taką samodzielność i uczestnictwo i samostanowienie, przez to, że na przykład jest ograniczona ruchowo, co nie oznacza, że intelektualnie na przykład. I nie dość, że mówi się raptem tym zrobieniem imienia, nie pytając o zgodę, to jeszcze czasami mówi się w trzeciej osobie przy tej osobie, czyli przykładowo siedzi nawet w rodzinie. Siedzi babcia Halinka i rodzina przy niej, przy stole może powiedzieć, nie, babcia dzisiaj nie będzie jadła kotlecika, bo jej zaszkodzi. To jest upupianie. Tak. Był taki eksperyment w jednym z domów seniora, nie w Polsce, gdzie seniorom, mieszkańcom tego domu seniora oddano część obszaru do decydowania, czyli sami mogli ułożyć program zajęciowy, mogli decydować o menu. Okazało się, że kondycja zdrowotna, psychiczna i fizyczna tych osób zaczęła rosnąć. I to jest pokazanie tego, że dopóki nie odbieramy sprawczości, to te osoby też czują się zdrowsze, czują się silniejsze. A dwa, często nawet na bardzo wczesnych etapach utraty samodzielności, po prostu z racji wieku, raptem to upupianie następuje. I to jest bardzo niefajne zjawisko, ale też na przykład, no nie wiem, w takiej tak zwanej ulicy, że mówimy, że o, tam przyszła jakaś tam dziewczyna w zielonej sukience i tak dalej, a tam przyszła jakaś babcia, prawda? I to raptem babcia, które powinno być zarezerwowane tylko dla rodziny, jest używane wszem i wobec powszechnie, tak, przez wszystkich jako określenie po prostu osoby starszej, więc to upupianie ma wiele form. No jest, no ale walczmy z tym. Fajnie, że o tym mówimy na przykład tutaj.
1: Wiele badań wskazuje na to, Marzeno, że seniorzy, którzy sami siebie określają jako młodszych niż PESEL na to wskazuje, z reguły cieszą się lepszym zdrowiem i samopoczuciem. 129 strona Twojej książki. Czy, to jest moje pytanie, czy współcześni polscy seniorzy, seniorki żyją jakoś inaczej niż jeszcze na przykład 30 czy 40 lat temu? Lepiej o siebie dbają dzisiaj? Lepiej ogarniają swoje przemijanie, o którym dzisiaj rozmawiamy? Jak uważasz, co mogłoby o tym świadczyć? Mm-hmm. Że na przykład lepiej albo gorzej sobie radzą niż pół wieku temu?
2: Spójrzmy na to, że tych seniorów w Polsce mamy osób starszych, tak, 10 milionów, więc chociaż podzielmy na chociaż dwie grupy, młodszych i starszych. I ci starsi faktycznie są tacy trochę wycofani, tacy, że im się mniej należy, że prawda, tacy niekoniecznie w tym bieżącym nurcie, natomiast ci młodsi, to oni się zupełnie inaczej starzeją. Oni są aktywni, obecni, mniej narzekający, więc tutaj mamy każde kolejne roczniki wchodzące na emeryturę, są bardziej aktywne i ta ich starość już wygląda zupełnie inaczej niż tych takich seniorów sędziwych, o tak to możemy powiedzieć, więc te pokoleniowe różnice są bardzo duże.
1: A jak to świadczy o społeczeństwie, które seniorów traktuje trochę jak piąte koło u wozu? Jak taki, wiesz, ciężar nie do udźwignięcia? A tak się dzieje w wielu miejscach na świecie. Mam takie wrażenie, że nawet bardziej chyba w krajach rozwiniętych. W jaki sposób starsze osoby mogą być wartością dodaną do społeczeństwa? Pytam zupełnie serio.
2: Po pierwsze, pamiętajmy, że to jak my dziś traktujemy seniorów, to tak będziemy my traktowani w przyszłości.
1: Może tak być.
2: Więc jeżeli ktoś tak sobie na takie myślenie czy planowanie pozwala, no to może odwrotnie, nie, bądźmy egoistami i planujmy swoją dobrą starość w taki sposób, żeby nas traktowano lepiej niż dzisiaj traktuje się seniorów. Natomiast to, że społeczeństwa, tak generalizując, traktują gorzej seniorów, no to czasami wynika to z tego takiego obciążenia, no i fiskalnego, i generalnie budżetu państwa świadczeniami społecznymi, emerytalnymi, rentowymi, obciążoną opieką zdrowotną z uwagi właśnie na to, że to beneficjentami jednak są w większości osoby starsze, plus opieka długoterminowa, gdzie czasami jest takie poczucie, że ci seniorzy są jakimś takim ciężarem społecznym. Mhm. Tylko po pierwsze, to my jesteśmy dziećmi tych seniorów i wnukami tych seniorów. To, w jakim dziś mieszkamy kraju, zostało zbudowane rękoma tych seniorów. To oni utorowali nam drogę do demokracji w przypadku Polski, czy w ogóle wywalczyli kiedyś tam niepodległość, więc ze zwykłego szacunku do pokoleń i tego faktu, że my też będziemy w tym miejscu życia, po prostu nie możemy pozwalać sobie na tworzenie obrazu, że seniorzy są ciężarem, ponieważ tak jak starość jest immanentną częścią naszego życia i po prostu nie można oderwać tego i powiedzieć, że to inne życie się zaczęło, tak samo seniorzy nie są właśnie kosmitami, nie są mieszkańcami innej planety, tylko są ekosystemem społecznym, bardzo ważnym zresztą dla nas.
1: Kiedy czujemy, Marzeno, i też wszystko na to tak obiektywnie wskazuje, że nasi rodzice, jeszcze starsi dziadkowie i jeszcze starsi pradziadkowie odchodzą i już niewiele czasu im pozostało na tym świecie, jak pożegnać ich godnie? Co robić, a czego też nie w tych ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach ich życia? Czy miałabyś jakieś podpowiedzi?
2: Znowu podpowiedź będzie w stronę egoizmu, czyli nie bądźmy egoistami, czyli nie załatwiajmy swoich takich trudnych czasami spraw czy rozmów, żeby się poczuć lepiej, tylko oddajmy szacunek i godność w odchodzeniu tym osobom, które odchodzą, bo spotykamy czasami takie historie, że ktoś chce raptem na łożu śmierci tej bliskiej osoby starszej wyjąć jakieś takie brudy sprzed wielu, wielu lat i tak jakoś niby je wyczyścić, ale tak naprawdę to po pierwsze niczego nie zmieni, bo czasu nie cofnie, a dwa, gdzieś tam burzy, myślę, takie pogodzenie się z tym, że po prostu ta osoba odchodzi. A dwa, no odchodzenie jest bardzo trudne dla tych, którzy zostają. I ono nigdy nie spowoduje, że dokładnie w to miejsce my je wypełnimy jakąś relacją, prawda? To miejsce zawsze pozostanie w jakiś sposób puste. Natomiast ważne, żeby to odchodzenie było też, jeżeli jest możliwe, no bo jest wiele sytuacji, które są sytuacjami nagłymi, no ale później jest ten umowny okres żałoby, w którym będziemy umieć to ułożyć w sposób naturalny, czyli ani nie stawiający na piedestale i życie w żalu i braku, ale z drugiej strony gdzieś odnaleźć się w tym, że teraz jest inaczej, bo wiadomo, że nigdy nie będzie tak samo. To już zawsze będzie ten brak rodzica lub brak małżonka, małżonki, więc po prostu to życie będzie inne, co nie oznacza, że ja wiem, że to może zabrzmieć teraz według wielu osób nieprawdziwie, ale co nie oznacza, że gorsze. Znam osoby, które po bardzo trudnych, przez chwilę samotnym życiu umiały znaleźć wartość w życiu poukładanym na nowo.
1: Ja miałem taki przywilej w swoim życiu w latach 90., kiedy byłem nastolatkiem, że byłem też, moje wychowywanie było wspomagane przez seniorów. Kiedy moi rodzice byli bardzo zapracowani, wychowywała mnie babcia, jej siostra, jej brat i tak dalej. Także generalnie byłem otoczony wianuszkiem bardzo ludzi, którzy pamiętali jeszcze pierwszą wojnę światową wręcz. I powiem tobie tak z perspektywy czasu, że spotkał mi ogromny przywilej i głos mi się trochę łamie w tym momencie, ale się nie rozpłaczę. Natomiast mało tak dobrych rzeczy mnie w życiu spotkało, moim 49-letnim, jak ten okres, kiedy miałem ten zaszczyt się nimi potem opiekować, oddając im to, co oni mi dali w moich pierwszych latach życia, tak? A potem ja im oddałem to, co mogłem najlepszego z siebie i wszystkim życzę takich doświadczeń po prostu, żeby takie mieli, jakie ja miałem z seniorami.
2: Nie byli ciężarem.
1: W ogóle.
2: Prawda?
1: W ogóle.
2: I to zależy od podejścia, w tym przypadku twojego.
1: Starość, Marzeno, w dobie rozwoju technologicznego. Czy seniorzy będą zmuszeni do zaprzyjaźnienia się na przykład ze sztuczną inteligencją?
2: Są.
1: Są już.
2: To już nie jest w czasie przyszłym. Tak, są. Są zmuszeni, bo nie dostaniesz rabatu, jak nie masz aplikacji w sieciówce. Nie wypożyczysz roweru miejskiego czy hulajnogi. No hulajnogi może niekoniecznie senior, chociaż jakby chciał. ale rowerem nie pojedziesz, czy już nawet problem z biletem w autobusie, więc muszą. Więc to nie jest kwestia wyboru. Są oczywiście, tak chcemy, nazywamy to konserwatywni klienci, którzy mówią, a po co mi to wszystko? Ale potem mają pretensje do świata, że się nie zatrzymał według ich potrzeb, tak. Bo świat chyba nigdy w swojej historii dziejów się nie zatrzymał. Faktem, że teraz pędzi bardziej. Natomiast technologie, namawiam, żebyśmy nie patrzyli wyłącznie jako coś, co jest trudne, bo zobaczmy, w jaką stronę idą technologie, czyli totalnej intuicyjności. Że jeżeli jakaś aplikacja jest tak skomplikowana, że trzeba kliknąć w 3 razy, żeby gdzieś przejść, to znaczy, że już jest nie nadająca się do użytku, ponieważ wszystko powinno myśleć za nas. To trochę tak już wygląda, że te urządzenia nas prowadzą, a nie my je. Po pierwsze, dwa, seniorzy kochają voice'owe komendy do komórek, do smartfonów, gdzie to, prawda, dyktowanie SMS-ów czy wyszukiwarka, dyktując słowa, jest wygodniejsze, chociażby przez to, że słabszy wzrok, mniej sprawne palce. Więc technologie, mądre technologie, zwłaszcza tam, gdzie już one są produkowane, też z myślą o osobach starszych i ich funkcjonowaniu, one naprawdę pomagają i seniorzy nawet nie zauważają, że się nimi otaczają, a już w ogóle sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o właśnie czat i rozmawianie takiego towarzysza w domu, no to tutaj się już budują całkiem poważne przyjaźnie z tym czatem, więc to też tutaj taki trochę znak zapytania, w którą stronę pójdzie to dalej. Ale tak, no takie mówienie o seniorach, że oni są tacy zupełnie niecyfrowi i dalece od tego jest absolutną nieprawdą.
1: No, czym świadczy mój tata, który jest nawet chyba lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o biegłość cyfrową, tak szczerze mówiąc, a ma już swoje lata, jest grubo po 70.
2: Bo ma czas na tę biegłość cyfrową.
1: To prawda, swoją drogą też ma na to czas i chęci, tak jest. Zrobiło nam się tak przyjemnie, refleksyjnie na sam koniec, a ja mam jeszcze takie trochę techniczne pytanie do ciebie na deser, jeśli pozwolisz. Już ostatnie. Przygotowanie do emerytury. Wielu osobom z chwilą zaniku aktywności zawodowej świat dosłownie usuwa się spod nóg. Czy da się tego jakoś uniknąć?
2: No tak. Trzeba się też przygotować. Jak samo przygotowanie do emerytury polega na przygotowaniu się do emerytury, zanim jeszcze na tę emeryturę przejdziemy. Bo czasami się wydaje tak, że emerytura jest takim upragnionym momentem, a tak naprawdę upragnioną przestrzenią w życiu, która będzie pełna słońca, podróży i przyjaciół wokół. A to nieprawda. I jedziemy na ten miesiąc miodowy, objeżdżamy znajomych, nawet z podstawówki. Fajnie, wszystko wygląda super. No ale potem przychodzi moment, w którym jednak chcemy w tym domu trochę posiedzieć, pobyć trochę sami ze sobą. No i tu wychodzą różne rzeczy. Na przykład, jak znieść męża na emeryturze, który codziennie siedzi w domu. A przecież wcześniej go to codziennie w domu nie było, a tu się okazuje, że narzeka. Co mam ze sobą zrobić, żeby się nie nudzić i wtedy czasami jest takie wieszanie się na dzieciach, na wnukach, takie
1: to
2: pretensje.
1: Prawda.
2: A dlaczego nie dzwonisz, bo przecież wiesz, że ja tu sama siedzę. No ale córka może powiedzieć, mamo, nie jest moją winą, że tam sama siedzisz, no ja mam swoje życie. Więc czasami jest takie szukanie tego zajęcia na plecach innych, a to nie o to chodzi, żeby tak sobie planować emeryturę, bo emerytura w przypadku w szczególności kobiet, no to jest kawał życia, czasami ponad 20 lat, 30. No to warto się zastanowić i przygotować trochę jak do zawodu, czyli na przykład a propos zawodu, czy chcemy na tej emeryturze dłużej pracować. I oczywiście, że się mówi tak, nikt mnie nie będzie chciał, no ale to przynajmniej spróbuj, zanim tak powiesz. Po drugie, dłuższa praca daje też dużo frajdy, obecność wśród ludzi, bycie potrzebnym, o tym już rozmawialiśmy. Więc takie dorabianie na emeryturze nie musi być kasowaniem na zawodu, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy, czyli na przykład z księgowej stanę się opiekunką do dzieci, ale na przykład można też sobie pomyśleć, ja tutaj bardzo namawiam jako przedsiębiorca wieloletni do tego, że może można założyć razem z kimś albo samemu jakąś taką własną działalność gospodarczą, która może czasami łączyć hobby, na przykład, dokładnie, która może łączyć hobby z jakimś takim sobie dorabianiem, żeby to też miało sens ekonomiczny.
1: Na pewno.
2: Więc tych pomysłów jest bardzo dużo. Oczywiście tam nam się wydaje, że przygotować się do emerytury, to nauczyć się malować obrazy przed emeryturą. To też oczywiście można zrobić, natomiast no jest mnóstwo fajnych pomysłów, gdzie gdzie możemy być aktywni i trochę zawodowo, i trochę u siebie, i według własnego scenariusza, więc emerytura może być naprawdę fajna i bywa fajna według wielu osób, dla wielu osób. Zatem usiądźmy, weźmy kartkę, narysujmy siebie najlepiej, taką swoją sylwetkę i napiszmy w kilku, w dziesięciu przymiotnikach, jaka ja jestem, jaki ja jestem na emeryturze. I tam nam powychodzą bardzo fajne rzeczy takie. Na koniec właśnie o zadanie domowe. Z tym Państwa zostawiam.
1: Starzenie się jest procesem nieuchronnym, ale jego psychologiczny wymiar zależy od przede wszystkim sposobu myślenia, tak też wyczytałem. W społeczeństwach, które cenią zwłaszcza młodość, siłę i też efektywność, dość trudno przyjąć starość z godnością. Tymczasem właśnie akceptacja tego etapu ze wszystkim, co przynosi, może być jednym z najwyższych osiągnięć rozwojowych człowieka. Tak to widzą specjaliści zajmujący się starością. Oznacza zrozumienie, że życie nie jest wyścigiem, który trzeba wygrać za wszelką cenę, ale taką historią, którą warto przeżyć do samego końca w sposób spójny, świadomy i też przepełniony sensem. Tego wszystkim życzę. I temu tematowi poświęciłem tę edycję Drogowskazów, a moim i waszym gościem była dzisiaj Marzena Rudnicka. Marzena jest współautorką definicji gospodarki senioralnej, założycielką Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i autorką nowej na rynku wydawniczym książki W pół do starości. Refleksje o drugiej połowie życia wydawnictwa Harte. Bardzo tobie dziękuję, Marzeno, za to spotkanie w studiu. Dziękuję za poświęcony czas i zmierzenie się z moimi pytaniami.
2: Dziękuję za twoje pytania, a państwu dziękuję za czas, jaki spędziliśmy razem.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze w sieci, między innymi na Spotify, na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

ci nie wierzę.

ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsny pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,